0: Spisów informacyjnych nie będzie do czasu przeprowadzenia w mediach publicznych poważnych zmian kadrowych. Po południu jeden z prezenterów odczytał komunikat nowych władz: wstrzymujemy propagandę, aby media publiczne wreszcie stały się wiarygodne, obiektywne i niezależne. Analogicznie w publicznym Radiu Kossuth będzie grana na razie tylko muzyka. Niezależne węgierskie media informują, że część propagandystów Orbana była dziś z telewizji wyprowadzana przez ochroniarzy.
1: Rząd wyznaczył już nowe władze mediów publicznych, które mają szybko i uczciwie wybrać kierownictwo redakcji. Policjanci CBŚP rozbili grupę, która wyłudzała odszkodowania komunikacyjne. Według śledczych w ciągu 9 lat gang zgłosił co najmniej 50 fikcyjnych kolizji, na czym zarobił w sumie 500 000 zł. W związku z tą sprawą zatrzymano 10 osób. Poznań jako jedyne duże miasto w kraju nadal bez roweru miejskiego. Radni odrzucili wczoraj projekt społeczników w tej sprawie, ponieważ nie spełniał wymogów formalnych. W zamian przyjęto uchwałę, aby miasto zbadało, czy takie jednoślady są potrzebne mieszkańcom, mówi radny Tomasz Wierzbicki.
2: Jako radni jesteśmy za tym, żeby przedyskutować, w jakim wymiarze przywrócić poznański rower miejski, jakie by na przykład miały być odpłatności.
3: Zrobimy jakieś zamówienie na zrobienie badania i analizy, z której wyjdzie, że jest to niepotrzebne, a potem zapomnimy o sprawie. Rozmawiałem z ludźmi na ulicy. Kiedy ja słyszę, że wszyscy w Poznaniu nagle sobie magicznie kupili rowery, bo to jest prawdziwy argument radnego Platformy Obywatelskiej. Nie każdego stać na kupno własnego roweru.
1: Odpowiada zgłaszający projekt związany z nową lewicą Kacper Nowicki. Rower miejski został w Poznaniu wygaszony po pandemii w 2022 roku. Prokuratura oskarżyła mieszkańca Krakowa o znęcanie się nad blisko 150 wężami. Lokatorzy zalarmowali służby po tym, jak na klatce schodowej znaleźli śpiącego gada. Mundurowi znaleźli w piwnicy pytony królewskie upchane w małych plastikowych pojemnikach. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Warszawskie zoo ma nową gwiazdę. Urodziła się tam samiczka pudu południowego. To jeden z najmniejszych jeleni świata, mówi Piotr Piekarczyk z ogrodu.
4: Nie wiem, czy ten mały to kilogram ważył. Ciężko jest go znaleźć na wybiegu. Z boku jest ta izolatka. Może tam przez szczeliny, przy odrobinie szczęścia można go będzie wypatrzyć. Za jakiś czas pewnie będzie chodził.
1: W mediach społecznościowych stołecznego zoo ruszył plebiscyt na imię dla maleństwa. Propozycje można zgłaszać do niedzieli.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Czy żona miała wrogów? Herman popatrzył na nią zdziwiony. Pani żartuje. Pół Polski jej nienawidziło i 3/4 Lublina. Nie widziała pani tych wpisów w internecie? Oczywiście, że widziałam. Uspokoiła go, ale co innego pisać komuś okropne rzeczy w sieci, często jeszcze anonimowo, a co innego wypchnąć go z balkonu. W tym momencie zdała sobie sprawę, że znowu się zagalopowała. Herman aż się wzdrygnął. Racja. Ale nawet gdyby wyeliminować hejterów, i tak zebrałaby się spora ekipa takich, którzy mieli z nią na pieńku. Ona nie była zbyt sympatyczną osobą. Często wchodziła w konflikty, awanturowała się, wykłócała o swoje. Była bardzo na sobie skoncentrowana, wymagająca. Przełknął ślinę. Trudne. Odstraszała od siebie ludzi. Praktycznie nie miała przyjaciółek, z siostrą nie utrzymywała kontaktu. A wie pan, że była z nią wczoraj umówiona? Tutaj, w Nałęczowie? Skinął głową. Tak, Maria do mnie dzwoniła. To od niej się dowiedziałem. Miały omówić kwestię spadku po ojcu, ale nie znam szczegółów. Na chwilę zamilkł. Oboje obserwowali, jak od strony bramy zbliża się starsze małżeństwo. Gabi rozpoznała w nich parę, którą wcześniej widziała w Olimpie. Mężczyzna odsunął szarmanckim gestem kobiecie krzesło, a kiedy ta usiadła, wszedł do kawiarni i po chwili wrócił, niosąc menu. Marzyłem, że się razem zestarzejemy, powiedział cicho Herman. Kochałem ją. W tym momencie Gabi postanowiła docisnąć. A ona pana? Spytała, patrząc mu w oczy. Speszył się i spuścił wzrok. Często mi to mówiła. Sięgnął po filiżankę, żeby rozładować emocje. Ale wie pani, była aktorką, dodał gorzko. Umiała grać. No i miała kochankę, dorzuciła Gabriela. Herman wyprostował się gwałtownie. I co z tego? Powiedział oschłym tonem. Jej się często zdarzały skoki w bok. Lubiła kontrolować mężczyzn, bawić się nimi, a ja to akceptowałem. Zależało mi, żeby była szczęśliwa. Nie bolało to pana? Przecież ona się z tym nawet nie kryła. Mężczyzna spojrzał na nią niechętnie. To był warunek, powiedział w końcu. Zgodziła się na małżeństwo ze mną pod warunkiem, że będę przymykał oko na innych mężczyzn. Od razu mnie uprzedziła, że nie potrafi dochować wierności. Kochałem ją, więc się zgodziłem. Nie miałem z tym problemu. Ale kiedy to mówił, pozornie obojętnym tonem, jednocześnie zacisnął palce na obramowaniu stołu tak mocno, że aż mu zbielały kostki. Kłamie, pomyślała Gabriela. Te romanse żony nie były mu obojętne. Spojrzała na zegarek. Zbliżała się pierwsza, a to oznaczało, że musi iść. Gdzie pan był przedwczoraj wieczorem i w nocy? Herman pokręcił głową z niedowierzaniem. Myśli pani, że mógłbym? Niedorzeczne. Gabriela wzruszyła ramionami. Ale konieczne. Więc gdzie? Na sympozjum w Heidelbergu. Wszystkie szczegóły podałem już pani kolegom. Ciekawe, czy Jaskuła uzna za stosowne to sprawdzić, pomyślała Gabriela, a głośno powiedziała: to jeszcze ostatnia sprawa, na koniec. Co z psem? Herman przez chwilę nie skojarzył. Z jakim psem? Spytał i nagle sobie przypomniał. A, z Charlim. Właśnie, gdzie on jest? Gabi musiała trochę polawirować. Pani Sieracka zostawiła go w pensjonacie, w którym się zatrzymała.

0: Powinien go pan stamtąd odebrać. Mężczyzna gwałtownie pokręcił głową. Nie zamierzam, oznajmił twardo. Nie znoszę go i z wzajemnością. Tyle razy, ile on mnie ugryzł. Ale w dalszym ciągu należy do pana. Zwróciła mu uwagę. Nie do mnie, tylko do mojej żony. Niech go oddadzą do schroniska, uśpią, sprzedadzą, wszystko mi jedno. Teraz to on spojrzał na zegarek i się przeraził. O cholera, wyrwało mu się. Miałem być w Puławach kwadrans temu. Poderwał się od stolika, wyszarpnął z portfela 50 zł i rzucił na stolik. Czy cokolwiek z tego, co dziś powiedziałem, przyda się pani? Oczywiście, zapewniła. Ale gdyby przypomniało się panu coś jeszcze, proszę dzwonić. Podała mu swoją starą lubelską wizytówkę z numerem telefonu i funkcją, którą wtedy pełniła. Rzucił na nią niezbyt uważnie okiem. Dobrze, że pani zainteresowała się tą sprawą, powiedział, a potem nachylił się do Gabrieli i dodał cicho: ktokolwiek jest odpowiedzialny za śmierć mojej żony, musi go pani odnaleźć. Skinęła głową. Herman nachylił się jeszcze bardziej. Obiecuje mi pani. Poczuła na plecach ciarki, a serce zaczęło jej bić szybciej, prawie tak szybko jak podczas ostatniego ataku paniki. Obiecuję, wydusiła. Ruszył w stronę parkingu, na którym zostawił Porsche. Patrzyła, jak odchodzi, przygarbiony i smutny, i zastanawiała się, czy ten mężczyzna nie jest przypadkiem równie uzdolnionym aktorem jak jego żona. Droga do pensjonatu zajęła jej 10 minut, które wykorzystała na analizę swojej sytuacji. Tak, rodzice prosili, żeby pomogła z pensjonatem, ale to nie była jej wina, że od wejścia powitała ją całkiem konkretna kryminalna zagadka, która pociągała ją dużo bardziej niż dyscyplinowanie personelu. Po prawie miesiącu intelektualnej zapaści nagle pojawiła się ciekawa przestrzeń dla jej niecierpliwego umysłu, a udowodnienie, że Sandra Herman nie odebrała sobie życia, dodatkowo miało dla niej wymiar osobisty. Czuła, że odpowiedzialności za kolejną śmierć już by nie uniosła. No i teraz musiała na coś postawić. Wybór nie był trudny. Na widok siostry wchodzącej do pensjonatu Wiktor poderwał się z miejsca, chwycił ostatni numer polityki, który przyniósł rano ze sobą i którego prawie połowę udało mu się przeczytać, i nieomal biegiem ruszył do drzwi. Kiedy się mijali, popukał wymownie palcem w zegarek. Miałaś być najpóźniej o pierwszej, rzucił zły. Co natychmiast zdenerwowało Gabrielę, prawdopodobnie dlatego, że jej brat miał rację. A co masz takiego pilnego, że się nie możesz 2 minut spóźnić? Pokazała język w kierunku jego pleców. To swoją drogą przedziwne, że choć Wiktor był od niej młodszy zaledwie o 2 lata, ona ciągle traktowała go jak uciążliwego smarka. A przepraszam, przypomniałam sobie, szanowna małżonka będzie czekała ze stoperem. Wiktor zatrzymał się w drzwiach, przez chwilę rozważając, co mu się bardziej opłaca, biec do domu czy jeszcze chwilę pokłócić z siostrą. Zawrócił. Wiem, że nie lubisz Aldony, ale nie musisz się jej od razu czepiać. W dodatku bez powodu. A ty nie musisz być takim cholernym pantoflarzem. No, to określenie go ubodło, więc przestał się liczyć z konsekwencjami. Co? Zazdrościsz jej? Bo twój mąż nigdy się ciebie nie słuchał. Przez chwilę wydawało się, że skoczą sobie do gardeł jak kiedyś. Pierwsza, o dziwo, opanowała się Gabriela. Wiesz, że to było nie fair, powiedziała z wyrzutem. Wiem, przepraszam. Burknął. Muszę jutro pojechać do Lublina. Weszła mu w słowo Gabi, to bardzo ważne. Posiedzisz znowu? Wiktor patrzył na nią, kompletnie nie wierząc w to, co słyszy. Mnie prosisz? Pantoflarza? Gabi wywróciła oczami. No dobra, też przepraszam. O której chcesz jechać? 17 może być? Zastanowił się. Zapytam Aldony. A widząc wzrok siostry, szybko dodał: żartowałem. Pożyczyć ci samochód? Znowu nie zdążył ugryźć się w język. Wiktor, westchnęła. Byś czasami pomyślał, naprawdę.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Gabriela nie lubiła gotować. Może dlatego nie lubiła też jeść. Lata pracy w biegu nauczyły ją, że w posiłku ważne jest nie to, jak smakuje, ale jak szybko da się go przełknąć. W jej menu rządziły kebaby, zapiekanki i Big Maci. Nawet w wolne dni szkoda jej było czasu na stanie w kuchni, więc albo coś zamawiali, albo wychodzili do knajpy. Dlatego patrzyła teraz z podziwem na matkę, która krzątała się po kuchni, wykonując kilka czynności jednocześnie. Mieszała sos, odcedzała kalafiora, odparowywała ziemniaki i kroiła kapustę pekińską. Zapachy unoszące się wokół sprawiły, że Gabriela poczuła głód. Możesz już nakrywać, poleciła matka. Weź ten haftowany obrus. Gabi otworzyła szufladę w komodzie i wyszukała w niej obrus z beżowego płótna, pokryty wypukłym kolorowym haftem. Pogładziła wzór palcami i pomyślała z szacunkiem i uznaniem o dłoniach, które pracowicie tysiące razy przeciągały nitkę przez materiał. Taka praca wymagała ogromnej cierpliwości. Gabi doceniała cierpliwość i próbowała się jej nauczyć, odnawiając meble, ale efektów jak na razie nie było widać. Ciekawe, ile godzin ktoś stracił nad tym obrusem, pomyślała i natychmiast się za to skarciła, bo te godziny przecież nie były stracone. Ich efekt był zyskiem. Nagle zatęskniła za życiem, w którym czas płynie wolno i wcale nie musi być produktywny. Choć tęsknota nie była odpowiednim słowem, bo nigdy takiego życia nie miała. Jednak kiedy rozmawiali z Tomaszem o przyszłości, widzieli ją jako spokojne, niespieszne bytowanie w jakimś skromnym i dobrym miejscu, jak najdalej od nerwowej energii towarzyszącej im obojgu przez ostatnie lata. Tak, mieli bardzo dobry plan. Szkoda, że z jej powodu runął w gruzy. Rozkładać stół? Krzyknęła w kierunku kuchni. Nie trzeba! Odkrzyknęła matka. Wiktora i Aldony nie będzie. Jadą na jakiś wernisaż do Lublina. Gabi odetchnęła z ulgą. Przebywanie z Aldoną przy jednym stole prawie zawsze kończyło się dla Gabi mniejszą lub większą awanturą. Taka rodzinna tradycja. A Fabian? Zainteresowała się bratankiem. Pakuje się. Jutro wysyłają go na szkołę językową gdzieś do Anglii. Wyjęła z kredensu talerze i sztućce i zaczęła nakrywać do stołu. W tym momencie rozległo się znajome stukanie i w drzwiach jadalni, podpierając się laską, stanęła najstarsza przedstawicielka rodziny – babka Florentyna. Chuda, przygarbiona i blada, otoczona siwymi oparami papierosowego dymu, wyglądała, jakby za chwilę zamierzała się przenieść na tamten świat. Nic bardziej mylnego.
2: – A dlaczego nikt mi nie powiedział, że już obiad? –
1: Sarknęła. Właśnie miałam cię wołać, babciu. Gabriela podeszła do niej i cmoknęła ją w suchy, pomarszczony policzek. Jak zdrówko?
2: Jakie zdrówko?
1: Parsknęła staruszka.
2: Ostatni raz to ja byłam zdrowa w zeszłym stuleciu. Wiktorek gdzie?
1: Wiktor był babki ulubieńcem. Może dlatego, że kiedy posyłała go do sklepu po papierosy, nigdy tego nie komentował. Cała reszta, czyli matka, ojciec i sporadycznie Gabriela, robili babce wyrzuty z powodu ilości nikotyny, jaką pochłaniała. Paczka niebieskich Chesterfieldów dziennie to przerażający wynik, jak na kogoś, kto niedługo miał skończyć 90. Wiktora nie będzie. Pojechali z Aldoną do Lublina. Chodź, babciu, pomogę ci usiąść. Gabi zaprowadziła seniorkę do stołu i podsunęła najwygodniejszy fotel. Babka zgrabnie powiesiła laskę na oparciu i rozejrzała się po pokoju, a ponieważ miała zesztywniały kark, nie obracała głową, tylko całym ciałem.
2: Nie ma Wiktorka?
1: Zdziwiła się. Przed chwilą ci, babciu, powiedziałam, że go dzisiaj nie będzie, wyjaśniła Gabi, lekko skonsternowana.
2: Zapomniałam, prychnęła babka. To będzie ten obiad, czy nie?
1: Dwie minutki, próbowała ją uspokoić Irena.
2: Gdybym wiedziała, że trzeba będzie tyle czekać, to bym sobie krzyżówkę przyniosła. Co z Wiktorkiem?
1: Gabi popatrzyła na matkę zdezorientowana, a babka zachichotała.
2: Nalewa z łatwo nabrać. Po co on do tego Lublina pojechał? Akurat w niedzielę?
1: Gabi odetchnęła z ulgą. Na razie od przyjazdu widziała babkę tylko raz, i to przez chwilę, i odniosła wtedy wrażenie, że starsza pani jest w niezłej formie. Jednak pytania o Wiktora trochę ją zmartwiły. Jak dobrze, że to tylko żarty. pomyślała. Aldona go wyciągnęła na jakąś wystawę, wyjaśniła Gabi. Babka pokiwała głową.
2: Tej Aldony to ja nie lubię.
1: Westchnęła. Jest niemiła i dużo je. Matka Gabrieli postawiła na stole wazę z rosołem i nalała babce porządną porcję. Florentyna sięgnęła po łyżkę i nieufnie zanurzyła ją w zupie. Gabi zwróciła uwagę, że babce coraz mocniej trzęsie się ręka.
2: Rosołek!
1: Zdziwiła się starsza pani.
2: Wolałabym pomidorową.
1: Pomidorowa będzie jutro, mamo, cierpliwie wyjaśniła Irena.
2: Jak dla mnie mogłaby być dzisiaj.
1: Staruszka wypiła dwie łyżki zupy, połowę rozlewając i odsunęła talerz.
2: Takie sobie.
1: Oceniła.
2: Cebulkę opaloną dałaś?
1: Dałam, mamo. Zawsze daję.
2: A listek laurowy dałaś?
1: Dałam, mamo.
2: Wiem. Pieprzu nie dałaś.
1: Matka popatrzyła na Gabi bezradnie. Tak, zapomniałam dać pieprzu. Zgodziła się. Gabi patrzyła na matkę z podziwem. Babka nigdy nie była osobą specjalnie miłą ani delikatną, ale z wiekiem zrobiła się po prostu nieznośna, a obcowanie z nią wymagało olbrzymich pokładów cierpliwości. Irena nachyliła się do Gabrieli i szepnęła jej na ucho: jak ja będę taka na starość, to możecie mnie zastrzelić. Kiedy na stole pojawił się półmisek z mięsem, Florentyna natychmiast przysunęła do niego talerz.
2: Nałóż mi dziecko,
1: poprosiła Gabriele.
2: Co to, karkówka?
1: Zainteresowała się.
2: Szkoda, że Tomaszek z tobą nie przyjechał dzisiaj. On tak lubi karkówkę.
1: Matka i ojciec zesztywnieli. Gabriela nabiła na widelec kawałek mięsa, położyła na talerzu babki, wstała od stołu i wyszła. Za dużo tego wszystkiego. Za dużo. Poniedziałek zasnął na Łęczów wilgotną mgłą, która raz po raz przechodziła w mrzawkę. Gabrieli to nie przeszkadzało. Od kilku tygodni pogoda była ostatnią rzeczą, na którą zwracała uwagę, więc dopóki z jej powodu nie musiała zmieniać planów, po prostu ją akceptowała. Zupełnie inny stosunek do wilgoci miał, jak się okazało, Charlie, bo rano odmówił wyjścia na dwór. Gabi uznała, że nie będzie się z nim użerać i wyjdą na spacer, gdy się przejaśni. A 3 minuty później pies na jej oczach podniósł tylną łapę i spokojnie obsikał kosz na śmieci stojący obok recepcji. Taki początek dnia nie wróżył zbyt dobrze jego reszcie. Na swój 4. dzień pobytu w Jaśminowym dworze Gabi zaplanowała przede wszystkim rozmowę z Oliwierem i musiała się do niej przygotować psychicznie i merytorycznie. Oliwier był typem osoby chętnie przyjmującej komplementy, za to nieznoszącej krytyki. No cóż, komplementów Gabi akurat nie miała dla niego żadnych, no może poza jednym. Jego dania wizualnie były bez zarzutu. Miała za to całą listę uwag i pytań, do których powinien się jakoś ustosunkować i czuła, że to jego ustosunkowanie się może przybrać dramatyczny przebieg. Dowiedziała się w kuchni, że szef będzie koło południa, po czym poszła na zaplecze i zadzwoniła do matki.
3: Kochanie, tak mi przykro z powodu tego wczorajszego incydentu, powiedziała Irena zatroskanym głosem. Z babką tak jest. Raz kojarzy, raz nie. Coraz trudniej się z nią dogadać, ale nie myślałam.
1: Mamo, daj spokój. Nic się nie stało. Nie wracajmy już do tego. Ucięła. Musimy porozmawiać z Oliwierem.
3: Ale o czym, kotku? O czym?
1: Spytała Irena niewinnym głosem.
3: No, jak to o czym? To jedzenie, które przygotował na kolację, było fatalne.
1: Matka natychmiast zmieniła ton.
2: Ty nie wiesz, co to jest fatalne jedzenie, powiedziała twardo. Poprzedni kucharz, ten to był dopiero dramat, a to, co przygotował Oliwier, po prostu było mało wyraziste i tyle. Nie widzę żadnej potrzeby przeprowadzania jakichś rozmów. Zresztą ja już z nim rozmawiałam.
1: Gabi zatkało. Jak to? Kiedy? Dlaczego ja nic o tym nie wiem?
2: Daj spokój. Po prostu zadzwoniłam do niego i podziękowałam za wspaniałą kolację.
1: Podziękowałaś za wspaniałą kolację. Gabi była w coraz większym szoku. Ale przecież to nieprawda. Ona wcale nie była wspaniała. I to nie tylko moja opinia. Małgosia twierdzi, i co z tego?
2: Dzisiaj znalezienie dobrego kucharza graniczy z cudem, więc nie zamierzam eksperymentować i naskakiwać na Oliwiera. Zwłaszcza, że on ma psychikę jak jedna moja fryzjerka. Nic jej nie można powiedzieć, bo się zaraz obraża. Nie możemy sobie pozwolić, żeby odszedł. I tyle.
1: więc proszę trzymaj się od niego z daleka. Coś jeszcze?
3: Gabriela dawno nie słyszała matki tak stanowczej, więc uznała, że żadna dyskusja z nią nie ma teraz sensu. Ale jedno pytanie musiała zadać. Powiedz mi, po co ty mnie tutaj ściągnęłaś, skoro i tak robisz, co chcesz? Myślała, że matka się speszy, może zdenerwuje. Nie spodziewała się, że odpowiedzią będzie śmiech.
1: Bo znasz się na ludziach, kochanie, powiedziała czule Irena. Umiesz wymagać, umiesz egzekwować i jesteś najbardziej zadaniową osobą, jaką znam. Natomiast kwestia Oliwiera jest na tyle delikatna, że tutaj muszę wkroczyć ja. Zaufaj mi. Pa!
3: I rozłączyła się, zostawiając Gabrielę w stanie dziwnego wewnętrznego chaosu, który bardzo szybko zdiagnozowała jako złość, że to ktoś inny postawił na swoim, nie ona. Wyjrzała przez okno. Mrzawka przeszła w całkiem konkretny deszcz. Charlie spał zwinięty w kłębek na kanapie, a otwarty laptop kusił możliwościami. Więc skoro nie musiała się już przygotowywać do rozmowy z kucharzem, postanowiła zabrać się do czegoś zupełnie innego. Wpisała sobie do wyszukiwarki Sandra Herman, Adam Gajda. Prawie wszystkie wyniki dotyczyły odcinka specjalnego teleturnieju Wiem, czego nie wiem, prowadzonego przez Gajdę. Odcinek został wyemitowany poprzedniego roku w Wigilię. Brali w nim udział aktorzy i dziennikarze i tak jak zwykle w tego typu inicjatywach chodziło o przekazanie pieniędzy z wygranych na jakiś szczytny cel. Gabi otworzyła pierwszy artykuł i uważnie go przeczytała. Nic, żadnych sensacji. W dwóch kolejnych również. Zmieniła więc wyszukiwanie na grafikę i zaczęła przeglądać zdjęcia z programu. Dwa stanowiska, dwie drużyny i prowadzący. Wszyscy rozbawieni, roześmiani. Niektóre twarze znała z widzenia, choć nie potrafiła ich połączyć z nazwiskami. Sandra była na większości zdjęć, ponieważ stała na czele drużyny aktorów i miała chyba w programie sporo do powiedzenia. Na kilku fotkach występowali razem z Gajdą, ale tylko na jednej się do siebie nie uśmiechali. Nie wyglądało na to, żeby na wizji doszło między nimi do jakiegoś spięcia. Choć oczywiście mogło się to przydarzyć poza studiem. Kolejna zmiana wyszukiwania, tym razem na wideo, również niewiele wniosła. Odcinek został opublikowany tylko we fragmentach i można było z nich wywnioskować jedno, że uczestnicy świetnie się bawili na planie. Niczego kontrowersyjnego nie znalazła również w poście Herman na Facebooku. Sandra zachwycała się i pomysłem, i prowadzącym oraz chwaliła jakąś zawrotną sumą pieniędzy, którą wygrała jej drużyna. Żadnej dramy, żadnych kontrowersji, nic, co by uzasadniało stwierdzenie Gajdy, że byłby pierwszym podejrzanym o morderstwo Sandry. Czy w ogóle warto brać go pod uwagę? Ale Gabi posiadała pewną cechę, która potrafiła być i zaletą, i wadą jednocześnie. Mianowicie nie odpuszczała. Dlatego teraz przejrzała oznaczenia w mediach społecznościowych. Weszła na profile osób, z którymi Sandra była w drużynie i do każdej z nich napisała wiadomość prywatną z prośbą o kontakt w sprawie teleturnieju. Kiedyś ustaliłaby ich adresy i telefony w 5 minut oficjalną drogą, ale liczyła na to, że mimo wszystko z kimś z tej ekipy uda jej się porozmawiać.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po 2:00.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Potrzeba więcej amunicji, nowoczesnych technologii i lepiej działających zakładów zbrojeniowych. W Ankarze sekretarz generalny NATO przypomniał, że wyścig zbrojeń się nie skończył. Choć od wybuchu wojny w Ukrainie państwa członkowskie wydają więcej na swoją obronność, to Rosja, Chiny czy Korea Północna także się zbroją. Czy NATO jest gotowe do kolejnych inwestycji? W stolicy Turcji jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Kocłowski.
1: Musi być, inaczej sojusz zostanie w tyle. Państwa członkowskie muszą też robić wszystko, żeby wypełnić podjęte rok temu zobowiązanie zwiększania wydatków na obronność do 5% PKB. Jak mówił mi dziś prezydencki minister Marcin Przydacz, o taką mobilizację będzie zabiegać także polska delegacja.
2: Aby jak najszybciej dosięgnąć tego poziomu, jestem przekonany, że także inni prezydenci, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych, również będzie tego oczekiwał.
1: Donald Trump ma także w swoim stylu pogrozić palcem tym krajom, które do osiągnięcia tego celu mają najdalej. To między innymi Hiszpania, Belgia czy Chorwacja. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Rok temu państwa członkowskie zobowiązały się, że próg 5% PKB na obronność spełnią do roku 2035. Lider Konfederacji w mocnych słowach o ministrze obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz kłamał, nie waha się wprowadzać opinii publicznej w błąd, tak mówi w Radiu Z Krzysztof Bosak. A to w związku z informacją o przekazaniu Ukrainie pocisków do wyrzutni Patriot. W efekcie wicemarszałek wnioskuje o pilne zwołanie posiedzenia Sejmu. Więcej o tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Lider Konfederacji wytyka błędy wicepremierowi, ale też formułuje pod jego adresem mocne oskarżenia. Władysław Kosiniak-Kamysz kłamał, mówi w Radiu Z Krzysztof Bosak. To w sprawie przekazania Ukrainie pocisków do patriotów, bo zdaniem wicemarszałka w marcu szef MON-u twierdził coś zupełnie innego.
4: Po prostu nie waha się wprowadzać opinii publicznej w błąd, a jak to wyjdzie, to robi dobrą minę do złej gry i jedziemy dalej. To jest moim zdaniem destrukcyjne dla państwa.
3: Mimo wszystko jego zdaniem w Sejmie jest potrzebna informacja i to pilna szefa MON-u na temat uszczuplania naszego uzbrojenia.
0: Zwołania obrad chce też PiS. Na razie reakcji marszałka Sejmu nie ma. Cezary Tomczyk o spółce neurochirurgów z Mogilna, którzy mieli zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych za godzinę. To są rzeczy i kwoty, które bulwersują każdego normalnego człowieka, grzmi wiceminister obrony.
5: Ten system wymaga ogromnej przebudowy i na to jest na pewno dzisiaj dobry czas. Jednocześnie absolutnie trzeba oddzielić wszystkich tych, którzy ratują ludzkie życie na co dzień. W bardzo trudnych warunkach w wielu szpitalach w Polsce robią to, co do nich należy. Od tych, którzy albo wykorzystują system, albo sprawiają, że te kwoty są po prostu totalnie bulwersujące.
0: Sprawę bada już prokuratura. Donald Tusk zapowiada pilne zmiany w ochronie zdrowia. Dziś resort zdrowia i NFZ mają przedstawić konkretne rozwiązania dotyczące m.in. systemu płac, wyceny świadczeń i organizacji pracy szpitali. Pracowaliśmy nad tym przez ostatnie kilkadziesiąt godzin, mówi premier.
6: Mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia, wszędzie tam, gdzie to w trybie pilnym jest możliwe. Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
0: Premier zaznaczył, że część zmian będzie wymagała nowelizacji ustaw, a to będzie oznaczało więcej czasu. Jednak wszystkie decyzje, które będzie można podjąć na poziomie rządu, resortu zdrowia i NFZ-u, mają zostać wdrożone w trybie pilnym. Wszystko to ma związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Coraz więcej ofiar oszustwa giełdy kryptowalut, choć o aferze Zonda Krypto zrobiło się ostatnio ciszej, to śledztwo wciąż nabiera rozpędu. Do prokuratury regionalnej w Katowicach niemal codziennie zgłaszają się kolejne osoby, które twierdzą, że straciły pieniądze na inwestycjach w kryptowaluty. Ilu jest już pokrzywdzonych i na jakim etapie jest postępowanie? Sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Zgłosiło się blisko 4000 pokrzywdzonych, mówi Michał Bimkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
8: Oto w sposób bieżący każdego dnia podlega zmianie.
7: Śledczy przesłuchali około 1000 osób, przeprowadzili kilkadziesiąt przeszukań i zabezpieczyli ogromną ilość danych. Mimo tego przełomu w sprawie wciąż nie ma. Nadal nie przesłuchano najważniejszej osoby, czyli prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala, który według medialnych doniesień ukrywa się za granicą. Szymon Kastelik. Radio Z.
0: Afera ma międzynarodowy wymiar. Zonda krypto była zarejestrowana w Estonii, a Przemysław Kral mieszkał w Monako. Dlatego polscy śledczy współpracują z zagranicznymi organami i skierowali europejski nakaz dochodzeniowy. Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy wkraczają do akcji. Dziś wchodzi w życie reforma, która pozwoli przekształcać śmieciówki w umowy o pracę. Skala tych kontroli może być znacząca. Jak duża, dokładnie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że 1,5 miliona ludzi pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne. Ożywienie na rynku mieszkaniowym. W czerwcu na rynku wtórnym pojawiło się mniej nowych ogłoszeń o sprzedaży mieszkań, a wyraźnie wzrosła liczba tych, które zniknęły z rynku, wynika z raportu portalu gethome.pl. Nie oznacza to jednak wyższych cen. W Warszawie metr kwadratowy średnio kosztuje 17 900 zł, a we Wrocławiu do 13 600 zł. Niewielki spadek w Poznaniu, w Krakowie, Trójmieście i Łodzi średnie ceny praktycznie się nie zmieniły. Plastikowe worki pojawiły się na drzewach w polskich lasach. Leśnicy apelują, aby ich nie zbierać i nie niszczyć. To nie są śmieci, tylko pułapki z feromonami na samców motyli brudnicy mniszki, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
9: Nie prezentują one się jakoś ultra ciekawie na tle lasu, pięknej przyrody. Natomiast no, mają bardzo duże znaczenie, tym bardziej, że to bardzo niepokojący dla nas szkodnik. Więc to, czy dobrze będziemy w stanie policzyć ilość tych samców w tych pułapkach, ma bardzo duży wpływ na wygląd tego lasu w przyszłych latach.
0: Dzięki liczeniu leśnicy wiedzą, ile będzie larw brudnicy w przyszłym roku i jakie środki ochrony drzew muszą przygotować. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o 4:00.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
11: A razem z nami wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze.
11: No i pierwsza polityczna krótka piłka w tym tygodniu wpada na nasze boisko. Pytanie brzmi, czy Polska powinna ujawniać, jaki sprzęt przekazała Ukrainie? Tak czy nie?
12: Czy jeżeli są sytuacje absolutnie tego wymagające, to z zachowaniem wszelkich reguł ostrożności można pewne informacje pewnie ujawnić.
11: Oddajmy głos naszym słuchaczom. Na radio.pl mamy sondę z tym samym pytaniem. Czekamy na Państwa głosy. Ale z jakiegoś powodu te informacje do tej pory były tajne, poufne, nieujawniane. Teraz będą pokazane czarno na białym. Dlaczego? Pan to rozumie?
12: No, pojawiły się w przestrzeni publicznej pewne wątpliwości, a raczej zarzuty czy oskarżenia, które wymagają wyjaśnień.
11: I to jest sposób pokazać wszystko od początku do końca, od 2022 roku do dzisiaj, co przekazaliśmy Ukrainie?
12: No w zakresie, jaki będzie mógł oczywiście ujrzeć światło dzienne. Pewne informacje sprzed kilku lat już dzisiaj mają zupełnie inną wrażliwość niż w momencie dokonywania tych donacji.
11: Ale to będą informacje z lat 2022-2026, mówi minister obrony.
12: Dlatego, tak jak wspomniałem, poczekajmy na to, w jakim zakresie i co się zadzieje w ciągu najbliższych dni. Jeżeli są takie okoliczności, które chociażby z uwagi na upływ czasu będą mogły zostać w bezpiecznym dla polskiego bezpieczeństwa zakresie ujawnione, to na pewno będą mogły, a wszystko to, co będzie mogło narażać ewentualnie na jakiegoś rodzaju, nie wiem, konsekwencje czy niebezpieczeństwo, nadal pewnie zostaną niejawnymi.
11: No, przy okazji słyszymy, że będzie śledztwo w sprawie ujawniania tajemnic państwowych. Kto będzie objęty tym śledztwem?
12: No to już pytanie oczywiście do służby kontrwywiadu wojskowego, która będzie prowadziła te postępowania, jednak gdzieś publicznie pojawiające się dość szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań, no dają tutaj pewien znak zapytania i no po to są służby kontrwywiadu wojskowego, żeby takie kwestie wyjaśnić.
11: No, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zadawał publicznie w mediach społecznościowych pytanie. Pisał o tym, że Polska miała przekazać Ukrainie pociski do systemów Patriot. To znaczy, że marszałek Bosak będzie objęty takim śledztwem?
12: To nie do mnie mówię pytanie, natomiast na służbę kontrwywiadu zostanie nałożona pewna obowiązek wyjaśnienia pewnych okoliczności związanych z upublicznianiem informacji.
11: Ale marszałek Bosak mógł ujawnić tajemnicę państwową, zadając pytanie w mediach społecznościowych?
12: Nie potrafię na to pytanie, panie redaktorze, odpowiedzieć w sposób taki jednoznacznie.
11: No to na to pytanie już na pewno zna pan odpowiedź. Wysłaliście już za ocean wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry?
12: Nie, jeszcze ten wniosek ekstradycyjny nie został skierowany do strony amerykańskiej.
11: To kiedy go skierujecie do strony amerykańskiej?
12: No, sądzę, że to jest kwestia pewnie najbliższych kilku tygodni. Prokurator generalny, pan minister Żurek, zapowiedział to już jakiś czas temu.
11: Ale co przez te kilka tygodni musi się wydarzyć, żebyście wysłali wniosek do Stanów Zjednoczonych?
12: Jednocześnie podkreślając, że ten wniosek będzie mógł być mocniejszy w sytuacji, kiedy zakończy się postępowanie aresztowe. Ono się zakończyło się w ubiegłym tygodniu.
11: To na co czekacie?
12: Tak więc w tej chwili ziściła się ta nieformalna, ale taka faktyczna okoliczność faktyczna,
11: jasne, to
12: która wzmacnia ten wniosek ekstradycyjny.
11: Dlaczego jeszcze kilka tygodni czekacie z wnioskiem?
12: To nie jest kwestia, że czekamy, nie ja go piszę, panie redaktorze.
11: On jest napisany,
12: wypowiadam,
11: słyszeliśmy.
12: Wypowiadam
11: minister
12: się,
11: Żurek mówił, jest gotowy, napisany.
12: Wypowiadam
11: czekamy
12: się,
11: na decyzję sądu. Jest
12: wypowiadam
11: sąd.
12: Się w imieniu osób. Gdybym miał taką stuprocentową wiedzę, że on będzie konkretnego dnia, to panie redaktorze, złożyłbym taką deklarację, nie mając w pełni wiedzy, czy to będzie w ciągu kilku dni, czy kilkunastu, to proszę tutaj z szacunku dla osób to piszących, z ostrożności, że po prostu mówię o jakimś takim otwartym czasowym.
11: No to minister Żurek chce, żeby pomogła policja migracyjna w Stanach Zjednoczonych. Napisaliście do ICE, czyli do tych służb amerykańskich za migrację odpowiedzialnych w sprawie Ziobry?
12: To jest też kwestia, która jest okolicznością nową z uwagi na utratę statusu uchodźcy, którą władze węgierskie...
11: Żurek już wcześniej o tym mówił, że chce, żeby ICE ścigało Zbigniewa Ziobrę. Napisaliście do ICE?
12: Jako Ministerstwo Sprawiedliwości nie pisaliśmy.
11: Dlaczego?
12: Bo jako Ministerstwo Sprawiedliwości nie wiem, czy to raczej kompetencja prokuratora generalnego i prokuratury w tej sprawie.
11: No ale to... Czyli prokurator generalny, minister Żurek jako
12: jeśli
11: prokurator generalny
12: jeśli
11: musiałby napisać.
12: No, za czynności procesowe, tak samo wnioski, no to jest prokuratura, prokurator generalny, więc pytając ministra sprawiedliwości jako przedstawiciela jednak innego organu, nie mam wiedzy na ten temat, żeby takie pismo zostało skierowane. Co nie zmienia postaci rzeczy, że w ciągu ostatnich kilku dni sytuacja pana posła Ziobry się zmieniła.
11: No i on...
12: Z tego powodu, że ma prawomocnie zakończone postępowanie aresztowe, a po drugie został mu cofnięty status uchodźcy.
11: I on w Polsacie mówi o was fajtłapy. Fajtłapy. Nie wiedzieli o tym, że istnieje coś takiego jak paszport genewski, który pozwalał mi poruszać się po świecie i fajtłapy nie wiedzą o tym, że wiza jest niezależna od dokumentów, w oparciu o które została udzielona. Oni po prostu nic nie wiedzą, z niczym sobie nie radzą i są kompletnie niekompetentni.
12: No, wiedzą. Materiał dowodowy i stan wiedzy polskich organów ścigania pokazuje, że w państwie polskim na temat działania pana Zbigniewa Ziobry jest całkiem pokaźna wiedza, ponad 20 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ja nie chcę się odnosić do tych złośliwości, oszczypliwości pana posła, bo on swoją postawą wystawia sobie jak najgorsze świadectwo. Zresztą jakbyśmy sięgnęli do różnych badań opinii, Polacy są w tej ocenie także dość jednoznacznie krytyczni w stosunku do postawy pana posła, więc już nie takich widzieliśmy tutaj wirażków, którzy w mediach potrafili sobie pogadać i ponarzekać na tam, czy ponaśmiewać się z organów ścigania, a prędzej czy później tak stanęli przed wymiarem sprawiedliwości.
11: No to a propos badań opinii publicznej. Mamy sondaż Ibris dla Wirtualnej Polski. Większość Polaków, 51%, mówi, że Rafał Trzaskowski powinien odejść ze stanowiska w ratuszu w Warszawie w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
12: No, pan prezydent podjął dotychczas bardzo zdecydowanie daleko idące działania zmierzające do wyjaśnienia całej sytuacji.
11: No tak, pracę straciły dwie wiceprezydentki Warszawy, na co Przemysław Czarnek komentuje: Rafał Trzaskowski zachował się jak polityczny damski bokser, poświęcił dwie kobiety.
12: Nie, no, po pierwsze posługiwanie się tym językiem w kontekście normalnych decyzji personalnych to jest kompletnie niewłaściwe. Po drugie, no kto jak to, ale przedstawiciel PiS-u używający takich określeń, mając w pamięci, jak przy pełnej akceptacji były traktowane kobiety, chociażby podczas protestów. Więc zostawiam na boku, że politykom PiSu jedyne co wychodzi, to złośliwości.
11: Anna Maria Żukowska w śniadaniu Rymanowskiego. Obawiam się, że to jest zrzucenie z sań pań, niestety po to, żeby zachować stanowisko swoje i kolegi z klasy. Chodzi o jednego z wiceprezydentów Warszawy.
12: A to nie widziałem. stosunku elegańskim.
11: No, Tomasz Męcina, odpowiedzialny za spółki miejskie, natomiast, on nie stracił stanowiska.
12: No, wszystkie decyzje zawsze należą do, jeśli chodzi o swoich zastępców, do prezydenta nominacje, jak i ewentualnie dymisje, i tutaj pan prezydent podejmuje je oczywiście samodzielnie.
11: A nie dziwi pana to, że Dawid Kacprzyk, ten lekarz, od którego wszystko się zaczęło, nie został przesłuchany w prokuraturze?
12: Nie dziwi, bo...
11: Prawda?
12: Nie dziwi. Znaczy w tym sensie, że kolejność przesłuchiwania świadków to zawsze jest decyzja organu procesowego. Zawsze
11: ja rozumiem, że to zawsze zgromadzenie najpierw decydują, tylko dlaczego go jeszcze nie przesłuchali? Dlaczego zdecydowali, że go nie przesłuchują do tej pory?
12: Być może najpierw chcą zebrać różne okoliczności wynikające z materiałów dowodowych, zajętego sprzętu, z okoliczności z wysłuchania innych świadków. Celem ewentualnie...
11: Drugiego z lekarzy, z którym Kacprzyk jest w konflikcie, przesłuchano.
12: Celem zweryfikowania, skonfrontowania, być może. Wydaje się, że nawet większa, albo im większa wiedza organu procesowego w tym momencie, tym te przesłuchania w charakterze świadka mogą być rzetelniejsze.
11: A spodziewa się pan, że w prokuraturze będzie zeznawał Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy w tej sprawie?
12: To proszę mi dzwonić z takiego pytania, no bo to jest decyzja prokuratora, który prowadzi postępowanie.
11: To jak się pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdy z lewa i z prawa słychać, że lada moment szef może stracić pracę?
12: Normalnie się pracuje, a tego typu zdania czy tezy w polityce są absolutną codziennością, więc jakby to jakby nie wpływa na rytm pracy.
11: To już za chwilę rozmawiamy dalej w sieci, ale teraz jeszcze przed nami krótka piłka po raz drugi. Trzy pytania z konkretnymi odpowiedziami. Od ściągnięcia Ziobry do Polski zależy wynik wyborów, tak czy nie?
12: Na pewno będzie miał wpływ na wybór.
11: W sporze Kornelu Grzurek staje po stronie Żurka, tak czy nie?
12: Nie ma sporu.
11: Jasne. Premier chwalił się Żurkiem, a na talerzu już tylko klops. Tak czy nie?
12: Nie.
11: Sprawdźmy, jakie są wyniki naszej sondy. Pytaliśmy, czy Polska powinna ujawniać, jaki sprzęt przekazuje Ukrainie. 66% odpowiedzi na tak, 34% na nie. To wszystko mamy na radio.pl. Tam też rozmawiamy dalej. Polecamy się.
10: To jest gość Radia Z.
11: No to panie ministrze, kontynuując wątek szpitala, bo tu się dużo dzieje w tej sprawie. Adam Abramczyk, znany jako Adam z Twittera, to jest przedsiębiorca, który zwykle wspiera Koalicję Obywatelską, skrytykował prezydenta Trzaskowskiego za dymisję wiceprezydentki Kaznowskiej. A na to senator Tomasz Grodzki pisze w internecie tak. Przykro czytać to, co pan wypisuje na temat Koalicji Obywatelskiej i jej członków. Zapomniał pan, jak u bardzo ważnego polityka KO zabiegał pan o staż w Senacie dla córki. Staż się odbył i obie strony były bardzo zadowolone. Dlatego obecne pańskie ataki są po prostu niesmaczne. Tak się załatwia staże w Senacie przez znajomości z kimś z Koalicji Obywatelskiej?
12: Znaczy, nie znam w ogóle kompletnie tych okoliczności.
11: No ale wiem, jak wygląda... Tomasz Grodzki je opisał.
12: Wiem, jak wyglądają staże w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak jest kilkuetapowy proces rekrutacji młodych osób na te wakacyjne staże. Nie wiem, co to za sytuacja i co to za okoliczność, tak, o którą opisuje pan senator, i ciężko mi się do tego też jakoś szczególnie odnieść.
11: Ale co tu się stało? Senator Grodzki stracił instynkt polityczny, postanowił was pogrążyć, pogrzebać?
12: Nie, ja sądzę, że to gdzieś taki był element chyba jakiejś reakcji na jakiś kolejny ostry, jak zakładam, wpis kogoś, kto przez długi czas oczywiście wspierał, i każdy ma prawo sobie do zmiany decyzji, do zmiany poglądów, i chwała za to.
11: Ale natomiast jest taki, że tak. Czytam pan komentarze. Szymon tak. Jadczak z Wirtualnej Polski. Mhm. Kolesiostwo Plus. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Część kadr KO mentalnie tkwi w PRL-u. To jakaś kpina. Anna Maria Żukowska, Lewica, o senatorze Grodzkim. I on to tak bez żenady? Publicznie?
12: Jeszcze ja mówię, nie wiem, co to są za okoliczności. Nie wiem, kto kogo namawiał, czy namówił skutecznie, czy nieskutecznie i tak dalej, więc naprawdę ciężko mi się do tego jakoś szerzej odnieść.
11: Jaki idzie pisanie wytycznych dla prokuratorów w sprawie kierowców, recydywistów. Te wytyczne miały powstać w Ministerstwie Sprawiedliwości.
12: Wytyczne dla prokuratorów nigdy nie powstają w Ministerstwie Sprawiedliwości.
11: Zapowiadał to minister Żurek.
12: Powstają zawsze w prokuraturze. Znaczy, ale wytyczne powstały.
11: No, wytyczne. W prokuraturze krajowej.
12: Tak.
11: Ale minister Żurek zapowiedział, że on stworzy własne wytyczne, i to kilka dni temu zapowiadał w Ministerstwie Sprawiedliwości.
12: Znaczy, to może projekt ustawy, bo my nie mamy możliwości przygotowania wytycznych. Natomiast jeśli chodzi o projekt ustawy, mamy jedne zmiany dla kierowców, weszły w tym roku. Mamy przygotowany kolejny projekt, który pewnie w ciągu najbliższych tygodni będziemy kierowali, żeby zainicjować proces rządowy. W tej chwili on kończy konsultacje wewnątrzresortowe.
11: No tak, w styczniu prokurator krajowy wydał zalecenia dla prokuratorów, jak mają zajmować się takimi sprawami.
12: Czy to są wytyczne prokuratora generalnego?
11: 26 czerwca na konferencji minister Żółek zapowiadał, że on jednak też swoje wytyczne dla prokuratorów przygotuje, żeby to wszystko lepiej działało. No czego oczekujecie od
12: prokuratorów? Ale to być może to był jakiś element dyskusji na Krajowej Radzie Prokuratorów, bo ona chyba tamtego dnia była w siedzibie Prokuratury Krajowej, więc my ze swojej strony, jako Ministerstwo Sprawiedliwości, przygotowujemy projekty ustaw i w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jeszcze w ciągu, tak jak powiedziałem, kilku najbliższych tygodni będzie zainicjowany jeden kolejny projekt. Natomiast co do wytycznych, no to prokurator generalny, który działa w prokuraturze krajowej z prokuratorami, no tutaj te nasze służbowe zależności się po prostu nie przenikają.
11: Ma pan dzisiaj pełne zaufanie do prokuratury?
12: Mam.
11: Posłucham pana kolegów z Koalicji Obywatelskiej i widzę, że wielu chyba jednak nie ma. Na przykład były minister, dziś europejski

0: Co też jest dyskusja. Roman Giertych mówi na przykład...
1: Co też jest zrozumiałe.
0: PiS-owscy złodzieje, oszuści i bandyci śmieją się wam w twarz. No to znaczy, że to jest słaba recenzja pracy rządu po 2,5 roku.
1: I mogę wewnętrznie, czy też politycznie mieć jakąś emocję po usłyszeniu decyzji konkretnego prokuratora. Natomiast bazując na tym, że osoba, która podejmuje tę decyzję, najlepiej zna materiał dowodowy wraz ze swoimi przełożonymi, to działam w zaufaniu, tak jak do wszystkich innych instytucji publicznych, chociaż nie zawsze musiałbym osobiście podzielać ten kierunek, ale tak jak powiedziałem, jestem osobą, która w porównaniu do tych prokuratorów nie zna materiału dowodowego.
0: No ale Roman Giertych na przykład grzmi: PiS-owskie zabetonowanie układu w prokuraturze musi się skończyć. Prokuratura nie przestała być PiS-owska. Są tam oazy jakiejś normalności, ale większość to nadal PiS-owski beton. Do kogo poseł Giertych to mówi? Do kogo kieruje ten apel? Czy o kim mówi? Kto za to odpowiada?
1: Nie wiem, do kogo kieruje apel. Jeśli jest dość tak ogólnie sformułowane, rozumiem, że na kanwie też konkretnej sprawy to pada, bo chyba nie na kanwie wszystkich miliona spraw, które każdego roku są w prokuraturze.
0: Ja tego nie wiem, ale jest tak, że wy wskazaliście po kolei 2 prokuratorów generalnych, wymieniliście prokuratora krajowego, wymieniliście szefów wielu prokuratur, i nadal prokuratura jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości.
1: No proszę zauważyć, że spośród wszystkich zastępców prokuratora generalnego prokurator krajowy jest tylko jednym z kilku. Pozostałe grono jest nieodwoływalne z uwagi, przynajmniej wymaga zgody prezydenta, więc to nie jest tak, że w kierownictwie prokuratury generalnie po 23 roku wszystko się zmieniło.
0: Czyli prokuratura nadal jest PiS-owska?
1: To nie chodzi o to, że jest PiS-owska czy nie, tylko to jest kwestia, że nie wszystkie płaszczyzny, czy nie wszystkie stanowiska, które są potrzebne do codziennego zarządzania całą prokuraturą, są pewnie ukształtowane tak, jak prokurator generalny by sobie wymarzył.
0: A Ewa Wrzosek, jako radczyni generalna w Ministerstwie Sprawiedliwości, powinna podważać decyzję prokuratury w sprawie 2, wiesz?
1: No, podzieliła się oceną o postępowaniu, które częściowo prowadziła do pewnego momentu.
0: Ale teraz jest radczynią generalną w Ministerstwie Sprawiedliwości.
1: Tak, i prokuratorem prokuratury rejonowej. No, podzieliła
0: się. To jest w porządku, że podważa decyzję innej prokurator prowadzącej to śledztwo?
1: No, ale to proszę zauważyć, że prokuratorzy bardzo często komentują własne wzajemne decyzje. Od prawa do lewa, jedni chwalą, jedni krytykują.
0: Ja tak za często tego nie słyszę, mówiąc szczerze. Raczej słyszę rzeczników, którzy opowiadają o decyzji.
1: Ale ja może obserwuję większą liczbę prokuratorów w social mediach i nie jest też jakimś szczególnie nadzwyczajne, że jedni prokuratorzy stają w obronie jakiejś decyzji, inni takie decyzje
0: krytykują. I to jest w porządku?
1: Że krytykują na przykład decyzje?
0: Tak.
1: No to jakby, jeśli to się mieści w jakichś pewnych granicach, no to nie ma tym aż tak niczego nadzwyczajnego. Jeśli prokurator staje w obronie, że inny prokurator podjął taką decyzję i z punktu widzenia niezależności takiego organu gdzieś, no, przypomina, że prokurator jednak... No, jest tą instytucją i tą instytucją niezależną i rzecznikiem interesu. No i ma prawo do podjęcia takiego lub innego rozstrzygnięcia, znając materiał dowodowy, no to takie gdzieś komentowanie, no, nie wykracza chyba poza ramy takiej normalnej, publicznej.
0: Pan mówi o tym, że broni decyzji innego prokuratora, a ja mówię o tym, że ktoś podważa decyzję innego prokuratora.
1: No, ale to mówię w kontekście toczącej się dyskusji. To środowisko też komentuje w swoje wzajemne decyzje.
0: Rok temu premier w Sejmie mówił, że macie gotowy projekt ustawy o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Minął rok i nic się nie wydarzyło. Wie pan dlaczego?
1: Bo to jest projekt, który trochę został przejęty do prac w Komisji Kodyfikacyjnej o tyle, że ta ustawa o rozdziale zawierała nie tylko samą kwestię rozdziału 2 dużych funkcji i sposobu kreowania prokuratora generalnego. Tam był też szereg innych rozwiązań organizacyjnych w samej prokuraturze, a jednocześnie w Komisji Kodyfikacyjnej

0: Powstaje cały nowy projekt, ustawa prawo o prokuraturze. No i tak padła jeszcze decyzja, że dobrze jakby jednak te dwa projekty były albo połączone, albo były procedowane wspólnie.
1: Ale żeby jednak skończy się wam kadencja Sejmu i rządu i wy nie zdążycie tego przeprowadzić.
0: Żeby jednak nie wprowadzać rozwiązań o charakterze takim czasowym czy tymczasowym, kiedy miałaby powstać cała nowa ustawa prawo o prokuraturze.
1: To kiedy to rozdzielenie stanie się faktem?
0: No zobaczymy, nie mam jeszcze takiej szczegółowej informacji, na ile komisja kodyfikacyjna z tym projektem jest gotowa, no bo to jest cała kwestia całej struktury prokuratury, no całkiem spora ustawa.
1: No to ja rozumiem, ale to może to nie ma sensu czekanie na całość, skoro można zrobić samo rozdzielenie, nie czekając na resztę przepisów.
0: No tylko to jest wtedy dublowanie rozwiązań.
1: No, ale rozwiązań nie ma, no nie ma dublowania, bo nie ma tego rozwiązania, panie ministrze. Polskie państwo przegrywa z duetem Ziobro-Romanowski, pana zdaniem?
0: Nie.
1: Nie? Obaj, wydaje się, grają w jakąś ciuciu babkę i na razie w Polsce ich nie ma.
0: Na razie nie ma paru osób, które też wydawało im się, że nigdy nie staną przed wymiarem sprawiedliwości, bo gdzieś ukrywały się po świecie, ale czas pokazał, że każdy prędzej czy później stanie i te procesy przecież toczą się. Pan Wielki Bu, to znamy postać, też myślał, że uciekając z Polski pewnie uda mu się tej odpowiedzialności uniknąć, a sprawa już jest aktem oskarżenia w sądzie.
1: A czy Ministerstwo Sprawiedliwości wie dzisiaj, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: Ministerstwo Sprawiedliwości, bardziej prokuratura, jak rozumiem. No bo ja rozumiem, że dla państwa to jest wszystko jedno, ale to są dwie zupełnie inne instytucje. Natomiast w tej kwestii bazujmy na, będę chciał bazować na oficjalnych komunikatach, więc pan redaktor pozwoli, że na razie te informacje, tych, na razie państwo polskie, że tak powiem, czynnie podejmuje działania, żeby ściągnąć skutecznie pana Romanowskiego
1: czy
0: do kraju.
1: Czy państwo polskie wie, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: Państwo polskie podejmuje starania, żeby pana Romanowskiego skutecznie do Polski ściągnąć.
1: Czyli państwo polskie nie wie, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie, panie
1: Jak
0: redaktorze,
1: bardzo prawdopodobne jest, że Marcin Romanowski jest w Serbii?
0: Panie redaktorze, w tej sprawie możemy bazować na komunikatach i wiedzy, która już będzie oficjalna, a nie na przypuszczeniach, zwłaszcza głównie medialnych. To jest dość wrażliwa materia. Wiemy, że państwo polskie jest zaangażowane w to, więc czyni wszelkie starania, żeby pana posła do Polski ściągnąć.
1: To opierając się na oficjalnych komunikatach, zapytam, bo wiemy, że Serbia dostała od Polski wniosek o pomoc prawną w sprawie posła Romanowskiego. O co prosimy Serbów?
0: Podjęcie czynności procesowych, jeżeli udałoby się dokonać czynności zatrzymania, wówczas w takim przypadku wniosek o przekazanie osoby poszukiwanej do Polski.
1: Bo jeśli Marcin Romanowski jest w Serbii, to europejski nakaz aresztowania tam nie obowiązuje.
0: Tak.
1: Ale jest szansa na to, że z Serbii da się pana Romanowskiego do Polski przywieźć?
0: No, z każdego państwa na świecie zawsze jest szansa, że poszukiwanego obywatela da się ściągnąć.
1: Jeśli to państwo będzie chciało taką osobę wydać, oczywiście.
0: No to jest oczywiście zawsze kwestia właśnie współpracy obu stron. Jak widzieliśmy na przykładzie Węgier, nawet w ramach europejskiego nakazu aresztowania brak woli drugiej strony jest bardzo problematyczny.
1: Panie ministrze, czy prokuratura ściga Jarosława Kaczyńskiego za sprawstwo kierownicze i usiłowanie zmiany ustroju państwa?
0: Nie mam wiedzy na tak zadane pytanie.
1: A czy ktoś na pewno nie ściga, czy ktoś z Koalicji Obywatelskiej złożył w prokuraturze doniesienie w tej sprawie?
0: Nie wiem. Proszę mi wierzyć, ja nie mam wiedzy o tym, co się dzieje w każdej jednostce z każdym zawiadomieniem w polskiej prokuraturze.
1: To nie jest przypadkowe ewentualne zawiadomienie, bo przed wyborami pana koledzy, koleżanki obiecywaliście, że Jarosław Kaczyński będzie ścigany za sprawstwo kierownicze i usiłowanie zmiany ustroju państwa. I to był konkret numer 23 z listy 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Co się stało z tym konkretem, z tą obietnicą, z tą zapowiedzią?
0: Naprawdę nie wiem, czy w którejś jednostce prokuratury toczy się śledztwo w tym kierunku.
1: Ale wie pan, czy koleżanki albo koledzy złożyli takie doniesienie?
0: Nie mam takiej wiedzy, panie redaktorze, to do sprawdzenia.
1: Pan
0: nie...
1: jako człowiek zajmujący się prawem nie zajmował się takim przypadkiem?
0: Tak jak powiedziałem, nie zajmuję się i nie mam wiedzy o każdym złożonym zawiadomieniu do prokuratury.
1: Cóż, szkodzi obiecać, jest takie powiedzenie ukute przez jednego z polityków najwyraźniej.
0: Nie mam wiedzy na temat każdego z złożonego zawiadomienia. Nie wiem, panie redaktorze, czy pan wystąpił nawet do rzecznika prokuratury, żeby udzielił informacji w tej sprawie.
1: Ale pytam polityków Koalicji Obywatelskiej, tak, czy w sensie... zrobili to, co zapowiadali. Powiedzieli, dlatego, będziemy domagać
0: dlatego
1: się,
0: mówię, nie mam, dlatego nie mam wiedzy. Sądzę, że prokuratura zapytana udzieli pełnej informacji w tej sprawie.
1: Sławomir Patyra, 11 czerwca wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż czeka na złożenie ślubowania przed prezydentem. Mhm. Ma zająć miejsce sędziego, którego kadencja wygasła tydzień temu. Jak pan czyta to, że do tej pory nie ma zaproszenia na to ślubowanie?
0: No, wydaje się, że chyba oportunizm w kancelarii prezydenta bierze tutaj górę, że chyba będą dalej podejmowane czynności, żeby torpedować pracę Trybunału Konstytucyjnego. To jest bardzo zły sygnał ze strony kancelarii prezydenta, że w sytuacji, kiedy procedura wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest absolutnie niekwestionowana. Mamy tutaj osobę, co do której nie ma wątpliwości. To pan prezydent z urzędnikami no nie wypełniają normalnego, ustawowego, dość symbolicznego jednak obowiązku, zostawiając w zawieszeniu taką osobę i całą tą instytucję.
1: Ale spodziewa się pan, że to będzie zawieszenie na chwilę, czy tak już po prostu zostanie?
0: Ciężko powiedzieć, bo jak się patrzy na decyzję pana prezydenta w kontekście awansów w służbach, chociażby, czy decyzji ambasadorskich, to można spodziewać się wszystkiego. Znaczy utrzymywania przez miesiące takiego stanu zawieszenia bez kompletnie optyki na polską rację stanu, czy w tym wypadku na dobro niezwykle istotnej ustrojową instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny.
1: No tam już jest kilkoro sędziów, którzy nie doczekali się zaproszenia od prezydenta. Złożyli ślubowanie w Sejmie, jak pamiętamy. No i oni, jak słyszymy, nie dostają pieniędzy za pracę. Kto powinien im zapłacić?
0: No, tylko Trybunał.
1: Ale nie płaci im. I co teraz?
0: No, to jest pytanie do osób, czy chcą wystąpić ewentualnie z roszczeniem o wypłatę takiego wynagrodzenia.
1: To ale jest zwracali indywidualne. Się do pomoc, nie wiem, do Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie na przykład?
0: Nie, no ale w jakim zakresie miałoby ministerstwo im pomóc?
1: Ja nie wiem, no zastanawiam się nad ich sytuacją. No jest sytuacja taka, że nie są przyjęci de facto do pracy w Trybunale Konstytucyjnym przez prezesa, nie nawiązali stosunku pracy, on mówi, nie płaci im pieniędzy. No oni też poryzygnowali, jak rozumiem, z pracy gdzie indziej, bo nie wszystko mogą robić. No i teraz, co państwo na to?
0: No, to jest sytuacja dość mocno, oczywiście już zostawiając sprawę taką indywidualną tych osób i ich codzienną, jakby taką prywatną. Natomiast to jedynowładztwo pana Bogdana Święczkowskiego jest nadwymiar szkodliwe. Jest absolutnie szkodliwe i widać, że został do Trybunału skierowany z konkretną misją, czyli tak długo jak się da utrzymywać taki propisowski kierunek Trybunału Konstytucyjnego, a jeżeli utrzymywać się nie da, to przynajmniej obronić przed oddaniem tego Trybunału obywatelom.
1: Panie ministrze, to spójrzmy, o co pytają słuchacze, widzowie, nasi internauci. Grom 1945, tak się podpisuje słuchacz, a pytanie brzmi od niego tak. W jaki sposób jest to dla pana logiczne, że z jednej strony rząd tworzy narrację, że PiS jest prorosyjską partią, a z drugiej strony wychodzi rzecznik rządu Adam Szłapka i chwali się tym, że obecny rząd wspiera Ukrainę mniej niż poprzedni? Tak pyta słuchacz.
0: Jeżeli mówimy o kwestii donacji, bo proszę zauważyć, że rola Polski we wspieraniu Ukrainy jest wielowymiarowa. Ta przygraniczna, jeżeli chodzi o całą kwestię organizacyjną, dostawczą, to w jaki sposób Polska tutaj stwarza warunki dla wszystkich osób, które z Ukrainy uciekły. Więc tutaj jakby pomoc Polski Ukrainie, mieszkańcom Ukrainy, jest absolutnie poza jakąkolwiek dyskusją. Natomiast ta prorosyjskość w szczególności w tej wersji narracyjnej polityków PiSu, no aż bije po oczach. Nasze wpisywanie się w takie działania, które antagonizują dwa narody, które i dwa państwa, które przez ostatnie lata bardzo blisko ze sobą współpracowały, no jest jednak tym działaniem, które tym relacjom szkodzi. I dzisiejsze informacje, o których dzisiaj zaczęliśmy program, o wypuszczaniu kolejnych informacji dotyczących najbardziej wrażliwych materii pomiędzy Polską a Ukrainą, żeby jeszcze pogłębiać te trudne relacje. I tutaj proszę zauważyć, że politycy PiSu przybierają absolutnie twarz Grzegorza Brauna, wchodzą w tą narrację, zapominając, co jest polską racją stanu.
1: No to słuchacz wolno słowa dopytuje w tym wątku. Jakby pan poseł nazwał postawę swojego rządu, który systematycznie straszy Polaków atakami ze strony Rosji, a jednocześnie pozbywa się pocisków do systemu Patriot? Czym chcecie strzelać do rosyjskich rakiet Iskander, gdy dojdzie do ataku, którym premier Tusk straszy od pewnego czasu? Pyta słuchacz.
0: Rolą państwa jest zadbać o bezpieczeństwo i komunikować ryzyka, które mogą się pojawić. Zagrożenie ze strony Rosji jest. Rosja w swojej polityce agresywnej, militarnej jest absolutnie zagrożeniem dla Polski, dla Europy. I to nie jest kwestia politycznej opinii jednego czy drugiego polityka. Mamy to w doktrynach natowskich. Jest to powtarzane przez wszystkich liderów państw europejskich. Więc to zagrożenie ze strony Rosji jest i trzeba być oczywiście tego świadomym.
1: Krytyk krytyczny. Grzegorz Braun od wielu miesięcy skutecznie unika ogłoszenia zarzutów za incydent w szpitalu w Oleśnicy. Co planujecie zrobić w tej sprawie, by postawić go przed sądem?
0: Kilka spraw przed sądem Grzegorz Braun ma. W kolejnej robi wszystko, żeby prokuraturze, organom procesowym utrudnić to postępowanie, natomiast są postępowania o charakterze przymuszającym, żeby podjąć te działania, tylko proszę zauważyć, że każde kolejne działanie wymaga ewentualnie uchylenia kolejnej raz immunitetu, więc no, prokuratura na pewno będzie też wyciągała chyba wnioski z tych doświadczeń z panem Grzegorzem Braunem.
1: No, to znaczy? Jakie wnioski wyciągnąć?
0: Nie, w sensie, żeby skutecznie chyba to postępowanie doprowadzić do finału, żeby unikać sytuacji, że raz czy drugi, bo chyba to się chyba ze trzy razy zdarzyło, w różnych okolicznościach on opuścił przesłuchanie, żeby nie usłyszeć tego zarzutu.
1: Kolejne pytanie od słuchaczy. Czy tworzone zmiany dotyczące zawodu lekarza będą zawierać odpowiedzialność karną dla lekarzy, którzy poświadczają nieprawdę, raportując godziny pracy? Tajemnicą Poliszynela jest to, że takie przypadki się zdarzają wcale nierzadko i przy cichej zgodzie szpitali.
0: No, wydaje się, tu mogę się mylić, ale że poświadczanie nieprawdy, fałszowanie dokumentów, czy w ogóle przestępstwa przeciwko dokumentom, no są w kodeksie karnym, to są przestępstwa z artykułu 270 i kolejne, więc...
1: To nie jest kwestia braku przepisów, tylko ewentualnie nieegzekwowania
0: pytanie,
1: przepisów.
0: Pytanie o jakich elementach, co to są za czynności, które być może dziś nie wypełniają znamion czynów zabronionych przestępstw przeciwko dokumentom, czy poświadczenia nieprawdy. Jeżeli tak okaże się, że faktycznie jest jakaś taka gdzieś luka, przestrzeń nie objęta penalizacją, no to jest pewnie do poprawki.
1: Ale słyszy pan dyskusję, mówią o tym sami lekarze, jak to wygląda, jak wygląda sprawdzanie czasu pracy. Na przykład słyszę lekarza, który mówi, jeśli mam dyżury w dwóch przychodniach, to NFZ sprawdza, czy nawet mam czas na przejazd między tymi przychodniami, czy czas pracy w jednej i drugiej przychodni się nie pokrywa. Ale, mówi lekarz, jeśli mam pracę jednocześnie na dwóch oddziałach w szpitalu, to NFZ już tego nie sprawdza. Może dlatego, że się nie zepnie grafik w tym szpitalu i po prostu NFZ wie, że jak zacznie to sprawdzać, to się po prostu to wszystko rozsypie.
0: No, z tego co wiem, to NFZ raczej w setkach, jak nie w tysiącach kontroli sprawdza okoliczności realizowania kontraktów, więc no, ciężko mi się tu odnieść do jakiegoś do konkretnego przypadku, natomiast tam, gdzie faktycznie są stwierdzane nieprawidłowości, no to NFZ to robi.
1: Arcykanał Augustowski dopytuje pana. W czasie prezentacji 100 konkretów Donald Tusk mówił: wiecie, z czego można sfinansować ten program 100 konkretów w 100 dni? Z uczciwości, kompetencji, dobrej reputacji przyszłego rządu. No i słuchacz pyta, brak której cechy sprawia, że nie ma kasy na przykład na kwotę wolną 60 tysięcy? A może premier kłamał, pyta słuchacz.
0: No ta wiarygodność to jest chociażby środki z KPO, wielka plus gigantyczny program pod nazwą SAFE. To są realne pieniądze dla polskiej gospodarki, które gdyby nie determinacja i zaufanie do Polski, do polskiego rządu, do polskich władz, pewnie byłyby niemożliwe. Więc mówimy tu o dziesiątkach miliardów złotych, które do Polski już napłynęły. No i też widać to w samych miernikach gospodarczych, jak bardzo pozytywnie
1: to kwoty
0: wpływają.
1: Wolnej 60 tysięcy wciąż nie ma, panie ministrze.
0: Wciąż nie ma. Budżet jest mocno obciążony różnymi wydatkami. Czy to oczywiście z jednej strony podnoszonymi na ochronę zdrowia, czy już nie mówiąc o rekordowych wydatkach na obronność. Więc no, jest bardzo dużo wydatków budżetowych.
1: Pan Bogdan dopytuje, czy uważa pan, że wszystko, co robił i robi pan Giertych, jest zgodne z prawem, etyczne i przyzwoite? W czym tkwi siła pana Giertycha i jego wyjątkowa pozycja w Koalicji Obywatelskiej?
0: No, to chyba takie pytanie bardziej politologiczne do jakiegoś komentatora sceny politycznej.
1: Myślę, że wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest absolutnie doskonałe pytanie do polityka z Koalicji Obywatelskiej, który widzi Koalicję Obywatelską od środka i rozumie te relacje.
0: Tak, ale jak miałbym oceniać, czy jest pozycja silna, czy nie silna? W mojej ocenie każdy poseł w naszym klubie ma silną pozycję.
1: Nieprawda.
0: Natomiast
1: przecież pan wie, że to nieprawda.
0: Natomiast
1: no, po co takie rzeczy mówić? Nie każdy poseł ma silną pozycję. To jest oczywista oczywistość.
0: Oczywiście nie każdy jest we władzach klubu.
1: Na przykład.
0: Tak, ale nie doszukuje się działań niezgodnych z prawem.
1: A czyta pan czasami internetowe wpisy pana posła Romana Giertycha?
0: Mhm. Tak.
1: A te wpisy dotyczące sprawy rzekomej próby otrucia Karola Nawrockiego. Czytał pan?
0: Nie wiem.
1: Cytuję, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Pan Giertych pisze: ciekawe, Karol, że uważasz, iż utrata przytomności, drgawki i wymioty wzięły się od całowania kobiet w ręce, a nie od białego proszku, który przyjmujesz co 15 minut. To pisze wasz poseł, pan mecenas Giertych. Te sugestie pana zdaniem nie przekraczają granicy?
0: Znaczy, jak rozumiem, odnosiło się do pewnego tego nałogu, tak? Pana prezydenta.
1: Ja nie wiem, do czego się odnosi pan Giertych. Pisze o białym proszku.
0: To nie wiem.
1: Czy za takie sugestie można zostać pozwanym?
0: Ale to nie ma zakazu pozywania.
1: Nie, ale czy z punktu widzenia prawa jest tu przestrzeń, żeby powiedzieć, no ten wpis, mówienie o białym proszku, który przyjmuje co 15 minut Karol Nawrocki, to jest
0: to
1: coś,
0: z punktu
1: co można
0: widzenia prawa, to mogę powiedzieć tak, że powództwo o naruszenie dóbr osobistych jest nieograniczone i każdy ma prawo z takim powództwem wystąpić, jeżeli uważa, że jego dobra osobiste zostały naruszone.
1: Inny wpis pana Giertycha.
0: Nie ma zakazu.
1: Dlaczego oni nie wezwali karetki do nieprzytomnego człowieka? Dlaczego nie poinformowali policji o podejrzeniach otrucia? Czy któryś z nich współpracował z trucicielem? Kto tego dnia dostarczał snusy? Czy to były snusy? Prokuratura powinna to wszystko wyjaśnić. No, to kipi od supozycji, panie ministrze. Przecież pan to słyszy, widzi, czuje.
0: No, może to ma oczywiście jakąś formę lekko przejaskrawioną, ale proszę zauważyć, że ta historia, która po roku, tak, nagle ujrzała światło dzienne, wydawałoby się bardzo w tragicznych okolicznościach opisywanych w książce, tak nagle generalnie nieweryfikowalna, też stawia pod znakiem zapytania.
1: Absolutnie.
0: Znakiem zapytania,
1: to jest zupełnie inna historia.
0: Czy ta historia miała miejsce,
1: ale
0: też zrodziła falę takich różnych komentarzy.
1: No tak, i to bardzo konkretnych komentarzy. Tylko pytanie jest takie, czy można być ściganym przez prokuraturę za porównywanie prezydenta do Szreka, A nie można być ściganym, czy nie jest się ściganym za pisanie, że prezydent jest uzależniony od Bóg wie czego?
0: No to są postępowania z prywatnego aktu oskarżenia. Więc to jest pytanie nie do mnie, tylko do osoby, pod adresem której te słowa są kierowane.
1: Znaczy postępowanie w przypadku Szreka, o tym pan mówi? To jest znaczy, postępowanie z prywatnego
0: aktu oskarżenia? Nie, znieważenie go, znieważenie głowy państwa. Znieważenie głowy państwa jest ścigane z urzędu.
1: No właśnie.
0: Natomiast jeśli chcemy dotyczące konkretnego zniesławienia osoby fizycznej, czy też powództwo o naruszenie dóbr osobistych, bo mówimy to o drodze cywilnej, to jest zawsze pytanie do osoby pod
1: kierunkiem. Ale momencie, czy prokuratura może wziąć wpisy Giertycha i powiedzieć, tu dochodzi do znieważenia głowy państwa?
0: Ale to ja nie będę za prokuraturę oceniał, czy poszczególne wpisy wyczerpują znamiona znieważenia głowy państwa.
1: Okej, ale gdy prokuratura zarzuca radnemu PSL-u znieważenie prezydenta za pomocą mema, tego ze Szrekiem, to ta sprawa naraża wymiar sprawiedliwości na śmieszność, czy nie?
0: Organy ścigania zawsze są jakby autonomiczne w swoich decyzjach i wszelkie postępowania dotyczące polityków, a w tym, jak pamiętamy, było kilka postępowań dotyczących głów państwa, zawsze wywoływało lawinę dyskusji krytykujących i aprobujących. Mieliśmy sprawy i dotyczące pana prezydenta Komorowskiego, pana prezydenta Dudy. Były różne komentarze. Jedni uważali, że są przekroczone granice, inni uważali, że to jest kompletnie nie nadające się do postępowania karnego. Więc...
1: A tu pan uważa, że to się nadaje do postępowania karnego? Sprawa Szreka?
0: Przepraszam, ale nawet nie wiem, na jakim ona jest etapie, oprócz tego, że chyba...
1: Prokuratura wszczęła śledztwo.
0: No to wszczęła, ale nie to, że postawia komuś zarzuty.
1: Jeszcze nie słyszałem.
0: No to ja też nie. No więc znaczy, samo wszczęcie śledztwa o niczym nie przesądza. Jeżeli jest jakieś zawiadomienie albo jest potrzeba zbadania sprawy, to prokuratura bada. Jeżeli nie będzie podstaw do postawienia zarzutów albo stwierdzi, że nie doszło do popełnienia czynu zabronionego, to po prostu to postępowanie umorzy i wtedy będziemy komentowali tą decyzję prokuratury.
1: Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Panie pośle, kłaniam się. Marcin Zaborski, dobrego dnia, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kontrola NFZ i śledztwo prokuratury. W kolejnym szpitalu dochodziło do nieprawidłowości i wyłudzeń publicznych pieniędzy. Placówka w Mogilnie miała podpisać niekorzystną umowę ze spółką neurochirurgów. Według Wirtualnej Polski mieli zarabiać po kilkadziesiąt tysięcy złotych za godzinę. Szpital w Kujawsko-Pomorskiego dostał już karę od Narodowego Funduszu Zdrowia. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
1: Kontrola NFZ-u wykazała w szpitalu w Mogilnie poważne nieprawidłowości. Umowę ze spółką neurochirurgów podpisała poprzednia dyrektor. Fundusz, jak mówi jego rzecznik Jakub Gołąb, nałożył karę na szpital w wysokości ponad 2,5 miliona złotych.
2: Kontrolerzy ujawnili, że placówka rozliczała droższe procedury medyczne związane z pobytem w szpitalu, choć w rzeczywistości pacjenci mogli być leczeni bez hospitalizacji.
1: Prokuratura przesłuchała już pacjentów. Jesienią mogą zapaść decyzje dotyczące zarzutów.
0: Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na portalu X, że jeden z tych lekarzy z zarządów PiS-u był m.in. prezesem Agencji Rezerw Materiałowych. Nadal nie ma opinii biegłych w sprawie tragicznego karambolu na trasie S7, do którego doszło w październiku 2 lata temu. Termin wpłynięcia dokumentów mijał z końcem czerwca. Śledztwo na razie jest zawieszone. W katastrofie w Borkowie koło Gdańska uczestniczyło 21 pojazdów, 18 osobowych i 3 ciężarowe. Zginęło 5 osób, w tym 4 dzieci, a 10 zostało rannych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierowca jednej z ciężarówek. Grozi mu 15 lat więzienia. UPA barierą dla Ukrainy w drodze do Unii Europejskiej. Polscy deputowani wszystkich opcji ostro skrytykowali w Parlamencie Europejskim decyzję Kijowa o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Europoseł KO Andrzej Halicki mówił, że nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją aktywność na walce z mniejszościami, również na działaniach o charakterze ludobójczym. Z kolei Adam Bielan z PiS podkreślił, że to nie jest apel przeciwko narodowi ukraińskiemu, tylko polityce jego władz. Jako Polacy mamy moralne prawo powiedzieć weto. Z banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie, mówił polityk. Europarlament co roku ocenia postępy państw kandydujących do Unii. Dziś przyjmie rezolucję w tej sprawie. Kanada kupi w Niemczech 12 supernowoczesnych podwodnych okrętów najnowszej generacji. Zlecenie opiewa na ponad 60 miliardów euro. Niemieckie media nazywają to mianem zbrojeniowego kontraktu stulecia. O szczegółach prosto z Berlina. Korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
3: Rywalizacje o kanadyjskie gigantyczne zlecenie. Renomowana stocznia TKMS ThyssenKrupp Marine Systems wygrała z południowo-koreańskim konkurentem. To największy kontrakt w ponad stuletniej historii koncernu z Kilonii. Koszt budowy 12 podwodnych okrętów typu 212 CD wyniesie do 20 miliardów, a cały pakiet umowy z serwisem, infrastrukturą i szkoleniem załóg przyniesie kilońskiej stoczni rekordowe 62 miliardy euro. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Okręty, które zamówiła Kanada, są bardzo trudne do wykrycia przez przeciwnika. Mogą też przebywać w zanurzeniu przez 40 dni. Dwóch byłych funkcjonariuszy włoskiego wywiadu aresztowanych pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Odpowiedzą też za uzyskanie nielegalnego dostępu do systemów informatycznych. Główny oskarżony miał współpracować z oficerem rosyjskich służb wywiadowczych, który miał dyplomatyczny immunitet we Włoszech. Śledztwem objęto również 5 innych osób, w tym 4 żołnierzy służby czynnej. Mieszkańcy Katowic zostaną przeszkoleni z zasad obrony cywilnej na wypadek wojny lub katastrof. Miasto wybrało 4 organizacje pozarządowe, które przeprowadzą szkolenia, w tym katowickich harcerzy. Jeszcze w tym roku podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa zdobędzie 1000 rodzin, zapowiada prezydent Katowic Marcin Krupa.
4: Umiejętności rozpoznawania sygnałów dźwiękowych, czy jakichkolwiek sygnałów związanych z ewakuacją na przykład, umiejętnością spakowania się na tak ewakuację, pomocy osobom trzecim, czy nawet ewakuacja zwierząt, więc te wszystkie elementy będą się znajdowały w tych szkoleniach.
0: Szkolenia rozpoczną się we wrześniu. Jeśli zainteresowanie będzie duże, w przyszłym roku odbędą się kolejne. Nowe zasady bezpieczeństwa na sesjach Rady Miasta w Poznaniu. Po tym jak prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem, na sali sesyjnej wprowadzono kontrolę bagaży wchodzących na salę mieszkańców. Pojawiły się także barierki oddzielające mieszkańców od radnych i urzędników, mówi przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz.
5: Ze względu na to, że na ostatniej sesji jednak nastąpił atak, pewne zabezpieczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zarówno uczestników sesji, jak i pracowników, po to są te rzeczy zrobione.
6: Ja rozumiem, że to, że ktoś mógł tutaj wejść z tortem, jest dość absurdalne, mógł tak podejść blisko prezydenta, no ale myślę, że zdecydowanie nie w tej formie.
7: Po raz pierwszy widzimy ten rozdział mieszkańców od radnych.
8: Od początku powinna być tak.
0: Mówią mieszkańcy i społecznicy. Nowe zasady bezpieczeństwa są wprowadzone na razie pilotażowo. Przypomnijmy, w ubiegłym miesiącu Jacek Jaśkowiak został z bliskiej odległości obrzucony tortem. Wtedy rozgorzała dyskusja na temat bezpieczeństwa samorządowców. Susza w Polsce nie odpuszcza. Problem obejmuje coraz więcej gmin i coraz więcej upraw. Rolnicy liczą straty. Bilans wodny jest fatalny, a ostatnie upały tylko pogorszyły sytuację. Kolejne regiony kraju szukają sposobów na to, jak sobie z tym zjawiskiem poradzić. Województwo łódzkie rozbuduje system monitoringu suszy. Powstaną nowoczesne, automatyczne stacje meteo. Będą całodobowo śledzić najważniejsze parametry pogodowe, takie jak opady atmosferyczne, temperaturę powietrza i gruntu czy nasłonecznienie. Monitorowanie suszy jest ważne, bo chyba nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, jak katastrofalne skutki ma to zjawisko, mówi Radio Z ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
9: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba. No to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej.
0: Dane z nowych stacji będą trafiać do cyfrowej mapy glebowo-rolniczej. Mają być pomocne w czasie obliczania klimatycznego bilansu wodnego. To ma pozwolić m.in. rolnikom lepiej dokumentować wpływ niedoboru wody na wysokość plonów, ale dane ze stacji będą też wykorzystywane do ostrzegania przed zagrożeniami atmosferycznymi. Nowe stacje pojawią się do końca roku w sumie w kilkunastu gminach w Łódzkiem. Będzie łatwiej o odszkodowanie za opóźniony lot albo odwołany lot. Przedmiot osobisty jak mały plecak w cenie biletu. Takie zmiany praw pasażerów linii lotniczych przegłosował Parlament Europejski. Cena takiego bagażu ma być też wyraźnie oznaczona, mówi Marta Wcisło, europosłanka KO.
10: Nareszcie cena biletu ma być jasna od początku, także z bagażem podręcznym.
0: Utrzymane mają być dotychczasowe warunki w sprawie odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, ale linie lotnicze będą musiały informować pasażerów o tym, że te pieniądze im się należą, dodaje Kosma Złotowski, europoseł PiS.
11: Ogranicza też część nieuczciwych praktyk, dlatego szczególnie cieszy mnie przyjęcie mojej poprawki zakazującej pobierania dodatkowych opłat za sadzanie dziecka obok rodziców.
0: Te przepisy wejdą w życie za rok.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: A razem z nami wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak. Dzień dobry, kłaniam się.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Zna pan nasze zwyczaje i wie pan, że na początek jest krótka piłka i dziś pytanie, czy pomaganie Ukrainie jest w interesie Polski? Na razie krótko, tak czy nie?
14: To zależy jakiego rodzaju i na pewno nie bezwarunkowe.
13: To zobaczmy, co nasi słuchacze na to, czy się z panem zgadzają. Mamy sondę na radioz.pl, można już teraz głosować. No, był pan wczoraj u prezydenta Karola Nawrockiego. To był pana pomysł czy prezydenta?
14: Mój. Uważam, że z prezydentem należy rozmawiać i dlatego rozmawiamy, szczególnie jak przyjdzie coś bardzo ważnego.
13: Zapytał pan, dlaczego przed szczytem NATO prezydent nie zaprosił do siebie wszystkich liderów partii sejmowych?
14: Nie, panie redaktorze, dlatego że ja nie jestem liderem pozostałych partii, żebym się o nie upominał. Pozostałe partie mają swoich przewodniczących, mają swoich liderów i ja z rozmów z nimi wiem, że niektórzy z nich nie chcą rozmawiać z prezydentem.
13: A upomniał się pan na przykład, nie wiem, o Radę Bezpieczeństwa Narodowego tuż przed szczytem NATO, żeby o tych ważnych tematach porozmawiać?
14: Wydaje mi się, że Rada Bezpieczeństwa tuż przed szczytem NATO jest niepotrzebna. Były zorganizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych konsultacje dla posłów zainteresowanych bezpieczeństwem i polityką międzynarodową i zaledwie kilku posłów wzięło w nich udział, z różnych opcji, żeby było jasne. Natomiast uważam, że po szczycie w Ankarze zdecydowanie powinna się odbyć taka rada.
13: I prezydent uważam też, że to od pana uważam, i powiedział, że zorganizuje radę po szczycie?
14: To jest oczywiste, panie redaktorze. O rzeczach oczywistych się nie rozmawia na tym szczeblu, natomiast myślę, że powinna być też informacja przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w sprawie uszczuplania naszego uzbrojenia i dalszego procederu przekazywania go na Ukrainę. Jak widać z polityki polsko-ukraińskiej niestety bezwarunkowego. Ta informacja powinna być nie tylko na konferencjach prasowych i nie tylko z błędami jak wczoraj, gdzie miliony były pomylone z miliardami i wbrew zapowiedziom wicepremier Kosiniak-Kamysz nie odtajnił informacji, a nawet nie podał żadnych nowych szczegółów.
13: Że to zrobi za chwilę, że to podał, musi potrwać.
14: Podał ale mniej niż mogliśmy się dowiedzieć z książek publikowanych 2 lata temu przez dziennikarzy.
13: Pytał pan prezydenta wczoraj w Pałacu Prezydenckim.
14: Dokończę zdanie, jeśli pan pozwoli. Uważam, że informację wicepremier powinien przekazać także Sejmowi. Wczoraj wniosłem o specjalne posiedzenie Sejmu w tej sprawie i także na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
13: I będzie to specjalne posiedzenie Sejmu?
14: No, decyzja należy do marszałka Sejmu.
13: Rozmawiał pan z Włodzimierzem Czarzastym o tym?
14: Jeszcze nie, bo wczoraj po południu złożyłem taki wniosek.
13: No, a czy zapytał pan prezydenta, czy on wiedział o przekazaniu pocisków Patriot?
14: Oczywiście, że zapytałem o to.
13: I co odpowiedział?
14: Ja nie będę cytował szczegółowo, jak przebiegało moje spotkanie i rozmowa, natomiast zostałem...
13: Tak ogólnie, powiedział, że wiedział?
14: Zostałem ogólnie upoważniony przez prezydenta, żeby na takie pytanie odpowiedzieć, że rząd nie uzgadnia z prezydentem przekazywania uzbrojenia Ukrainie i że nie informuje w sposób pełny i transparentny i zrozumiały.
13: Ale to być może w niepełny sposób poinformował, bo wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, prezydent jest o tych donacjach informowany.
14: Jak mam do wyboru wierzyć wicepremierowi Kosiniakowi i prezydentowi, wierzę prezydentowi, dlatego że właściwie od wczoraj jest jasne, że wicepremier kłamał. W marcu podał informację, że nie przekazujemy Patriot na Ukrainę, a wczoraj podał, że przekazujemy, więc że jako państwo polskie, że oni przekazują. Więc moim zdaniem pomiędzy marcem a lipcem po prostu jest zupełnie jasne jak na dłoni wprowadzanie opinii publicznej w błąd przez wicepremiera i jego wiarygodność w moich oczach w tej chwili jest po prostu już bardzo niska. Widać, że po prostu nie waha się. Zresztą jak wielu polityków, niestety to jest domena całej polskiej polityki. Inni tutaj nie są szczególnie lepsi, żeby było jasne. Po prostu nie waha się wprowadzać opinii publicznej w błąd. A jak to wyjdzie, to robi dobrą minę do złej gry i jedziemy dalej. To jest moim zdaniem destrukcyjne dla państwa.
13: A czy służba kontrwywiadu wojskowego zaprosiła już pana na przesłuchanie?
14: No, dlaczego miałby? No,
13: nie spodziewa się pan wezwania przez służbę kontrwywiadu wojskowego w śledztwie prowadzonym przez wojsko?
14: Nie, nie. No, wojsko nie prowadzi śledztwa, panie redaktorze. Wojsko jest od obrony państwa.
13: Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi o śledztwie w sprawie ujawniania tajemnic państwowych i zapowiada, że osoby odpowiedzialne za działania zagrażające bezpieczeństwu Polski będą rozliczane niezależnie od posiadanych immunitetów. Tu chodzi o pana między innymi?
14: Po pierwsze, kompetencje wicepremiera w tym zakresie wedle mojej wiedzy są żadne. Powinien zająć się nadzorem nad siłami zbrojnymi. Po drugie, jeżeli ktoś narusza ustawę o ochronie informacji niejawnych, to oczywiście powinien ponieść odpowiedzialność. Nie do końca rozumiem, dlaczego pan redaktor mi zadaje te pytania. Może zechce pan wyjaśnić.
13: Pytanie, czy z tym swoim pytaniem, które rozpoczęło dyskusję, w której teraz jesteśmy, nie naruszył pan wedle na przykład wicepremiera informacji niejawnych?
14: Nie jest to możliwe, ponieważ nie mam dostępu do żadnych informacji niejawnych na temat przekazywania uzbrojenia Ukrainie. To po pierwsze. Po drugie, cytowałem materiały publikowane w mediach, publikowane przez ekspertów i komentatorów. Po trzecie, są to informacje, które do publicznej wiadomości, te, o które ja zapytałem, podawali i Ukraińcy, i polscy komentatorzy zbrojeniowi.
13: To kto przed panem mówił o tym, że Polska przekazała Patriotę Ukrainie? Który generał?
14: Między innymi z generałów nikt, bo generałowie nie angażują się w politykę i myślę, że to dobrze. Ministerstwo Obrony Narodowej jest od tego, żeby nadzorować wojsko. Te informacje podawał między innymi spośród komentatorów Jarosław Wolski, spośród mediów podawał je Polsat. Pytał tutaj w tym studiu redaktor Rymanowski wicepremiera Kosiniaka i robił uniki, ale uniki, które wskazują na to, że coś jest na rzeczy. W sensie nie zaprzeczał wprost, tylko coś kombinował. Także wiele osób to podawało. No i przede wszystkim ukraiński minister obrony narodowej podawał takie informacje. Dziękował Niemcom, ale w tym Polsce. I to jest w ogóle ciekawe, jaka była nasza rola w przekazywaniu Patriotów. Przypomnijmy, że to są rakiety jako jedyne, którymi dysponujemy, zdolne zwalczać Iskandery rosyjskie rozmieszczone w obwodzie królewieckim. To jest ciekawe dlatego, że Ukraińcy dziękują Niemcom, a nie Polsce. Podobno dlatego, że to Niemcy spinali całą tą operację, a Polska po prostu została do niej wciągnięta jako jeden z podwykonawców.
13: Ale jeżeli słyszy pan, to prawda, co mówi Cezary Tomczyk,
14: to jest to kolejny przykład, że nie prowadzimy polityki w swoim interesie, tylko inni prowadzą za
13: nas w TVN24. To było porozumienie z USA i z NATO. Polska przekazała kilka pocisków do systemu Patriot i za to mielibyśmy dostać 10 razy więcej takich rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia, gdyby się pojawiło. To pana uspokaja?
14: Absolutnie nie.
13: Pytanie, które pan zadaje?
14: Absolutnie nie. To znaczy, z jednej strony zupełnie mnie nie dziwi informacja, że to była operacja koordynowana, bo rzeczywiście tak się prowadzi w tej chwili te operacje wsparcia Ukrainy, że państwa się umawiają. Problem jest taki, że myśmy przekazali gigantyczne, jako Polska, gigantyczne ilości sprzętu na samym początku, w związku z czym mamy tą normę.
13: 15 miliardów złotych za czasów
14: PiS-u. Porównać nas z innymi państwami w relacji do PKB, to jesteśmy w absolutnej czołówce. Druga sprawa jest taka, że jeżeli prowadzimy te operacje z innymi, to nie dość, że niewspółmiernie na początku dużo przekazaliśmy, rozbrajając de facto nasze siły zbrojne i do dziś nie uzupełniając brakującego zbrojenia. Mamy wiele jednostek, które nie ma na czym trenować, nie ma niestety czym walczyć w razie zagrożenia wojennego. To nie jesteśmy w stanie tego w krótkim czasie uzupełnić, bo nawet zdolności przemysłu zbrojeniowego, ani krajowego, ani zagranicznego nie są wystarczające. Nie negocjujemy sami w swoim imieniu kwestii politycznych, jak na przykład odblokowanie ekshumacji na Ukrainie, bo Niemcy czy Amerykanie nie robią tego za nas. I uważam, że to jest sytuacja niedobra, natomiast ostatnia rzecz, to co pan powiedział, to są obietnice. Niemcy też obiecywali, że jak oddamy czołgi Ukrainie, to oni swoje stare Leopardy przekażą Polsce. Jak wiemy już z książki pana Parafianowicza, rząd PiS-u został w tej sprawie przez Niemców oszukany. Nie widzę powodu, żeby w tej chwili również minister Tomczyk nie był kolejnym politykiem, który będzie oszukany.
13: Ma pan w komórce zapisany numer Jarosława Kaczyńskiego?
14: Nie mam.
13: To nie korzysta pan, nie dzwoni pan do prezesa Kaczyńskiego?
14: No nie zdarzyło mi się, panie redaktorze, ponieważ nie mam do niego numeru.
13: To wy nie rozmawiacie o tym, jak ma wyglądać wasze wspólne zwycięstwo w wyborach w przyszłym roku?
14: Nie będzie wspólnego zwycięstwa. Konfederacja idzie do wyborów samodzielnie i jest alternatywą dla PiS-u, Platformy, PSL, Lewicy i ich stylu uprawiania polityki, który z naszej perspektywy ma bardzo poważne wady i należy zmniejszyć ich udział w parlamencie, a zwiększyć udział nowych ludzi, których Konfederacja wprowadzi.
13: Jarosław Kaczyński mówi, że warunkiem zwycięstwa prawicy w wyborach jest jedność.
14: Nie ma jednej prawicy w Polsce, a ja mam duże wątpliwości, czy PiS w ogóle należy nazywać prawicą.
13: A jest pan gotowy podpisać pakt o nieagresji z PiS-em przed wyborami?
14: Nie, będziemy rywalizować w kampanii wyborczej. Dlaczego mielibyśmy umawiać się z naszymi rywalami na tak zwaną nieagresję? Co to znaczy? Kampania polega na rywalizacji.
13: Na przykład o pakcie senackim moglibyście rozmawiać.
14: Pakt senacki to jest porozumienie o podziale okręgów i takiego porozumienia nie wykluczam, dlatego że większość centrolewicowa w Senacie jest zła dla Polski, a my jesteśmy po to, żeby osiągać rzeczy dobre dla Polski.
13: No to krótka piłka po raz drugi, zanim przeniesiemy się do sieci. PiS rozbroiło Polskę, tak czy nie?
14: Niestety częściowo tak, ale równocześnie zrobili ogromne zamówienia zbrojeniowe, których nie robił żaden wcześniejszy rząd.
13: Gdyby Petru chciał, możemy go przyjąć do Konfederacji, tak czy nie?
14: Nigdy w życiu, to jest zaprzeczenie tego, on jest ucieleśnieniem tego, z czym my walczymy w polityce.
13: Braun jest zagrożeniem dla Polski.
14: Daleko idąca przesada.
13: Ale coś w tym jest?
14: Nie. Niektóre jego opinie są moim zdaniem nieprawdziwe, kontrowersyjne czy nawet szkodliwe. Natomiast on sam moim zdaniem to nie w tych kategoriach. Współpracowaliśmy przez dobrych parę lat. Poznałem człowieka, nie ze wszystkim się zgadzam, co mówi i robi, ale bez przesady.
13: Sprawdźmy jeszcze wynik naszej sondy z pytaniem, czy pomaganie Ukrainie jest w interesie Polski. Nasi słuchacze się podzielili niemalże po połowie. 49% na tak, 51% na nie.
14: A to jeszcze parę lat temu 90 kilka procent byłoby na tak i to pokazuje, jak Ukraińcy sami tą sytuację skopali.
13: A to wszystko można zobaczyć na radioz.pl i tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
14: Dziękuję.
12: To jest dobrego gość Radia Z.
13: Panie marszałku, czy Ukraina jest w stanie wygrać z Rosją bez wsparcia Zachodu?
14: Nie.
13: No to czy kiedy proponuje pan, żeby Polska przestała wspierać Ukrainę, widzi pan, że taki scenariusz byłby wsparciem dla Rosji?
14: A czy może pan zacytować moją wypowiedź, której ja proponuję, żeby Polska przestała wspierać Ukrainę?
13: Teraz powie pan, że chodzi o bezwarunkowe wspieranie.
14: Dokładnie tak powiem.
13: A kiedy pan mówi o tym bezwarunkowym, czy koniecznym do zaprzestania wspieraniu Ukrainy, to co pan ma na myśli?
14: No mam na myśli to, żebyśmy przestali wchodzić w programy finansowania rządu w Kijowie przez Unię Europejską i zadłużać na poczet Kijowa polski budżet, bo to zrobił rząd obecny, a europosłowie PiS-u głosowali za tym. Mam na myśli nieprzekazywanie kolejnych pakietów uzbrojenia bez robienia jakichś zobowiązań przez stronę ukraińską i ustępstw w sprawach, na których nam zależy, w sprawach humanitarnych, jak na przykład możliwość pochowania naszych ofiar i prowadzenia ekshumacji.
13: Te ekshumacje się odbywają.
14: W bardzo bardzo niewielkim stopniu, są pozwolenia tylko na niektóre miejsca, są dozowane, jak jest dane pozwolenie na poszukiwanie, to później trzeba wyczekać wiele miesięcy na pozwolenie na ekshumację, są krótkie okna czasowe na prowadzenie tego, jest mnóstwo utrudnień administracyjnych, Niemcy mają zupełnie inny reżim prawny na prowadzenie swoich ekshumacji, ja w 2020 roku zaproponowałem, że powinniśmy zawrzeć umowę międzynarodową z Ukrainą w tej sprawie, regulującą kwestię całościowo i ten postulat podtrzymuję.
13: No to kiedy słyszy pan wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który mówi tak, pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczypospolitej. Im więcej zniszczonych dronów w Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza. To tu jest zgoda między wami?
14: Nie, to jest błędna ocena.
13: Dlaczego?
14: Dlatego, że racja stanu nie składa się z pomagania innym państwom. Racja stanu państwa polskiego składa się z polskiego bezpieczeństwa i wzmocnienia polskiej pozycji międzynarodowej.
13: No ale jeśli Rosja pokona Ukrainę, to gdzie staną Rosjanie wtedy?
14: Panie redaktorze, zauważył
13: staną
14: pan, że pańskie wnioskowanie jest warunkowane.
13: Jeśli
14: pańskie rozwiązanie jest warunkowe, jeśli, czy jest to rozwiązanie tylko na jeden wariant. My musimy mieć rację stanu zdefiniowaną na każdy wariant. Czyli
13: ale
14: zarówno...
13: moje wnioskowanie wynika z pewnego ciągu skutkowo-przyczynowego.
14: Ja rozumiem. Pozwoli
13: Ukraina nie dostaje, już kończę. Ukraina nie dostaje wsparcia z Zachodu, być może przegrywa.
14: My nie jesteśmy Zachodem, my jesteśmy Polską, więc przestańmy myśleć o sobie w kategoriach dyrygenta polityki zachodniej.
13: Jesteśmy częścią NATO, jesteśmy częścią Unii Europejskiej.
14: Tak, natomiast nie największą, nie najważniejszą, to nie Polska ciągnie ciężar tego konfliktu. Polska odegrała istotną rolę, szczególnie na pierwszym etapie uruchamiania pomocy międzynarodowej i przełamywania blokad w tym zakresie. Tu jest duża zasługa naszego państwa, której Ukraińcy absolutnie niestety nie doceniają, a przynajmniej nie okazują, żeby o tym jakkolwiek pamiętali. I to jest do przemyślenia, jeżeli chodzi w ogóle o model prowadzenia polityki wobec Ukrainy, bo moim zdaniem jakby pojęcie wdzięczności jest nieznane w ukraińskiej kulturze politycznej. Natomiast zwracam uwagę, że polska racja stanu musi być definiowana i na wariant przegranej Rosji, która jest w mojej ocenie mało prawdopodobna, i na wariant przegranej Ukrainy, i na wariant jakiejś formy zamrożenia tego konfliktu lub wejścia z czasem w formę przetrwalnikową i na wariant trwania.
13: Tylko wariant przegranej Rosji jest jeszcze mniej prawdopodobny bez wsparcia Zachodu, przyzna pan.
14: Oczywiście, że tak. Jest w ogóle moim zdaniem nieprawdopodobny. Co więcej, część Zachodu, która bierze udział w akcji wspierania Ukrainy, w ogóle tego wariantu nie rozważa.
13: Czyli pana zdaniem Ukraina przegra tę wojnę?
14: Ukraina już straciła część swojego terytorium.
13: Mówi pan, że pytanie, jak... Rosja wygra, znaczy, że ktoś musi przegrać. Ukraina przegra wojnę z Rosją. To jest pana stanowisko.

0: Oddziaływanie swobodne w całym obszarze postsowieckim jest też niemożliwe. W związku z czym każde z tych państw osiągnie pewną część swoich celów. I w tej chwili i na poziomie międzynarodowym, i na froncie, i we wzajemnym wyniszczaniu swojej infrastruktury negocjowane jest, które państwo osiągnie i jaki procent swoich celów strategicznych.
1: Premier Tusk, zwracam się do tych
0: wszystkich... To jest moim zdaniem uczciwa analiza.
1: Premier Tusk, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy. Chyba nie przeszliście na stronę Rosji.
0: A pozwoli pan jeszcze, że cofniemy się do niszczenia dronów na sekundę, bo pan zadał ważne pytanie i moim zdaniem ono też wymaga odpowiedzi przynajmniej jednozdaniowej. Panie redaktorze, nie ma prostej zależności polegającej na tym, że tym lepiej dla Polski, im więcej dronów rosyjskich zostanie zniszczone. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że Rosjanie wytworzyli w ramach przejścia na gospodarkę wojenną tak wielkie zdolności produkcji dronów, że są w stanie w tej chwili właściwie wyprodukować każdą ich ilość. W związku z czym nie powinniśmy rozpatrywać tego wyłącznie w kategoriach ilościowych, ale jakościowych. Tylko stworzenie przewagi jakościowej zmienia sytuację strategiczną. Ukraińcy rywalizują w tej chwili z Rosjanami, próbując uzyskać nad nimi przewagę jakościową. Jest to osiągane poprzez rozpoznanie satelitarne, zaawansowanie technologiczne, oprogramowania, które kieruje dronami, stopień ich autonomizacji, redukcję komunikacji pomiędzy dronem a stacją nadawczą czy kierującą dronem, technologie światłowodowe, rozciągnięcie tego pasa śmierci, które w tej chwili wynosi już kilkadziesiąt kilometrów, w którym drony i autonomiczne różnego rodzaju inne techniki uzbrojenia czy po prostu ostrzał artyleryjski jest w stanie niszczyć przeciwnika. To jest osiąganie przewagi strategicznej. Proste wnioskowanie, prezentowane ciągle Polakom w mediach, tak jak pan zaprezentował, że im więcej zniszczymy, tym lepiej. Ono jest niestety, mówię to z przykrością, niestety nieprawdziwe.
1: W 22 roku... Zamykając wątek, panie marszałku,
0: W 22 roku prawie wszyscy wierzyliśmy, że w ciągu paru miesięcy lub najdalej paru lat Rosja wystrzała się z uzbrojenia. Przyznajmy sobie, to była pomyłka, to nie nastąpiło. Zdolność adaptacji Rosji do gospodarki wojennej została przez polską klasę polityczną niedoceniona i mamy jako Zachód ogromny problem, jako NATO, ponieważ mimo wysiłków i finansowania Unii Europejskiej, zdolność odtworzenia przemysłu zbrojeniowego jest niższa niż wszyscy się spodziewali.
1: To zamykając wątek pocisków, no bo kiedy pan mówi, czas ujawnić sprawę patriotów, rzecznik prezydenta Nawrockiego, u którego prezydenta pan wczoraj był, mówi tak. Są rzeczy, których nie powinno się przekazywać tak wprost opinii publicznej. Informacje dotyczące sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie nie powinny stanowić elementu takiej otwartej dyskusji publicznej. Mhm. Wywiad rosyjski działa. Nie ułatwiajmy im działalności, ujawniając informacje.
0: Nie zgadzam się z tym, co powiedział rzecznik i podobnych słów wczoraj nie usłyszałem od prezydenta.
1: Prezydent zgodził się z panem, że trzeba ujawnić te informacje.
0: Raczej ze mną, tak. Raczej ze mną się tutaj prezydent sądzę, że zgadza. Natomiast oczywiście pozostawiam sformułowanie swojej opinii publicznie panu prezydentowi, bo to jest jego domena. Ja nie jestem od tego, żeby mówić, co kto myśli z innych instytucji i z najważniejszych urzędów w państwie. Natomiast moje wrażenie jest takie, że prezydent jest zwolennikiem dużo większej transparentności niż prowadzi rząd i uważam, że są oczywiście informacje mające wartość wywiadowczą. To są na przykład najnowsze typy uzbrojenia, najbardziej zaawansowane technologie. Na przykład jeżeli my pozyskaliśmy, czy jesteśmy w fazie pozyskiwania technologii związanej z wywiadem satelitarnym od Francuzów, czy od innych firm międzynarodowych, a jesteśmy, i możemy coś z tego zakresu udostępnić w tej chwili, żeby zwiększyć przewagę strategiczną ukraińską.
1: To nie powinniśmy mówić tego otwarcie i jawnie?
0: Tych najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii być może nie, ale też powinniśmy coś negocjować w zamian i powinniśmy rozgraniczyć. No jeżeli przekazaliśmy, dajmy na to, z książki pana Wypartowicza i Kozioła opublikowanej 2 lata temu wynika, że przekazaliśmy tam około 1000 piorunów. To jest zaawansowane uzbrojenie, ale dobrze znane przez Rosjan. Jeżeli 1000 piorunów zostało przekazane w 22-23 roku Ukraińcom, to oni z wielkim prawdopodobieństwem wystrzelali to w 22-23 roku. To nie stanowi informacji cennej wywiadowczo, a Rosjanie wiedzą to z książki pana Wypartowicza i Kozioła. Więc po prostu wejdźmy w szczegóły, miejmy odwagę rozmawiać o konkretach, a nie takie ogólniki i robienie takiej aury tajemniczości, że każdy tu jest Jamesem Bondem i dysponuje jakimiś super tajnymi informacjami, bo to po prostu nieprawda. No, to jest nieprofesjonalne.
1: Tak, panie marszałku, wróćmy do waszych rozmów, nie rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Rozmawiacie o stworzeniu Paktu Senackiego, czy nie?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Jest daleko do wyborów. Wszyscy są zajęci czym innym.
1: Naprawdę? To jest rok do wyborów z małym okładem.
0: Moim zdaniem to jest daleko.
1: To kiedy trzeba ustalić, czy idziecie do Senatu na przykład jako jeżeli jeden zbiór
0: w mojej ocenie, jeżeli będzie powstawał

0: Pakt senacki, to negocjacje w tej sprawie będą musiały się odbyć najbliższej zimy.
1: A jeśli PiS będzie chciało paktu senackiego z wami, ale bez korony Grzegorza Brauna, wchodzicie w to?
0: Moim zdaniem pakt senacki ma sens tylko w tym sensie, o ile biorą w nim udział wszystkie siły, które nie są w koalicji Tuska.
1: No bo jeśli Braun wystawi swoich kandydatów, to będziecie walczyć o tych samych wyborców w wielu miejscach.
0: Generalnie wszyscy walczą o tych samych wyborców, więc ta logika tych paktów senackich ma sens tylko o tyle, o ile tworzy się dwa duże bloki. Jeżeli powstaną trzy bloki, no to ten, kto nie wejdzie, może być beneficjentem tego i my nie widzimy powodu, żeby wspierać naszą konkurencję.
1: No, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, pisaliście wnioski o Trybunał Stanu dla Mateusza Morawieckiego. Pisaliście wnioski do prokuratury z doniesieniami na Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj moglibyście bez kłopotu znaleźć się w jednym rządzie?
0: Nie wiem, skąd to pytanie, panie redaktorze.
1: Z tym, że za rok wybory i być może staniecie przed takim
0: dylematem. Jesteśmy bardzo krytyczni wobec Mateusza Morawieckiego i nic z naszej krytyki się nie zdezaktualizowało. Jesteśmy bardzo krytyczni także wobec wielu innych polityków PiSu, tak
1: ale
0: jak rządzili Polską.
1: Ale ta krytyka zamyka wam możliwość współrządzenia?
0: Panie redaktorze, ja nie będę spekulował o współrządzeniu z żadną partią, bo później moje wypowiedzi będą wyciągane z kontekstu i będą traktowane jako zapowiedzi.
1: Jeśli będą precyzyjne, to trudno będzie je wyrywać z kontekstu.
0: Więc ja powiem panu, panie redaktorze, ogólnie. Demokracja działa w ten sposób, że rzadko zdarza się to, co się zdarzyło w okresie rządów PiS, czyli że jedna partia wygrywa większość. To się rzadko zdarza. W większości przypadków powstają rządy koalicyjne.
1: Na przykład wygląda to tak, że koalicja będzie potrzebna.
0: W tej chwili mamy około 10 albo 11 partii, które tworzą koalicję wokół premiera Tuska. I jest moim zdaniem prawdopodobne, że nie będzie klarownej jednopartyjnej większości po wyborach 27. I to oznacza, że będą musiały się odbyć negocjacje i te negocjacje mogą się skończyć w ten sposób, że Konfederacja będzie albo w opozycji, albo w koalicji. To jest elementarz demokracji. I my na pewno będziemy negocjować realizację, uwaga, naszego programu i jak najdalej idącą marginalizację pozycji politycznej polityków partii takich jak PiS, Platforma, Lewica, PSL, Polska 2050, Centrum, Razem, te wszystkie partie, które uważamy za szkodliwe.
1: No i pytanie, co to oznacza w praktyce, bo kilka miesięcy temu Przemysław Wipler powiedział...
0: Na pewno to oznacza, że żadna zgrana postać nie może zostać premierem.
1: No właśnie, Przemysław Wipler powiedział, że Konfederacja wejdzie w koalicję z tą partią, która da wam stanowisko premiera.
0: To nie jest uzgodniona wypowiedź, to jest koncepcja...
1: przekonać Jarosława Kaczyńskiego, żebyście to wy mieli fotel premiera, jeśli współrządzicie?
0: Szczerze powiedziawszy, nie sądzę, czy umiałbym go przekonać, dlatego, że jest znany z tego, że lubi wszystko kontrolować. Jest politykiem o niezwykle dominującej osobowości. Natomiast polityka nie polega, wbrew temu, co czasem się wydaje komentatorom polityki, na tym, że jeden polityk przyjdzie do drugiego i go przekona. Politycy są bardzo często nieprzekonani do tego, co robią. Polityka polega na zmuszeniu rywali do zrobienia tego, na czym nam zależy i naszym wyborcom.
1: Miałby pan zmusić Jarosława Kaczyńskiego do tego, żebyście to wy dostali fotel premiera?
0: Ja nie, ale mogą to zrobić wyborcy. Na przykład, jeżeli zagłosują gremialnie na Konfederację.
1: Jeśli to wy będziecie mieli większość.
0: Jest jeszcze jedna osoba w państwie, która będzie miała w tej sprawie decydujący głos. Myślę, że wie pan, o kim mówię.
1: Prezydent Nawrocki.
0: Oczywiście.
1: To on ustali, kto jest premierem?
0: Nie, ale zgodnie z konstytucją prezydent daje misję tworzenia rządu temu, kogo uzna za stosowne.
1: I myśli pan, że raczej dałby wam tę misję do poprowadzenia niż PiS-owi?
0: Nic w tej sprawie nie myślę, poza tym, że prezydent będzie musiał dokonać wyboru. Będzie patrzył na wyniki wyborów, zobaczy. Ostatnio prezydent Duda przecież dał misję tworzenia rządu w pierwszej kolejności politykowi PiS-u, gdzie szansa sformułowania rządu była niewielka.
1: Czyli myśli pan, że jeśli teraz na przykład Koalicja Obywatelska zbierze najwięcej głosów w wyborach, ale nie będzie miała możliwości utworzenia koalicji, bo to się nie będzie spinało, to prezydent i tak da Tuskowi szansę stworzenia rządu?
0: Konstytucyjnie jest możliwe, żeby postąpić w każdy sposób, tak? Teoretycznie, zgodnie z konstytucją, prezydent może wybrać nawet posła, który tam ma bardzo niewielkie zaplecze, dlatego, że będzie widział w nim męża stanu i perspektywę zbudowania rządu, więc naprawdę...
1: Prezydent może to zrobić.
0: Może to zrobić, więc tu jest pole otwarte. Natomiast, panie redaktorze, co jest najważniejsze w mojej wypowiedzi, to, że wskazałem, że piłka jest po stronie wyborców. Tak jak wyborcy wybiorą, zgodnie z zasadą, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jeżeli wyborcy wybiorą w ten sposób, że 3/4 Sejmu to będzie znów PiS, Platforma i partie takie podobne, no to będzie znów to samo. Zmienią się personalia. Na przykład teraz się zmienił marszałek Hołownia na marszałka Czarzastego. Czy mamy jakąś fundamentalną zmianę w państwie? No nie. Czy mamy jakąś fundamentalną zmianę pomiędzy premierem wcześniej Morawieckim, teraz Tuskiem, na przykład w kwestii polityki ukraińskiej? No nie. Czy w kwestii polityki europejskiej? No nie mamy.
1: No myślę, że politycy mogliby się z panem nie zgodzić, ale ważne, że pan powiedział.
0: Jestem otwarty na dyskusję.
1: Jasne, od tego jesteśmy, żeby
0: bardzo
1: rozmawiać.
0: Bardzo chętnie poznam argumenty tych, którzy uważają, że zaszła wielka zmiana w polityce Unii Europejskiej i żeby mi pokazali gdzie.
1: Powiedział pan, że nie może być jakaś zgrana postać.
0: No moim zdaniem opinia publiczna. Pytanie. Opinia publiczna chce kogoś nowego.
1: Przemysław Czarnek jest taką zgraną postacią w pana opinii?
0: No był już w rządzie. Był ministrem, był wojewodą, reprezentował poprzednie rządy, łącznie z wszystkim, co było błędne czy nielubiane przez wyborców w ich polityce.
1: Nie powinien być premierem w kolejnym rozdaniu?
0: Zdaniem Konfederacji oczywiście nie.
1: No o to jest, ten kandydat to pana zdaniem jest ukłon w stronę Konfederacji, czy raczej próba zabrania wam części wyborców?
0: Taktyczne rozegranie Jarosława Kaczyńskiego i próba ratowania wrażenia jedności swojej formacji, która wewnętrznie już jest podzielona na dwa obozy skrystalizowane, czyli obóz Morawieckiego i obóz Kaczyńskiego. Mateusz Morawiecki prowadzi w zasadzie niemal otwarcie wewnątrz PiSu politykę podważającą przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, natomiast im się nie opłaca rozejść. I Przemysław Czarnek jest liderem wysuniętym na plan pierwszy po to, żeby stworzyć wrażenie jedności na wyborcach, wrażenie, że formacja pracuje, że może odzyskać władzę, no co jakby większość polityków PiS między sobą rozmawiając wie, że to już jest niemożliwe.
1: Ale nie rozejdą się przed wyborami pana zdaniem?
0: Jak komuś nerwy puszczą, to się rozejdą. Natomiast oni dobrze rozumieją, że w ich interesie nie jest się rozejść, dlatego że jeżeli by się rozeszli, to ich ryzyko uzyskania dobrej pozycji politycznej drastycznie się zwiększa.
1: Wicepremier Sikorski mówi, kiedyś politycy PiSu ścigali się na proukraińskość, dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Czy części waszych wyborców, wyborców Konfederacji, to się może spodobać? Mogą się na to politycznie złapać?
0: Nabrać, chciał pan powiedzieć. Nasi wyborcy nie dadzą się nabrać.
1: Nie dadzą się złowić PiSowi w ten sposób?
0: Nie, nie. Natomiast gra nie toczy się o wyborców Konfederacji. Gra toczy się o wyborców niezdecydowanych. I ja bardzo zachęcam wyborców niezdecydowanych, żeby byli bardzo sceptyczni do polityków, którzy już zawiedli. Bo my w Polsce zbyt wiele razy wybieramy ciągle tych samych, wierząc, że wybrani jeszcze raz do Sejmu, jeszcze raz do władzy, dostarczą jakąś inną jakość rządzenia, jakąś inną filozofię polityki. No nie. To jest trochę sytuacja w polskiej polityce. Będę używał takich przyziemnych powiedzonek, ale one dużo wyrażają. To jest mądrość ludowa. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. I tak jest trochę z polskimi politykami. Jeżeli ktoś był już w 10 partiach, w paru rządach, to nie jest tak, że robiąc tak zwaną nową konwencję, prezentując nowy zbiór frazesów przedstawionych jako program, ten człowiek nagle znów powiedzonko odkryje proch, tak?
1: No to zamykając wątek koalicji przyszłych, ewentualnych, możliwych, bo słyszy pan z jednej strony ludzi z Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią, z ludźmi Mentzena moglibyśmy w przyszłości zrobić koalicję. Z drugiej strony słyszy pan Jarosława Kaczyńskiego, który mówi odwrotnie, no, że z tym Bosakiem, młodym, obiecującym politykiem, to moglibyśmy...
0: 44 lata, to jest średni wiek. Nie wiem, pan redaktor pewnie ma z rok, 2-3 więcej.
1: Jestem trochę starszy i wciąż jestem młody, więc absolutnie
0: właśnie
1: jesteśmy
0: nie,
1: młodzi.
0: Właśnie nie, panie redaktorze, jesteśmy ale panami w średnim wieku.
1: Nie boi się pan rozbioru...
0: Młodzi są 20-latkowie.
1: Zostanę przy swoim zdaniu. Nie boi się pan rozbioru Konfederacji po wyborach?
0: W interesie PiSu i Platformy jest oczywiście rozbić Konfederację, zniszczyć, podzielić. Natomiast my nie jesteśmy głupi, my widzimy, co się dzieje. My wiemy, jak bardzo przeszkadzamy tym politykom, którzy znają się czasem od lat 80., zawierali ze sobą układy w latach 90. przy Wałęsie, później w latach AWS, Unia Wolności. Później losowo dzielili się, kto pójdzie do PiSu, do Platformy w roku 2001 i później. My znamy te wszystkie ich rozgrywki, sztuczki, także nie robi to na nas wrażenia. Konwergencja programowa pomiędzy dwoma częściami Konfederacji jest bardzo wysoka. Oczywiście to nie redukuje rzeczy, że są między nami różnice, ale to są różnice akcentów, tak? To jest trochę bardziej prorynkowy, to jest trochę bardziej narodowy. Natomiast rdzeń programu Konfederacji oparty na rozsądku, obronie wolności, obronie niepodległości, suwerenności, racji stanu interesu narodowego, konserwatywnych wartości. Ten rdzeń programu w 90% jest dla nas wspólny. Proszę popatrzeć na nasze głosowania.
1: Jeśli mówi pan konwergencja programowa,
0: jak ktoś marzy o rozbiciu Konfederacji, to się moim zdaniem rozczaruje.
1: Słuchacze pytają o tę konwergencję programową, jak pan mówi.
0: Proszę.
1: Pytanie brzmi. Nowa Nadzieja chce zlikwidować albo sprywatyzować telewizję publiczną. Ruch Narodowy chce ją z kolei pozostawić w rękach państwa. Jaki konsensus planujecie w całej Konfederacji po ewentualnym przejęciu władzy w tak ważnej sprawie?
0: Moim zdaniem konsensus, po pierwsze, to nie są rozwiązania zero-jedynkowe. My też się zgodziliśmy na to, że TVP Info w obecnej swojej propagandowej formie trzeba zlikwidować.
1: Czyli część można sprywatyzować, część zostawić?
0: TVP Info to jest antena, panie redaktorze. Pan też pracował w mediach publicznych, wie pan, jak to działa. Redakcje można kasować, programy można kasować, całe anteny można kasować. Obok tego...
1: Ja wiem, że można, tylko pytam, czego wy chcecie. To znaczy, Sława chcielibyście Ukraina, część sprywatyzować, a część zostawić?
0: Ten program, jak on się nazywa, Sława TV, tak? Też moim zdaniem do kasacji. Więc tak, oczywiście co najmniej część tego należy zlikwidować, bo jest to nikomu niepotrzebne, albo wręcz podatnik nie powinien tego finansować.
1: Ale część należy sprywatyzować, natomiast, jak mówią pana koledzy z Nowej Nadziei?
0: Nie wykluczam tego, natomiast pytanie, jaką część i w jaki sposób, dlatego że trzeba pamiętać, że TVP jest też spółką o znaczeniu strategicznym jako nadawca, ma wiele różnego rodzaju obowiązków, zresztą podobnie jak Polskie Radio, w którym zdaje się pan redaktor parę lat pracował, podobnie jak Polska Agencja Prasowa, nawet paręnaście, tak?
1: To wciąż młody człowiek.
0: Więc mamy parę mediów, które mają znaczenie dla państwa strategiczne, mają różne długookresowe zobowiązania, mają duży majątek. Żeby to sprywatyzować do zera, trzeba by mieć większość w parlamencie i w rządzie na rzecz takiej operacji. Ja rozmawiałem z kolegami z Nowej Nadziei i moja ocena jest taka, że jest to mało prawdopodobne. Poza tym trzeba mieć jeszcze koncepcję, jak zrobić, żeby rynek medialny w tym sektorze prywatnym był lepszy. Ja życzę panu redaktorowi, wszystkim pracownikom, dziennikarzom mediów prywatnych, żeby zrobili lepszą konkurencję dla TVP i Polskiego Radia. Oby to się udawało. Natomiast prawda jest taka, że media prywatne muszą się kierować komercyjną logiką, która no, często skupia się na rynku reklamowym, a nie na
1: wskaźniki słuchalności i oglądalności mówią same za siebie. Smurf Maruda pyta. Mieszkam w małym mieście, gdzie zarobki 4,5 tysiąca netto są już dość wysokimi. Jak przy takich zarobkach zdecydować się na posiadanie dziecka, skoro rata kredytu mieszkaniowego pochłonie większość wynagrodzenia? Kiedy w końcu wy, politycy, zaczniecie walczyć z problemem demografii, pyta nasz słuchacz.
0: To chyba z problemem drogiego kredytu w tym wypadku. Powiem tak.
1: Demografia też pokazuje to, co
0: pokazuje. Nie czuję się na siłach udzielać rad w zakresie życia i finansów osobistych każdemu obywatelowi, bo oczywiście mógłbym coś powiedzieć, co myślę.
1: Pytanie, czy macie jakieś systemowe rozwiązanie na problemy demografii w Polsce?
0: Panie redaktorze, nie ma jednego systemowego rozwiązania, nie będzie.
1: To jest wasz pomysł?
0: Ja zrobiłem na ten temat całą konferencję w Sejmie. Przedstawione tam zostały różne dziesiątki rozwiązań.
1: Pierwsze z brzegu.
0: Prawda jest taka, że każdy z tych instrumentów nie ma charakteru tak zwanego game changera.
1: Pierwsze z brzegu, panie marszałku, no wyjaśnijmy słuchaczom, czego chcecie.
0: W zakresie polityki mieszkaniowej, moim zdaniem trzeba po pierwsze zmienić regulacje dotyczące kredytu przyjęte przez KNF, dotyczące wkładów własnych. Zmniejszyć obowiązkowe wkłady własne. Wkład własny jako wejście w system kredytowy, ograniczenie ustawowe marż pobieranych od kredytów przez banki, zrobienie prywatnym bankom konkurencji przez banki kontrolowane przez Skarb Państwa w zakresie tańszego kredytu dla rodzin, uzależnienie też być może jakaś preferencja kredytowa dla tych, którzy posiadają dzieci, być może jakiś rodzaj preferencji dla tych, którzy mają dzieci. Takie rozwiązania są w innych państwach. Plus oczywiście musi być aspekt prorodzinny w polityce mieszkaniowej. Dotychczas liczba posiadanych dzieci nie była brana pod uwagę w polityce mieszkaniowej. Następna sprawa, odejście od planów ogólnych, które wywindują koszt nieruchomości.
1: Okay, ale to jest ciekawy wątek.
0: A plany ogólne wchodzą z końcem sierpnia.
1: Mam te dzieci albo nie mam. Jak to miałoby wpływać na politykę mieszkaniową w waszej wizji?
0: No, jeżeli na przykład miasto dysponuje zasobem mieszkaniowym, to w tej chwili kieruje się wyłącznie kryterium biedy, to znaczy trzeba...
1: Dochodowym.
0: No, to nazwijmy to rzecz po imieniu, trzeba udowodnić, że się jest biednym, często na papierze, a nie faktycznie, po to, żeby takie mieszkanie dostać. Te osoby, które dysponują tymi mieszkaniami zasobów komunalnych, często wcale nie są biedne, ale po prostu na papierze muszą to wykazać, co są często wręcz członkowie lokalnego establishmentu.
1: Są posłowie, którzy mają mieszkania komunalne.
0: Tak. Natomiast kryteria są socjalne. Dlaczego miałoby nie być, jeżeli demografia jest dla nas wyzwaniem strategicznym? Dlaczego nie miałoby być kryterium związane z posiadaniem dzieci? Na przykład Warszawa dysponuje dużymi lokalami w pięknych kamienicach w centrum Warszawy i ktoś, kto ma zająć taki lokal, musi wykazać, że nie ma dochodów. Przecież nie mając dochodów, mieszkać w centrum Warszawy jest ekstremalnie trudno. Natomiast dlaczego na przykład Warszawa nie zdecyduje się tych mieszkań udostępnić rodzinom, które posiadają, nie wiem, piątkę i więcej dzieci? To byłoby logiczne, prawda?
1: Zorro pyta. W obliczu afer w służbie zdrowia wyborcy czekają na pomysły jej naprawy. Zaproponowaliście powrót do kas chorych, ale temat pojawia się tylko przy okazji pytań dziennikarzy. Czy nie ma pan wrażenia, że przesypiacie moment na wypromowanie jednego z kluczowych punktów programu? Pyta słuchacz.
0: To jest pytanie, czy w momencie, kiedy trwa afera, tak jak w Szpitalu Południowym i kolejne wypływające sensacyjne informacje, opinia publiczna jest chętna i gotowa do dyskusji o demontażu NFZ.
1: Cały czas o tym dyskutujemy w mediach, mam wrażenie, od wielu tygodni.
0: Nie mam wrażenia, że o demontażu NFZ. My w 2023 roku ogłosiliśmy swój program. Prawda jest taka, że dyskusja o naszym programie w zakresie ochrony zdrowia zaczęła się od przekręcenia go przez dziennikarzy, a następnie była kontynuowana przekręcaniem go przez polityczną konkurencję.
1: To ja przeczytam mam wrażenie, program, to wyjaśnię wiesz, też
0: mam
1: naszym
0: wrażenie,
1: słuchaczom.
0: Że nie czytam. Ma w Polsce partnerów do poważnej dyskusji programowej.
1: Program Konfederacji jest oparty na najbardziej oczywistej inspiracji, modelu skutecznie zastosowanym w znakomicie ocenianym niemieckim systemie ochrony zdrowia. To się może niektórym nie spodobać, potencjalnym
0: nie
1: naszym koalicjantom.
0: Nie mamy uprzedzeń w odróżnieniu od innych partii.
1: Ale wy proponujecie, że zamiast jednego NFZ-u będą konkurujące ze sobą
0: wielu
1: ubezpieczalnie.
0: Wielu płatników publicznych.
1: Czyli pacjenci mogliby wybierać. To znaczy, mieszkam na przykład w Warszawie, ale ubezpieczam się w Gdańsku. Mogłoby być?
0: Na dobry początek trzeba by po prostu nadać samodzielność oddziałom NFZ, żeby mogły prowadzić bardziej samodzielną politykę.
1: Co to znaczy? Jak mogłyby ze sobą konkurować te oddziały NFZ?
0: W momencie, kiedy oddziały NFZ pozawierałyby, tak jak teraz zresztą zawierają umowy, mogłyby nieco zróżnicować swoją ofertę. Jeżeli by się okazało, że jakiś jeden oddział, dajmy na to, mamy pogranicze, wychowywałem się do pograniczu lubusko-dolnym śląskim, tak? Mamy obok siebie bardzo blisko dwa miasta, Zieloną Górę i Głogów. Głogów jest w województwie dolnośląskim, Zielona Góra Lubuskie. I okazuje się, że na przykład Dolnośląska Kasa Chorych czy Fundusz Płatniczy Dolnośląski ma lepszy po prostu standard kontraktowania
1: świadczeń zdrowotnych. Lepiej wynegocjował ze szpitalami świadczeń.
0: Mieszkaniec około powiatów czy gmin podzielonogórskich ma prawo przenieść się do tego, żeby być obsługiwanym przez Fundusz z Dolnego Śląska.
1: I piszecie, że ten model niemiecki może
0: ludzie
1: być łączony
0: głosują
1: na przykład
0: nogami w tym momencie.
1: No i piszecie, że ten model głosowania nogami może być łączony na przykład z popularnym w polskiej prasie branżowej mechanizmem współpłacenia. Jak to miałoby działać?
0: Współpłacenie to jest absolutnie, panie redaktorze, pomysł uzupełniający, dodatkowy. On jest związany z tym, że w systemie ochrony zdrowia ponosimy duże straty poprzez rejestrowanie się na wizyty i następnie nie pojawianie się na nich.
1: Czyli miałbym płacić za wizytę u lekarza, wedle waszego pomysłu, wedle waszego programu.
0: Niewielką kwotę po to, żebyśmy wszyscy nie tracili znacznie większych pieniędzy, bo jeżeli
1: jak niewielką?
0: Jak najmniejszą, ale...
1: To znaczy?
0: Trzeba to, panie redaktorze, przedyskutować.
1: No, ale jaki wy macie pomysł? Znaczy, o jakich pieniądzach rozmawiamy?
0: Nie podam panu w tej chwili kwoty.
1: 5, 10, 20, 50 zł?
0: Taką, żeby ludzie nie rejestrowali wizyt, na które nie przychodzą.
1: Jeśli zapłacą 5 zł,
0: Być może jeżeli rząd zrobi system cyfrowej rejestracji, można by tak zrobić, że ta płatność byłaby dla tych, którzy właśnie nie przychodzą na te wizyty. Czyli coś w rodzaju karania...
1: Jeśli nie przyjdę, wtedy płacę.
0: Tak.
1: A dymisja minister zdrowia to byłby krok w stronę uzdrowienia ochrony zdrowia w Polsce dzisiaj?
0: Nie. Ruch bez znaczenia. Od początku było wiadomo, że pani minister jest bez pozycji politycznej, więc jest zderzakiem premiera. Jeżeli premier dzisiaj ją zdymisjonuje, to po prostu będzie to realizacja scenariusza, który miał w głowie od samego początku. Pytanie, czy pani minister była wystarczająco przenikliwa, żeby to rozumieć, że jest po prostu zderzakiem.
1: A kto jest dzisiaj kandydatem Konfederacji na ministra zdrowia?
0: Nie przedstawiliśmy swojego kandydata, natomiast mamy zespół i doktorów, i praktyków, którzy pracowali czy jako lekarze, czy jako szefowie różnych instytucji ochrony zdrowia, znają te patologie systemu nie z własnego doświadczenia, ale od środka obserwowali, doradzają nam w tym zakresie i z tej kadry będziemy szukać ludzi gotowych po prostu wdrażać te reformy. My chcemy zrobić reformy, a nie tylko narzekać, że jest źle.
1: Jasne, ale to nie ma takiej osoby dzisiaj, która gotowa byłaby się podpisać pod waszymi pomysłami.
0: Jest wiele takich osób, natomiast wiele
1: ale żadnej
0: osób
1: pan nie wymieni z nazwiska.
0: Nie wymienię, dlatego, że to są profesjonaliści, którzy pracują na rynku i doskonale wiemy, co byłoby w drugim kroku, jeżeli byśmy kogoś przedstawili.
1: Co byłoby w drugim kroku?
0: No, jakieś działania represyjne ze strony administracji.
1: Czy jakiej administracji? Kto by ich represjonował?
0: Panie redaktorze, no nie jest tajemnicą, że każdy ekspert, który będzie współpracował z partią opozycyjną w obecnym kontekście, będzie miał podgórkę.
1: A czy wprowadzenie takich realnych zmian w ochronie zdrowia, pana zdaniem, jest możliwe jeszcze w tej kadencji parlamentu?
0: Jeszcze przed wyborami? Jest, ale to nie będą wielkie reformy, to są zmiany cząstkowe. Na przykład moje takie zmiany, o których słyszałem, które można by zrobić od ręki. Ograniczenie możliwości pobierania premii od kontraktu przez lekarzy. To jest jedna zmiana ustawowa. Pełne ujawnienie finansów w ochronie zdrowia.
1: Ale słyszę, pan,
0: jedno posiedzenie
1: lekarze,
0: Sejmu
1: mówią,
0: i ujawniamy.
1: Pozwolą na
0: zablokowanie możliwości.
1: Pójdą do europejskich sądów walczyć o te swoje, o wiedzę o ich zarobkę.
0: Nie dajmy się straszyć. Nie dajmy się straszyć. My mamy prawo informować o wydawaniu publicznych pieniędzy. Ja uważam, że każdy ma prawo do dyskrecji swoich zarobków, które realizuje na rynku. Natomiast jeżeli ktoś pobiera pieniądze z publicznej kasy, to my mamy prawo wiedzieć, gdzie te pieniądze wędrują. I te informacje o tych skandalicznie w niektórych przypadkach zawyżonych stawkach, one muszą być znane opinii publicznej po to, żebyśmy mogli po prostu wiedzieć, gdzie te pieniądze wędrują i jakie są zasady. Jeszcze do zmian, które można zrobić. Zablokowanie możliwości pobierania tak zwanej premii od zysku oddziału. To nie powinno być, bo ten zysk jest czysto księgowy w wielu wypadkach fikcyjny. Spersonalizowanie odpowiedzialności za całokształt leczenia w danym szpitalu w postaci jednego lekarza i wprowadzenie obowiązku, żeby w zarządzie szpitala był co najmniej jeden lekarz.
1: Czy ten jeden lekarz ma odpowiadać za wszystkich lekarzy i za to, co robią w szpitalu?
0: Moim zdaniem powinien być w szpitalach ktoś, kto byłby takim dyrektorem medycznym szpitala, bo w tej chwili może być tak. Proszę mi powiedzieć.
1: Są dyrektorzy medyczni w szpitalach.
0: Proszę powiedzieć mi, kto odpowiada za.
1: Są tacy dyrektorzy.
0: Dobrze, ja nie mówię, że nie ma. Pytanie, kto odpowiada na przykład za całokształt leczenia w szpitalu południowym, za te wszystkie patologie.
1: Tego nie wiem.
0: I właśnie, panie redaktorze, nikt nie wie.
1: Ale ja nie jestem ekspertem, więc może
0: To pacjent powinien wiedzieć. To powinno być tak, że przy wejściu do szpitala z gazetka jest napisane nazwisko doktora, który odpowiada za całokształt.
1: Jest dyrektor, który odpowiada, zakładam.
0: Tak, który nie musi być lekarzem.
1: No ale jest dyrektor, który odpowiada.
0: No to trochę to jest chore, jeżeli odpowiada ktoś, kto nawet nie musi być lekarzem, prawda?
1: No, czy lekarz powinien być dyrektorem szpitala, to jest zupełnie
0: niekoniecznie
1: inna
0: musi
1: kwestia.
0: Być.
1: No właśnie, ale to
0: tak samo jak dziennikarz nie musi być prezesem spółki medialnej, ale każde medium ma redaktora naczelnego.
1: I tu wiemy, kto odpowiada.
0: I wiemy dlaczego. Dlatego, że specyfika pracy dziennikarskiej ma pewne swoje standardy. I tak samo powinno być w ochronie zdrowia.
1: Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: Liderów Konfederacji. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję również państwu. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Dziewiąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rakiety do amerykańskich patriotów będą serwisowane w Europie. Stany Zjednoczone podpisały umowę z Polską, Szwecją, Holandią i Niemcami w sprawie przeniesienia części linii produkcyjnej. O tym, kiedy porozumienie może wejść w życie, reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Pierwszy krok to stworzenie miejsca, gdzie rakiety będą prześwietlane, sprawdzane i certyfikowane. Do tej pory każdorazowo trzeba było je wysyłać na taki serwis do Stanów Zjednoczonych. Teraz będzie można to robić na miejscu. Krok drugi to stworzenie kompletnej linii produkcyjnej. To jednak kwestia kilku lat, by przygotować całą infrastrukturę. Docelowo jednak możliwości produkcyjne zwiększą się nawet kilkukrotnie, a najbardziej poszukiwana amunicja świata ma być bardziej dostępna. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: O stworzenie swojej linii produkcyjnej zabiega Ukraina. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma dziś przedstawić rekomendacje dotyczące uzdrowienia systemu zdrowia. To po aferze w szpitalu południowym. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Minister zdrowia zachowuje swoje stanowisko przynajmniej na razie. Premier w zeszłym tygodniu zapowiedział, że w środę może wyciągnąć konsekwencje personalne. Teraz mówi, że jego rolą nie jest szukanie kozłów ofiarnych.
3: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, organizacji prac szpitali.
2: Część zmian, jak dodaje premier, wejdzie jako ustawy, więc trochę to potrwa. Reszta będą to pilne rozporządzenie ministra zdrowia czy NFZ-u.
0: Wśród propozycji jest m.in. wprowadzenie limitu czasu pracy lekarzy i urealnienie wyceny świadczeń. Nawet kilka tygodni może zająć śledczym sprawdzenie czarnej skrzynki autobusu, który w niedzielę uderzył w tramwaj, staranował 10 aut i zatrzymał się w przejściu podziemnym w okolicach dworca zachodniego w Warszawie. Rannych zostało 6 osób. Nie jest planowane postawienie zarzutu kierowcy autobusu, bo prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu. O nowych faktach w tej sprawie reporter Radia Z Michał Dzienyński.
4: W najbliższym czasie biegli na zlecenie prokuratury dokładnie zbadają autobus, jego stan techniczny, dokumentację, przeglądy. Nie jest planowane przesłuchanie na razie świadków, mówi Radiu Z rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
5: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tak zwanego komputera czarnej skrzynki,
4: mówi Radiu Z rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Jak ustaliłem, przy takim śledztwie są małe szanse, żeby sprawa została potem umorzona.
0: Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Z, policja na razie nie planuje kompleksowej kontroli stanu technicznego miejskich autobusów, które jeżdżą po Warszawie. Od 2 lat był poszukiwany listem gończym i czerwoną notą Interpolu. Wpadł w Peru. Został już sprowadzony do Polski. Mowa o mężczyźnie poszukiwanym przez policjantów z Łodzi. 53-latek powinien być w więzieniu. Wcześniej usłyszał wyrok za udział w grupie przestępczej wyłudzającej od seniorów pieniądze metodą na policjanta, ale też za przestępstwa narkotykowe, mówi Radio Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
6: 43-latek unikał organów ścigania, zmieniając cały czas miejsca pobytu. Przełom nastąpił, gdy funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany może przebywać na terenie Ameryki Południowej. We współpracy z oficerem łącznikowym nawiązano kontakt z tamtejszą policją.
0: Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie ma spędzić najbliższe 8 lat. Mieszkańcy Katowic chcą walczyć z reklamowym kiczem. Apelują do władz o przyjęcie uchwały krajobrazowej, która usunie krzykliwe billboardy. Podobne przepisy z powodzeniem działają już m.in. w Krakowie, Gdańsku i Zakopanem. Prezydent Marcin Krupa przekonuje jednak, że miastom turystycznym łatwiej zakazać reklam. Dlatego, jak mówi, musi najpierw zmienić się prawo.
7: Niestety te przepisy prawa są tak słabe, że w wielu miastach w naszym kraju tego typu uchwały Rad Miasta czy Rad Gminy zostały uchylane.
0: Prezydent Katowic obiecuje jednak, że opracowany właśnie plan ogólny miasta pozwoli wprowadzać lokalne ograniczenia dotyczące reklam. Poznaniacy chcą nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Zakończyły się właśnie w tej sprawie konsultacje społeczne. Wynika z nich, że ponad 80% zapytanych mieszkańców jest za rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, mówi przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa radny Przemysław Plewiński.
8: W trakcie konsultacji podkreślano, że ludzie chcieli, żeby ten zakaz obowiązywał nieco dłużej, na przykład do 8 rano. Niestety tutaj jesteśmy zatrzymywani pewnymi rygorami wynikającymi z ustawy. Mamy teraz te wyniki, liczę, że do głosowania nad projektem wrócimy na sesji po wakacjach.
0: Tak zwana nocna prohibicja obowiązuje już w 5 dzielnicach Poznania. Jak wynika z danych policji, w każdej z nich po wprowadzeniu zakazu spadła liczba nocnych interwencji. W Gdańsku ruszyła coroczna akcja Lipiec bez plastiku. Namawiamy mieszkańców do odstawienia plastikowych butelek i korzystanie z kranówki, mówi Anna Wołoćko z Urzędu Miasta.
9: Głównym celem to jest przede wszystkim ograniczenie plastiku i zmiana nawyków, czyli zbudowanie takiej świadomości. To nie tylko ogranicza plastik, ale również koszt zakupu samej wody, więc to jest w dwojaki sposób korzystna sytuacja.
0: Promocja kranówki to część większej akcji. W zeszłym tygodniu na przykład na gdańskich targowiskach działały strefy edukacji czystego miasta Gdańska, w których organizowano m.in. warsztaty ekologiczne. I jeszcze zaproszenie do Ogrodu Botanicznego w Łodzi na tydzień liliowców. Można tam podziwiać imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących kwiatów. To jedna z największych letnich atrakcji ogrodu. Liliowcami zachwycał się już m.in. reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Kolekcja liliowców w dziale Arboretum Ogrodu Botanicznego w Łodzi to prawie 16 tysięcy roślin w około 90 odmianach zachwycają różnorodnością kształtów i kolorów, mówiła mi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
11: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
10: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera oznaczającego dzień i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W najbliższą niedzielę liliowce będzie można oglądać w czasie spaceru z przewodnikiem. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wszystko.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Już prawie 6 rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Dobry. Nadciąga huraganowy wiatr. Ewakuowani harcerze. Posłuchajcie, przed czym ostrzegają służby.
9: Bajońskie stawki, fałszowanie dokumentacji i wyłudzanie pieniędzy. Śledztwo w sprawie lekarzy z Mogilna.
8: Takich ćwierćfinałów nikt nie przewidział. Skrajne emocje piłkarzy i kibiców na mundialu.
6: 6.
8: Mimo ostrzeżeń na najwyższym już poziomie, wiatr na północy Polski wciąż nabiera na sile. Służby meteo ostrzegają, że największe wichury jeszcze przed nami.
9: Wciąż obowiązują też alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
8: Reporter Radia Z Jan Kielak uważnie śledzi mapy pogodowe. Dzień dobry, Janku.
10: Dzień dobry.
8: Gdzie trzeba szczególnie uważać?
10: Przede wszystkim na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, a także Warmii i Mazurach. Alerty RCB rozesłano tam do mieszkańców łącznie 15 powiatów. Noc na wybrzeżu była dość spokojna, ale obecnie średnia prędkość wiatru tam to aż 60 km na godzinę. W porywach dochodzi do 75 km, a IMGW ostrzega, że to dopiero początek. W związku z ostrzeżeniami niektóre obozy harcerskie zostały ewakuowane w bezpieczne miejsca. Część promów do Szwecji wstrzymała kursy. Do odwołania zamknięto też molo w Gdańsku-Brzeźnie. Służby apelują o ostrożność i niezbliżanie się do morza.
9: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują na razie do godzin popołudniowych, ale niewykluczone, że będą przedłużone.
8: Jest śledztwo prokuratury w sprawie nadużyć w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem. NFZ nałożył na placówkę milionową karę.
9: Poprzednia dyrekcja szpitala podpisała niekorzystną umowę ze spółką neurochirurgów. Wykonywali tu zabiegi i jak podaje Wirtualna Polska, mieli zarabiać po kilkadziesiąt tysięcy złotych na godzinę. Według NFZ wyłudzali publiczne pieniądze.
8: O tym, co jeszcze wyszło na jaw po kontroli, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
11: Szpital wpisywał w rozliczenie droższe świadczenie, z którym wiązała się hospitalizacja. Pacjenci jednak po zabiegu nie zostawali w szpitalu. Placówka dostała od NFZ-u ponad 2,5 miliona złotych kary. Od tej decyzji się odwołała. Obecnie ma problemy z wypłatą wynagrodzeń, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
12: Szpital w Mogilnie to nie był odosobniony przypadek. Podobne kontrole prowadzimy w całym kraju i one również kończą się karami dla nieuczciwych placówek.
11: Od ubiegłego roku NFZ złożył w związku z nieprawidłowościami około 40 zawiadomień do prokuratury.
9: W sprawie szpitala w Mogilnie prokuratura nie wyklucza, że jesienią przedstawi zarzuty.
8: Liderka francuskiej skrajnej prawicy zdecydowała w sprawie wyborów prezydenckich. Marine Le Pen ogłasza, że w przyszłym roku będzie kandydować. To potem jak sąd apelacyjny uznał, że nie ma ona już zakazu ubiegania się o funkcje publiczne, bo tę karę ma już za sobą.
9: Będzie jednak musiała nosić opaskę elektroniczną, co poważnie utrudni kampanię wyborczą. Le Pen już jednak zapowiada, że zwróci się o kasację, co według niej zawiesza skutki wyroku, a dotyczy on sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy. Jako europosłanka fikcyjnie zatrudniała asystentów, którzy w rzeczywistości pracowali na rzecz jej partii. Unijne przepisy tego zabraniają.
8: Parlament Europejski przegłosował zmiany w prawach pasażerów lotniczych. Łatwiej będzie ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Przedmiot osobisty, jak mały plecak, będzie w cenie biletu i nie będzie już trzeba dopłacać, by dziecko siedziało obok rodziców w samolocie.
9: Nowe przepisy wejdą w życie za rok.
8: Ale już teraz posłuchajcie o szczegółach tych korzystnych dla pasażerów zmian. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
13: Przedmiot osobisty w cenie biletu będzie dotyczyć bagażu o wymiarach do 40 na 30 na 15 cm do schowania pod fotelem. Linie lotnicze będą zobowiązane za to do tego, by domyślnie wyświetlać nam ceny biletów już z bagażem podręcznym, ale pozostanie opcja kupienia tańszego biletu bez tego bagażu. Przepisy o odszkodowaniach pozostają takie same, jeżeli chodzi o terminy i kwoty, ale linie lotnicze dostaną nowy obowiązek, żeby mailem poinformować pasażera, że te pieniądze mu przysługują. Grażyna Wiatr, Radio Z.
9: Odszkodowanie za odwołanie lub opóźnienie lotu powyżej 3 godzin to kwota od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy.
8: Poranek po niezwykle emocjonującym dla fanów futbolu wydarzeniach na mundialu. W meczu Szwajcaria-Kolumbia do rozstrzygnięcia trzeba było nie tylko dogrywki, ale i rzutów karnych. karnych. Ostatecznie do ćwierćfinału przechodzą Helweci.
9: Istnym thrillerem był wieczorny mecz obrońców tytułu Argentyńczyków z Egiptem. Drużyna Faraonów zdominowała spotkanie. Kwadrans przed końcem było 2-0 dla niej, ale Messi i jego koledzy powstali z popiołów, strzelili 2 gole, a potem jeszcze 1 bramkę w doliczonym czasie gry.
8: Dziś przerwa od piłkarskich emocji. Ćwierćfinały ruszają jutro. Na początek Francja-Maroko, w piątek Hiszpania-Belgia.
9: W sobotę Norwegia-Anglia, w niedzielę Argentyna-Szwajcaria, a wiadomości sportowe w Radiu Z po 6.30.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Zjedzcie duże śniadanie, żeby was wiatr nie porwał. Tak kiedyś mówiły mama i babcie, prawda?
5: Cinek, to jest wytłumaczenie i tania wymówka dla twojego obżarstwa.
6: No tak, ale dzisiaj naprawdę będzie wiało.
5: No to chciałbym,
6: żeby ta informacja nam nie uciekła.
5: No dobrze.
6: Dzisiaj będzie wiało i uważajcie na ten wiatr. Przywiążcie wszystko, co może zwiać wam wiatr. A na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na południu kraju.
5: Witamy serdecznie, kochani. To jest dzień dobry, bardzo lato w Radio Z. Tu Marcin Sońta.
6: Oraz Michał Korościel.
5: Widzieliśmy, czy raczej słyszeliśmy, że nie ma dzisiaj meczów na Mundialu.
6: Jak to nie ma?
5: No nie ma dzisiaj. No, to trzeba będzie teraz czekać na ćwierćfinały i zastanawiam się, co tu robić wieczorem. No bo oglądamy te mecze od miesiąca, dzień w dzień, a teraz masz nagle wolny wieczór i co zamierzasz ty na przykład zrobić?
6: Może by zajrzeć do żony, zobaczyć, czy wszystko okej. Okay.
5: Właśnie, rety, żona. Ja się ożeniłem, wiesz, rzeczywiście.
6: No wiesz, no na Mundial, po Mundialu, Mundial się kończy, a małżeństwo nadal jest ważne.
5: No właśnie, tak, nie wolno tego lekceważyć. Jakie macie plany, kochani? Co zamierzacie robić w związku z brakiem meczów? Dajcie znać, numer 321 321 321.

0: Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać w Radiu Z. 12 minut po godzinie 6 rano. Proszę państwa, dzisiaj zupełnie nieoczekiwana sytuacja. Otóż dzisiaj nie ma żadnych meczów.
1: To jest niesamowite. 48 drużyn i nikt nie gra.
0: No już trochę odpadło. Zostało tych drużyn tak naprawdę 8 cinek. Także, ale i tak nikt nie gra. I co zamierzacie robić w związku z tym, jak nie ma meczów na mundialu? Halo, halo.
2: A ja będę oglądać Tour de France przez najbliższe 3 tygodnie.
1: A to jest wspaniałe, przy tym się doskonale śpi.
0: Ale to nie chodzi o to, żeby spać, to chodzi o to, żeby oglądać. Już 4 etapy się odbyły, cinek.
1: Przyznam ci szczerze, że ja kiedyś, jak to pierwszy raz włączyłem, to myślałem, że to jest wygaszacz ekranu. Że siedzisz sobie, nagle kolarze jadą, się wygasił ekran. Jeszcze pan buczy takim przyjemnym głosem.
0: Ten pan, to jest pan Tomek Jaroński, opowiada o zameczkach i jest bardzo fajnie. Janet, Joan, Jet, coś ten, I love rock and roll.
1: Blisko byłeś.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w Radiu Z. 19 minut po 6 rano. To jest program Dzień Dobry Bardzo, proszę Państwa. Wyjątkowy zupełnie, ponieważ pierwszy raz od miesiąca dzisiaj wieczorem nie będzie meczów na Mundialu. W związku z tym pytanie do Was, co zamierzacie zrobić z tym faktem? Halo, halo.
1: Cześć, tu Tomek z Olsztyna.
0: Cześć, Tomek.
1: Ja ten poszedł z żoną do kina wieczorem, tylko przez te mecze, no zapomniałem jak ma na imię. Nie wiem, jak tu podejść do tego.
2: W sensie do małżonki, tak?
0: Nie no wiem. Do tego, to chyba do małżonki, tak?
2: No, trzeba by, nie wiem, może ej?
0: Ej,
2: chcesz iść do kina?
0: Ej, ślicznotko, może tak powiedz. Ej, ślicznotko, pójdziesz do kina?
2: Proszę, tak samo jak kiedyś zadziałało. Wideo, środa, czwartek.

0: Waterfall w Radiu Z. 25 minut po godzinie 6 rano. Dzisiaj jest 8 lipca i proszę ciebie, Cinek, dzisiaj są dwa bardzo ważne dni. Światowy Dzień Kebaba oraz Światowy Dzień Gier Wideo.
1: Ale to jest wspaniałe, dwa święta są. Oba są genialne, oba są dobre i nie wiem, dlaczego ustanowiono jednego dnia. To jest trochę marnacja świąt.
0: Tak, ale można je jednocześnie, zdaje się, świętować, nie?
1: Teoretycznie, to zależy, czy można grać jedną ręką.
0: No można.
1: Dużo rzeczy można.
0: Dużo rzeczy można jedną ręką. Można. Słuchaj, ja mam tutaj taki dźwięk.
1: Słucham.
0: I ty musisz zgadnąć, czy ten dźwięk, który ja za moment wyemituję, jest bardziej związany z dniem kebaba, czy z grami wideo, dobrze? Uwaga, oto ten dźwięk.
1: To jest oczywiście upadająca baranina na grubym cieście z sosem ostrym.
2: Radio Z i już. Reklama. Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11:00.
3: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.

0: Obudźcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocniej. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
2: Ale duża.
1: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
1: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: Po reklamie.
8: W pół do siódmej rano, tu Radio Z, czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk.
9: Będzie proces za prom, którego nie zbudował PiS. Do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko członkom Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Prokuratura zarzuca im wyrządzenie szkody w wielkich rozmiarach.
10: Chodzi o prom, którego stępkę symbolicznie przebił przed kamerami ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Statek ostatecznie nigdy nie powstał.
9: Ówczesny i obecny prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Piotr Redmerski uważa, że oskarżenie to szukanie kozła ofiarnego i że chętnie opowie w sądzie o patologiach w ówczesnym ministerstwie i próbie budowania promu wbrew zasadom rynkowym. Zakaz wchodzenia do rzeki i zbiorników wodnych w podwarszawskiej gminie Piaseczno. W jeziorce są śnięte ryby. Podejrzenie pada na oczyszczalnię ścieków w Wólce Kozodawskiej.
10: Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz mówi jednak, że na razie nic nie wskazuje na związek ze zrzutem ścieków.
11: Czekamy na wyniki badań, będziemy się do nich ewentualnie ustosunkowywać. Czy to wiadomo, że wody w rzece i jeziorce jest mało. Mamy z tym problem. Sporo tej wody to są właśnie ścieki oczyszczone, czy to z oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej, czy w Piasecznie. Staramy się, by nasze procesy były jak najnowocześniejsze.
10: Powodem śnięcia ryb mogą być też ostatnie upały, przez co spadła zawartość tlenu w wodzie.
9: Śmiertelny bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli nie chce się zatrzymać. Według najnowszych danych zginęło 3685 osób.
10: Wenezuelski rząd mówi o ponad 16 tysiącach rannych. Jeszcze więcej straciło dach nad głową. ONZ szacuje, że zaginionych może być około 10 tysięcy osób.
9: Węgierski rząd wyciąga wtyczkę propagandzie reżimu Orbana. Kanał informacyjny węgierskiej telewizji publicznej M1 przerwał nadawanie. Widzowie zobaczyli tylko komunikat z przeprosinami za kłamstwa z państwowych mediów z ostatnich lat.
10: Serwisy informacyjne zostały tymczasowo zawieszone. Powołane zostało nowe kierownictwo stacji, które ma przeprowadzić gruntowne zmiany u skrajnie upolitycznionego nadawcy.
9: Osobistości przegrywają z prasą. Książę Harry, piosenkarz Elton John i 5 innych znanych osób wytoczyło proces wydawcy gazety Daily Mail. Poszło o nielegalne zdobywanie informacji, na przykład z podsłuchów czy włamań do poczty głosowej.
10: Sąd uznał, że nie ma na to dowodów. Koszty procesu mogą sięgnąć 50 milionów funtów. Decyzja, kto ma je pokryć, jeszcze nie zapadła.
12: Wiadomo za to, kto zagra w ćwierćfinale mundialu. Znamy już wszystkie pary.
9: I o tym Marcin Powideł w wiadomościach sportowych.
12: Zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
12: To nie był mecz, a meczycho. Pojedynek Argentyny z Egiptem w 1/8 finału mundialu przejdzie do historii Mistrzostw Świata. Albiceleste przegrywali do 78 minuty 0-2, ale po kolejnych 4 minutach był już remis, bo bramki zdobyli Cristian Romero i Leo Messi.
15: Lautaro sends it across. It's swept in! And of course it's Lionel Messi!
12: W doliczonym czasie gola na wagę zwycięstwa strzelił Enzo Fernandez z Argentyna w ćwierćfinale, a oto co po spotkaniu mówił lider klasyfikacji strzelców turnieju Leo Messi, który ma już na koncie 8 bramek. Jesteśmy szczęśliwi, ani na chwilę nie traciliśmy wiary w awans. Czuliśmy, że to nie może skończyć się tak szybko. Nie chcieliśmy odpaść i nasza determinacja została nagrodzona. Rywalem Argentyny w ćwierćfinale będzie Szwajcaria. Helweci pokonali Kolumbię po rzutach karnych w podstawowym czasie i dogrywce gole nie padły. W pozostałych parach Francja zmierzy się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Norwegia zagra z Anglią. Dziś piłkarze odpoczywają, kolejne mecze od jutra.
14: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
8: Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia w Suwałkach będzie 13 stopni. Tam niedługo śnieg zacznie padać, tam jest tak zimno.
7: Prawda, a kiedy jest najcieplejszy moment dnia?
8: Około 13, 14. No tak, nie?
7: Tak mi się wydaje, a to zależy jeszcze od dnia.
8: Zależy od dnia. Natomiast najcieplej, w najcieplejszym momencie dnia będzie w Gorzowie Wielkopolskim i tam będą 22 stopnie dzisiaj.
16: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
7: Za 26 minut, godzina 7, tu Korościel
8: i Sońta.
7: Kłaniamy się nisko, Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness w Radiu Z.

0: Damiano Dawid w Radiu Z za 20 minut, godzina 7. To jest dzień dobry, bardzo lato, a my się nazywamy Korościel i Sońta i chcielibyśmy wam jakoś wynagrodzić to, że musicie nas słuchać o poranku.
1: O kurczę, ciężko będzie, Cinek, bo ciężko. To jednak jest dość duże obciążenie dla uszu słuchaczy.
0: Wiem, ale znam gościa, który zna gościa, który zna gościa, który wyłożył sporą kasę na to teraz, żebyśmy mogli ją rozdać.
1: Aha.
0: A słuchaj, 10 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu od Radia
1: Tyle Z. Płacimy dzisiaj.
0: Tak, 550 tysięcy złotych to jest nagroda główna.
1: Aha.
0: Nie, ja nic więcej nie dodaję, niech liczby przemówią same za siebie.
1: Aha.
0: I teraz uwaga, każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 wchodzi do gry w tej chwili 2,5 tysiąca razy.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: A później można się tak cieszyć.
2: Szok, zaskoczenie i ogromna, ogromna radość.
3: Jest! Wygrałem 60 tysięcy! Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Z.
4: No emocje są niesamowite. Nie, po prostu nie dowierzam w to, co się wydarzyło.
1: Chcecie się tak cieszyć? Proszę bardzo, wejdźcie do gry, wyślijcie SMS o treści Radio Z pod numer 7353.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
7: Reklama.
8: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
20: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
7: Po reklamie.
5: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Tak brzmi nowa wersja Kylie, nazywa się Don't Leave, to oczywiście akcent. Za 9 minut, godzina 7, słuchacie Radia Z. Dzisiaj jest ten, proszę Państwa, trudny dla nas wszystkich, albo przynajmniej dla części z nas, dzień bez meczów. Jak sobie z tym radzić? Co robić w pierwszy dzień bez meczów na Mundialu? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, halo?
1: Dzień dobry! Panowie, skoro nie ma meczu, dzisiaj to samemu trzeba strzelić gola.
2: To jest bardzo ciekawa propozycja oczywiście i pozostawiająca duże pole do interpretacji.
0: Trochę mówi pan jak moja żona.
2: Twoja żona do ciebie mówi?
0: No.
2: Dobrze.
0: Przychodzi i mówi, no to musisz sam strzelić gola.
2: Ale to powinien się cieszyć, że do ciebie to mówi.
0: Nie mówisz do mnie.
2: Tame Impala, Dracula w Radiu Z. Za 8 minut 7 rano, to jest dzień dobry bardzo, kochani.

0: nadzieję, że ta nowa wersja Draculi.
1: Jak to nowa? Kiedy była stara?
0: Stara była w zeszłym roku, wiesz?
1: Naprawdę to jest nowość?
0: Tak, to jest nowa wersja z Jennie. Jennie to jest ta wokalistka, która jest z zespołu Blackpink. Ona teraz była na openerze. I to jest nowa wersja i ona jest taka bardziej wakacyjna. Taka na ten rok, a tamta była taka bardziej jesienna na zeszły rok.
1: Czyli będziemy ją puszczać w październiku, tak?
0: Tą poprzednią?
1: Tę jesienną.
0: Tak, być może.
1: Za chwilę 7:00 wiadomości w Radiu Z. Zapraszamy. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz coś posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11:00.
8: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
7: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
3: Po reklamie.
8: Zbliżamy się do 7 rano, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk.
9: Znów za rok matura? Publikacja wyników coraz bliżej. Powiemy, jak je sprawdzić.
10: Akcja Ewakuacja Harcerze na Pomorzu. Prewencyjnie przeniesieni. Idą wichury.
9: Zmiana w przepisach celnych cieszy oszustów. Posłuchajcie, jak nie dać się nabrać.
8: 7.
9: Na ten dzień czekają setki tysięcy młodych Polaków, a konkretnie 340 tysięcy maturzystów i ich rodziców. Wyniki egzaminów pojawią się za półtorej godziny.
10: Ogłosi je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki będzie można sprawdzić na dwa sposoby. Przez internetowy system CKE albo w szkole, odbierając świadectwo i dokumenty.
9: Reporter Radia Z Michał Dzienyński z nami. Ty rozmawiałeś już z szefem Centralnej Komisji. A co z maturzystami, którym na egzaminie powinęła się noga?
11: Druga szansa to poprawki pod koniec sierpnia, mówi Radiu Z szef CKE Robert Zakrzewski.
12: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności, tylko z jednego przedmiotu.
11: Dla ponad 100 maturzystów egzamin zakończył się już w trakcie pisania matury. Powód wnieśli na egzamin telefon komórkowy albo ściągali. Matura możliwa dopiero w maju w przyszłym roku.
10: Sesja poprawkowa zacznie się 24 sierpnia.
9: Ci, którzy już na wakacjach i do tego nad morzem, mają powody do niepokoju. IMGW wydaje wszystkie kolory ostrzeżeń przed silnym wiatrem. I choć noc była w miarę spokojna, największe wichury dopiero przed nami.
10: Strażacy musieli jednak interweniować w nocy na Pomorzu. Kilkadziesiąt razy usuwali z dróg powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych miejsc. A to nie jedyne konsekwencje bardzo silnego wiatru.
9: Reporter Radia Z Jan Kielak w wiadomościach.
13: Tak,
9: Jan, co jeszcze da się zobaczyć?
13: Ogromne fale na Bałtyku. Ze względu na zagrożenie sztormem, molo w Gdańsku Brzeźnie zamknięto do odwołania, a na plaży w Krynicy Morskiej lokalni restauratorzy zbudowali umocnienia z worków piasku. Niektóre obozy harcerskie na wybrzeżu zostały na noc ewakuowane w bezpieczne miejsca. Procedury na taką ewentualność są zawczasu ustalane z wychowawcami, mówili Radiu Z harcerze ZHP z bazy w Czernicy.
14: Chodzą do namiotu, gwizdzą. Mamy ustalone na początku obozu, jaki gwizdek co oznacza.
15: Trzeba jak najszybciej się ustawić w ten dwuszereg, bo jednak to są kwestie bezpieczeństwa.
13: Służby apelują o szczególną ostrożność, unikanie spacerów po lasach i nieparkowanie samochodów pod drzewami.
10: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują na razie do popołudnia, ale niewykluczone, że będą przedłużone.
9: Stany Zjednoczone ponownie atakują Iran. To, jak informuje amerykańskie dowództwo, surowa kara za namierzanie i atakowanie statków handlowych na wodach międzynarodowych. Służą na nich niewinni cywile, podkreśla Centcom.
10: Rozkaz rozpoczęcia ataków miał wydać w Ankarze sam prezydent Donald Trump. W tureckiej stolicy dziś oficjalnie rusza szczyt NATO. Kilkudziesięciu przywódców państw członkowskich będzie rozmawiać przede wszystkim o tym, jak idzie zwiększanie wydatków na obronność. Po drugie, mają przyjąć rezolucję, w której wszyscy członkowie uznają, że Rosja jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
9: Sesję z bliska będzie obserwował reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Ankara teraz na linii. Dzień dobry, Miłosz. A będzie jedność w tej sprawie?
16: Wiele na to wskazuje. Hamulcowy do tej pory były Węgry, którym jednak po zmianie władzy bliżej do Europy niż do Rosji, oraz Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa. Tu z kolei w ostatnich tygodniach widać zmianę nastawienia amerykańskiego przywódcy i coraz większe niezadowolenie z poczynań Władimira Putina. Ponowne określenie Rosji mianem największego zagrożenia ma być potwierdzeniem tego trendu. Do tego cały sojusz ma przypomnieć artykuł 5 traktatu, czyli zasadę solidarnej obrony. To też ma być sygnał wysłany do Moskwy i Pekinu, że mimo tarć NATO trzyma się razem. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
10: Jeśli chodzi o wydatki na obronność, zgodnie z ustaleniami z zeszłorocznego szczytu w najbliższych 10 latach mają wzrosnąć do 5% PKB.
9: Cyberprzestępcy nie tracą okazji. Już wykorzystali zmianę w przepisach celnych. 1 lipca zmieniły się opłaty za przesyłki spoza Unii Europejskiej.
10: Oszuści wysyłają fałszywe SMS-y z linkiem do płatności. Może to nie wzbudzać podejrzeń, bo zamawiający paczki z Azji faktycznie spodziewają się jakichś dopłat. Bądźmy czujni, namawia Krzysztof Romasz z Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej.
17: Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić w taki link. Kliknięcie może prowadzić do utraty pieniędzy, przejęcia danych dostępowych do bankowości lub na przykład do wykonania złośliwego kodu na naszym urządzeniu.
9: Jeśli dostaniemy SMS z żądaniem dopłaty, który wygląda jak wiadomość wysłana przez firmę kurierską czy pocztę, najlepiej od razu zadzwonić do operatora przesyłki, żeby upewnić się, czy dopłata rzeczywiście jest wymagana.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl.
18: Dzisiaj tematem numer jeden w pogodzie będzie wiatr, ponieważ będzie wiało, a wiadomo, że jak jest ciepło i wieje, to jest zimno.
8: To jest zimno, jak jest zimno i nie wieje, to jest ciepło.
18: Ale dzisiaj jest zimno i wieje, to co ty na to?
8: To jest zimno.
18: No właśnie, od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na południu kraju, do tego wszędzie będzie padało, no prawie wszędzie, z drobnymi wyjątkami. W Suwałkach możliwe burze gradowe.
5: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl. Radio Z i już.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra nareszcie w Radiu Z, 11 minut po godzinie 7. To jest piosenka, która pobudza, tak jak kawa, czy te niezdrowe napoje energetyczne.
2: One są niezdrowe, tak?
1: Tak, moim zdaniem one są niezdrowe.
2: No to moim też.
1: Natomiast warto poszukać alternatywy, słuchaj.
2: Dla kawy i dla energoli.
1: Tak, i jest taka możliwość, żeby się pobudzić czymś zupełnie innym. No. To znaczy, jest to bardzo prosta rzecz. Już tłumaczę, idę do brzegu.
2: No właśnie, bo tak jakoś troszeczkę za wiele tłumaczysz, Cinek.
1: Bo ja buduję napięcie.
2: No dobra.
1: Wystarczy szklanka wody i kawałek świeżego imbiru.
2: Imbiru? I to już koniec, tak?
1: Tak.
2: I tak długo tłumaczyłeś, budowałeś napięcie po to, żeby...
1: A, chcesz przepis to... jeszcze?
2: Nie, ale co...
1: Możesz coś... pokroić w takim razie ten imbir w plasterki imbir, bardzo cienkie, wrzucić do wody i zrobić sobie napar. Albo na przykład przez praskę przetrzeć, albo przez tarkę.
2: Nie, ja wolę kawę. Wolę kawę. Zmarnowałeś mi i milionom Polaków około minuty naszego czasu.
1: Po więcej moich przepisów zapraszam na Radio Z.pl.

0: In the Shadows to Erasmus w Radiu Z, 18 minut po godzinie 7. My tu mamy taką zasadę, proszę Państwa, że uznajemy, że jeżeli coś zainteresuje nas, to zainteresuje Was, dlatego próbujemy nawzajem siebie czymś zainteresować. Ja przed chwilą zainteresowałem Michała i Was wodą z imbirem, która
1: pobudza. To było strasznie nudne.
0: Teraz kolejna Michała, proszę. Zainteresuj mnie.
1: Proszę bardzo, wiesz co, teraz będzie śpiewała Patrycja Markowska, piosenka jeszcze raz. Ona tego nie pamięta na pewno, ale ona się kiedyś na mnie obraziła, bo ja, jak byłem młodszym dziennikarzem, prezenterem, postacią, nie ukrywajmy, mediów, prawda?
0: Tak.
1: To ja zapowiadałem jakiś jej koncert, bo ja prowadziłem jakąś taką imprezę snukerową, zapowiadałem jej koncert i chciałem coś tak dodać od siebie.
0: No, to jest najgorszy pomysł w twoim wypadku.
1: Tak. I mówię, przywitajcie Patrycję Markowską gromkimi brawami. Tam było może ze 100 osób, bo ona jest strasznie zestresowana. I ona wychodzi ze sceny i zanim do tych ludzi, to mówi do mnie: kto ci powiedział, że jestem zestresowana? Ja mówię, no nie, tak się chyba mówi, nie? No nie, tak się nie mówi. Taka wściekła poszła tam śpiewać jeszcze raz, lala.
0: Jak znam ciebie, to zaczęliście się całować.
1: Tak było. Przy tej piosence. Ona śpiewała, a ja ją całowałem.
0: To jest piosenka o Michale Korościelu.
1: Dokładnie, dajcie głośniej, kochani, to jest Radio Z.
0: I pamiętajcie o wodzie z imbirem, to było bardzo interesujące.

0: Sofie Lis Backstory, jedna z wielu piosenek, które przyniosły jej popularność.
1: Nieprawda, to jest tylko jedna piosenka, która przyniosła jej popularność. Nie ma drugiej. Cinek, przestań Sophie, kłamać przestań. Miliony słuchaczy.
0: On żartuje. 25 minut po godzinie 7 słuchacie Radia Z.
1: Marcin Zaborski w studiu. Marcin, ile piosenek Sofie Lis Backstory znasz?
2: Całą jedną.
1: O, widzisz, Cinek,
0: ale całą.
1: Marcin Zaborski dzisiaj będzie prowadził program Gość Radia Z tuż po 8. Dzisiaj twoim gościem będzie pan Roman Polko, czyli
2: tak
1: będziecie
2: jest,
1: rozmawiać
2: generał.
1: O wojsku, prawda?
2: Tak jest, oczywiście.
1: A czemu?
2: No bo jakby ktoś na przykład nie wiedział, co chce robić latem, nie miał pomysłu, to może na przykład sobie wybrać turnus. Są jeszcze dwa do wzięcia.
1: Naprawdę?
2: 90 różnych lokalizacji. Mhm. 27 dni. Mhm. Można poznać smak życia w mundurze.
1: O,
2: nauczyć się czegoś nowego i zgarnąć prawie 6 tysięcy złotych brutto.
1: A jak patrzysz na Marcina Sońtę, to myślisz, że on by się nadał do wojska?
0: Przepraszam, ja mam kategorię D. Nie po to,
2: wojska pontonowe. Pontonowe.
0: Tak, naprawdę. Mam
2: ale
0: wyporność.
2: Generalnie myślę, że w saperach ja bym was umieścił, bo wy ciągle po takim kruchym lodzie stąpacie i jesteście mistrzami w tym, więc...
1: To nasza specjalność.
2: Tak jest.
1: Na minę. Marcin Zaborski, Roman Polko, 8:02 w Radio Z.
0: Zapraszamy.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Reklama.
5: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Marian, ty to lubisz.

0: taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
0: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
3: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś

0: Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
6: Ale chyba nie włosów.
5: Akurat włosy wypadają mi garściami.
6: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
5: Ale łysienia u ciebie nie widać.
6: No właśnie.
7: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
8: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Po reklamie.
13: Pół do ósmej rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
14: Czerwone światło dla greenwashingu. Rząd szykuje zakaz informowania, że produkt jest ekologiczny, gdy nie ma na to dowodów.
15: Na razie jest projekt. Przepisy miałyby wejść w życie jesienią. To ma ukrócić praktyki z nazywaniem produktów, które z ekologią nie mają wiele wspólnego, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
16: Informowanie czy wprowadzanie w błąd konsumentów, że dany produkt jest bezpieczny ekologicznie. To znaczy, jeżeli nie ma na to żadnych dowodów, to producent nie będzie mógł umieszczać na opakowaniach, że coś jest eko, że coś jest ekologiczne, że coś ma niski ślad węglowy, jeśli to wprowadza w błąd.
15: W takich przypadkach z opakowań będą też musiały zniknąć oznaczenia zielone albo przyjazne dla środowiska.
14: Afery wokół obozu władzy wzmacniają skrajną prawicę. Nawet gdy Koalicja Obywatelska ma problemy, PiS-owi nie przybywa wyborców. Zyskują siły polityczne na prawo od partii Jarosława Kaczyńskiego.
15: W najnowszym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej na KO chce głosować 29%, PiS ma 23%.
14: Rośnie Konfederacji do ponad 13% i Koronie Brauna do 11%. W Sejmie byłaby jeszcze Lewica, ma prawie 8,5% poparcia.
15: Sondaż był przeprowadzony na początku lipca, czyli już po skandalach w ochronie zdrowia.
14: Duża akcja serwisowa Forda. Producent wezwie do naprawy właścicieli ponad 170 tysięcy aut.
15: W większości chodzi o Mustangi z lat 2024-26, w których może być problem z wycieraczkami i z pryskiwaczem szyby.
14: Jeszcze poważniejszy kłopot ma elektryczny Mustang Mach-E z roczników od 2021 do 2023. Tu jest ryzyko pęknięcia wałka zębnika, co może się skończyć utratą mocy silnika albo niekontrolowanym poruszeniem się zaparkowanego auta. Papież nie śpi po nocach, bo ogląda mundial, przyznaje to amerykański ambasador przy Watykanie. 4 lipca dyplomata gościł w swoim domu Leona XIV i opowiedział o tej wizycie dziennikowi La Stampa.
15: Papież powiedział mi, że ostatnio nie mógł spać. Wstał i oglądał mecz Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Był remis i nie potrafił już zasnąć, bo chciał zobaczyć, jak skończy się to spotkanie, relacjonuje Brian Birch.
17: No to jeśli oglądał wczorajszy mecz Argentyny z Egiptem, to pewnie wciąż siedzi przed telewizorem.
14: Marcin Powideł, Wiadomości Sportowe.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Buenos Aires, szaleństwo. W Kairze smutek. Argentyna rzutem na taśmę pokonała Egipt i awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Mecz przejdzie do historii mundialu. Faraonowie prowadzili już 2-0, ale w 79 minucie trafił Cristian Romero, a w 83 Leo Messi. W doliczonym czasie wspaniałe dośrodkowanie Lautaro Martineza na gola strzałem głową zamienił Enzo Fernandez.
18: Racing back as fast as they can! Enzo Fernandez for Argentina!
17: A wraz z ostatnim gwizdkiem popłynęły łzy po obu stronach, jedne ze szczęścia, drugie ze smutku. Trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni z trudem powstrzymywał emocje. Przepraszam, brak mi słów. Nie mogę mówić. Co za emocje, co za drużyna. Przepraszam, nic więcej nie mogę powiedzieć. Obrońcy tytułu wciąż w grze. W ćwierćfinale rywalem Argentyny będzie Szwajcaria, która wyrzuciła za burtę Kolumbię, ale dopiero po rzutach karnych w podstawowym czasie i dogrywce gole nie padły. Dziś piłkarze mają wolne, ale jutro wrócą na boisko. Pozostałe pary ćwierćfinałowe równie ciekawe. Francja zagra z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Norwegia z Anglią. A nasze siatkarki na inaugurację turnieju Ligi Narodów w Osace przegrały z Turcją 1-3. Jutro Polki zagrają z prowadzącymi w tabeli Amerykankami.
0: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
13: Będzie dzisiaj padało wszędzie, proszę Państwa, i bardzo dobrze, odganiamy suszę, a na Suwalszczyźnie to może być nawet grad, bo te takie kulki, tutaj na mapie mówię, próbuję Ci powiedzieć, co ja tu widzę, takie kulki nie niebieskie, tylko takie duże, to grad, tak?
12: Tak, białe kulki, takie z czarną obramówką.
13: Tak, to grad. No, na Suwalszczyźnie białe kulki z czarną obramówką, czyli grad, kochani.
12: Taką czarną obramówką.
13: Taką czarną.
0: Radio Z. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: My się nazywamy Korościel
13: i Sońta.
12: To jest program Dzień Dobry, Bardzo Lato, a ten sympatyczny młody człowiek to Przona i jego wielki przebój pod tytułem Łzy. Proszę, Przono.

0: Monday morning, w środę rano, to jest Melanie Fiona w Radiu Z za 20 minut, godzina 8.
1: Tak.
0: No i co?
1: Teraz to ja mówię?
0: A, to ja mówię.
1: Aha, no myślałem, że ty mówisz, ale teraz nie fart. Mam nadzieję, że nasz szef nie słyszał, że my się nie przygotowaliśmy.
0: Jeszcze raz.
1: Dobra, okej, czekaj, jeszcze to powiedz jeszcze raz, że piosenka, no.
0: Monday morning, w środę rano, to Melanie Fiona w Radiu Z za 20 minut, godzina 8.
1: Aha.
0: A teraz zabieramy was, kochani, do Energylandii. To jest największy odkryty park wodny w Polsce, obok basenów rodzinnych i dla małych dzieci jest tam też strefa ekstremalna.
1: Aha.
0: Chciałbym wiedzieć, jak wygląda strefa ekstremalna dla małych dzieci.
1: Nie wyobrażajmy sobie tego nawet.
0: Dla niemowlaków taka strefa ekstremalna.
1: Proszę państwa, my mamy do was zadanie konkursowe do wygrania wejściówki do Energylandii. Proszę zadzwonić pod numer 321-321-321 i podać nam najlepszy sposób na wakacyjny podryw. Na przykład, hej mała, zabrać cię do Energylandii. Tak tylko rzucam, to może być zupełnie co innego, nie?
0: Chodzi o najlepszy, a nie najgorszy.
1: Aha, no dobra. No to już słuchacze wiedzą lepiej. Numer 321-321-321 do wzięcia wejściówki do Energylandii. Czekamy.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
19: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
19: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
1: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
24: Au! Znów ten ból.
25: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
26: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
25: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Po reklamie.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All w Radio Z za 7 minut, godzina 8. Nie pozdrawiamy serdecznie pana z Krakowa, który trzymał w piwnicy, uwaga, 148 pytonów.
1: Po co mu było 148 pytonów w piwnicy?
0: Nie wiem, brzmi to śmiesznie, ale sprawa jest poważna, no bo on się znęcał nad tymi zwierzętami.
2: O nie.
0: No bo nie można trzymać 148 pytonów. W związku z tym pójdzie do więzienia.
2: No i bardzo dobrze,
0: Jakiś żart o pytonach teraz?
2: Nie. W więzieniu nie mam żadnego żartu, który kojarzyłby się i z więzieniem, i z pytonami. Ale to absolutnie żadnego.
0: Carla Fernandez w takim razie.
2: Okej.
0: Więcej.

0: Carla Fernandez i więcej w Radiu Z. Więcej, kochani, to my mamy pieniędzy. Dzisiaj można wygrać nawet 550 tysięcy złotych. To jest o 50 tysięcy więcej niż 500 000. Wygra ktoś, kto wyśle SMS pod numer 7353, a w treści tego SMS-a wpisze Radio Z. Ale Cinek ma dzisiaj dobry humor i on ma dla was jeszcze jedną dobrą informację. Co nie, Cinek?
1: Tak, mam dla was niesamowity bonus, bo każdy SMS o treści Radio Z wysłany teraz przez jeszcze 3,5 minuty. Aha. Pod 7353 wchodzi do gry, uwaga, 5 tysięcy razy.
0: Nie no, zwariowałeś chyba, Cinek.
1: To inna kwestia, ale naprawdę wchodzi. W treści Radio Z numer 7353.
2: Radio Z i już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Poseł Janusz Kowalski pozbawił karty posła Jarosława Rzepę. Mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą.
4: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu naukowo użyłem innej karty niż swojej.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: A, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
20: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
22: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
23: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Po reklamie.
0: W kalendarzu środa, 8 dzień lipca, czas na wiadomości Radia Z, które mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
24: Końca nie widać. Kolejna odsłona sporu między dużym a małym pałacem o patriotę dla Ukrainy.
25: Polska z ważnym miejscem przy stole w Ankarze. Szczyt NATO o wydatkach na obronność.
24: Gościem Radia Z jest były szef BBN-u, generał Roman Polko.
0: Ósma.
24: Kancelaria prezydenta uderza w rząd. Rząd odpowiada. Ta wymiana politycznych ciosów dotyczy decyzji o przekazaniu Ukrainie kilku pocisków rakietowych Patriot.
25: Według Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki nie wiedział o wysłaniu pocisków. Przedstawiciele kancelarii twierdzą również, że rząd odstąpił Kijowowi miejsce w kolejce do zamówienia amerykańskiego sprzętu.
24: Z nami reporter Radia Z Jan Kielak. Jak na te zarzuty odpowiada resort obrony?
26: Nazywa je ordynarnymi kłamstwami. Cezary Tomczyk zaznacza, że kwestia przekazania pocisków Ukrainie była poruszana podczas obrad Komitetu Bezpieczeństwa. w których brali udział przedstawiciele prezydenta. Na tym nie koniec, dodaje wiceminister obrony.
1: 9 kwietnia szef służby kontrwywiadu wojskowego w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa kancelarii prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach.
26: Tomczyk dementuje też informacje o odstąpieniu Ukrainie miejsca w kolejce do amerykańskiego uzbrojenia i wzywa do dymisji prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który to sugerował.
25: Z odtajnionej listy wynika, że od początku wojny Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ponad 16,5 miliarda złotych, zdecydowana większość jeszcze za rządów PiS-u.
24: W Ankarze oficjalny początek szczytu NATO. Przywódcy państw członkowskich sprawdzą, jak postępuje proces zwiększania zbrojeń i nakładów na obronność.
25: Polska jako lider wydatków na zbrojenia w Ankarze ma inne priorytety.
24: Łączymy się z reporterem Radia Z. Szczyt obserwuje Miłosz Gocłowski. O co będzie zabiegać polska delegacja?
2: Przede wszystkim o utrzymanie jak najlepszych relacji transatlantyckich, bo choć Ameryka pod rządami Donalda Trumpa często ma do Europy pretensje, to Polska jako modelowy sojusznik chce ze Stanami żyć jak najlepiej. Jak mówił mi prezydencki minister Marcin Przydacz, nasza delegacja dobrze wie, że te relacje trzeba pielęgnować.
3: Bezpieczeństwo Europy i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych są ze sobą powiązane.
2: I w sytuacji, gdy Ameryka wycofuje swoich żołnierzy z części Europy, Polska walczy o zwiększenie obecności Amerykanów. Sił. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
24: U nas do rozmowy siedli już goście Radia Z i Marcin Zaborski.
4: Na Śląsku jest z nami były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko. Kłaniam się, dzień dobry panie generale.
5: Dzień dobry.
4: I żołnierska krótka piłka jak zawsze u nas na początek, a pytanie brzmi, czy NATO gwarantuje Polsce bezpieczeństwo, tak czy nie?
5: Tak.
4: Odpowiada krótko nasz gość. Dajmy szansę naszym słuchaczom. Na radioz.pl mamy sondę. Z tym samym pytaniem czekamy na państwa głosy. Na Kremlu się śmieją, na Kremlu się cieszą, bo dajemy się podpuszczać. Tak pan komentuje to, co dzieje się wokół sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie. To źle, że minister obrony ujawnił, jaki sprzęt z Polski do Ukrainy popłynął?
5: Na Kremlu się cieszą, ponieważ jest realizowana doktryna Miecieżna Wojna, czyli tej wojny buntowniczej polegającej na budowaniu konfliktu i eskalowaniu, i ten konflikt eskaluje. I Polska zamiast działać rzeczywiście razem z wszystkimi partnerami, chociażby z Ukrainą w imię własnego bezpieczeństwa, no w tej chwili prowadzi wewnętrzną walkę właściwie nie wiadomo o co, bo nawet komunikat ministra Kosiniaka-Kamysza czy premiera Kosiniaka-Kamysza jest sprzeczny sam sobie, bo z jednej strony mówi, że to bardzo dobrze, że pomagamy Ukrainie, a w następnym zdaniu mówi, że ale myśmy tak dużo nie pomagali jak wy, bo myśmy dali 10% tej pomocy, a wy 90%, czyli w domyśle wy jesteście gorsi.
4: Otóż, to znaczy obecny rząd i poprzedni rząd. Ale,
5: poprzedni.
4: Otóż, ale zakłada pan, rakieta, panie generale?
5: Każda rakieta, każdy pocisk przekazany Ukrainie zwalcza i zmniejsza potencjał bojowy Rosji i daje nam bezpieczeństwo. To Rumunii nawet zestawy przekazali Patriot Ukrainie. Wtedy, kiedy Polska potrzebowała pomocy, wsparcia, bo tutaj byliśmy zagrożeni z powietrza, Niemcy przysłali do nas baterię Patriot, Holendrzy są w gotowości. No my naprawdę musimy zrozumieć, że nie możemy patrzeć na kwestię bezpieczeństwa z perspektywy czubka własnego nosa, bo my najwięcej wydajemy w PKB, co też jest nieprawdą, bo Litwa najwięcej wydaje na bezpieczeństwo funduszy. Tylko musimy pamiętać o tym, że właśnie NATO jest gwarancją bezpieczeństwa i w ramach sojuszy, w ramach takiego partnerskiego, silnego członkostwa w sojuszu NATO, to bezpieczeństwo musimy budować.
4: Ale krytykuje pan to, że te dane zostały ujawnione i zastanawiam się, czy pan zakłada, że Rosjanie wcześniej nie mieli zielonego pojęcia, jaki sprzęt z Polski do Ukrainy popłynął, nie wiedzieli tego, jaki sprzęt przekazujemy?
5: Oczywiście, że mieli, tak jak wiedzieli, że na przykład pociągami odbywa się transport przez Rzeszów, przez Jasionkę, też uzbrojenia dla Ukrainy.
4: To w czym problem?
5: Ale z jednej strony rząd apeluje do obywateli, nie powielajcie, nie pokazujcie tych zdjęć, nie piszcie o tym, że jest ten transport, a z drugiej strony ujawnia dane, ujawnia liczby. No przecież nawet jeżeli jakieś informacje do strony rosyjskiej docierają z tego białego wywiadu, czy poprzez swoich szpiegów, no to nie ma nic wspanialszego, jeżeli chodzi o podarek dla służb rosyjskich, jeżeli oficjalne czynniki rządowe potwierdzają, jaki sprzęt, jakie ilości, ile za to zapłacono, bo dzięki temu Rosjanie są w stanie przeanalizować, jakie stany magazynowe dotyczące uzbrojenia ma Polska, ma Ukraina, jakie deficyty, czego naprawdę szukają. No toż no nie powinniśmy działać w tym kierunku, czyli dopuszczać do tego, żeby takie wzajemne okładanie się partyjne powodowało ujawnianie kolejnych tajemnic wojskowych, bo to jest kontynuacja linii właśnie Macierewicza, który ujawnił, jak działają nasze służby specjalne, nawet zrobił to po rosyjsku i wysłał od razu chyba do Kremla. To jest kontynuacja też ujawniania tych planów operacyjnych ministra Błaszczaka, który zarzucano, że tutaj zdradził tajemnicę wojskową. No i teraz minister Kosiniak-Kamysz właśnie też w takiej sprzeczności z jednej strony mówi, że informacje niejawne będą niejawne, ale tutaj odtajnimy to, co mamy w magazynach.
4: No to mamy okładanie się partyjne, widzimy to i słyszymy. Politycy kłócą się o wojsko, kłócą się też na przykład o amerykańską bazę w Polsce, tę stałą bazę wojskową, choć wydawałoby się, że w tej sprawie wszyscy powinni grać do jednej bramki. Ale pytanie jest takie, wschód czy zachód Polski? Gdzie ta baza, pana zdaniem, powinna powstać?
5: No ta baza przede wszystkim musi być atrakcyjna dla samych Amerykanów i ich rodzin. I sądzę, że raczej jednak w pobliżu jakiejś większej aglomeracji miejskiej, tak żeby te rodziny mogły korzystać z dorobku polskiej kultury, żeby były szkoły, żeby były sklepy. To oczywiście będzie jakieś małe miasteczko.
4: Czyli to Amerykanie sobie wybiorą to miejsce na polskiej mapie?
5: Trzeba im dać taką możliwość, żeby oni wybrali to miejsce, alternatywę. No to rzeczywiście wiele wskazuje na to, że to jednak będzie gdzieś w pobliżu Poznania Wielkopolska. Natomiast sami żołnierze no, mogą operować w rejonie Przesmyku Suwalskiego, w innym obszarze, tyle że na weekendy no, nie będą lecieć do Stanów Zjednoczonych, tylko będą wracać do swoich domów, tak jak to wielu polskich żołnierzy czyni. Ja też w swoim dorobku wojskowym, przynajmniej te pierwsze lata, to właściwie cały czas i tak byłem na poligonach, ale zawsze mogłem wrócić na weekend do swojego domu.
4: A jak bardzo ta baza, stała baza wojskowa amerykańska w Polsce zwiększy potencjał odstraszania Rosji?
5: No stałe zaangażowanie, no to jednak jest, to nie można z dnia na dzień już wycofać takich sił, bo są tutaj rodziny. To są, te rodziny są najlepszymi ambasadorami interesów polskich i zrozumienia sytuacji na Bliskim Wschodzie. To jest pokazanie Rosji, że te traktaty czy te umowy takie, które miały miejsce wtedy, kiedy Polska wstępowała do sojuszu i de facto, które czyniły Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię takimi później krajami sojuszu drugiej kategorii, przestają obowiązywać wtedy, kiedy Rosja stwarza realne zagrożenie. No i to jest też krok do tego, żeby rzeczywiście wyraźnie wzmocnić poczucie bezpieczeństwa Polski dotyczącej artykułu 5, no bo wtedy, kiedy taki kraj byłby zaatakowany, a mieszkają tutaj rodziny amerykańskich żołnierzy, no to z pewnością pewniejsze jest to, że Stany Zjednoczone mocno zaangażują się, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.
4: A ile czasu potrzeba, żeby to się rzeczywiście stało? Ile czasu potrzeba, żeby tę stałą amerykańską bazę wojskową w Polsce stworzyć?
5: No dzisiaj takie osiedla buduje się w krótkim czasie. No, najwięcej zajmuje czasu decyzje administracyjne i mam nadzieję, że tutaj nastąpi duże przyspieszenie. 3-5 lat taka stała baza powinna być, ale to jest tak, że już nawet pierwsze rodziny mogą zdecydowanie wcześniej mieszkać i po prostu organizować, realizować to. Później pewnie będzie rozbudowywana o kolejne elementy.
4: No to mamy szczyt NATO w Ankarze. Przyglądamy się temu, co się tam dzieje, przysłuchujemy się. No jest pierwszy sukces. Pojawił się prezydent Donald Trump, choć jeszcze przed chwilą sugerował, że wcale go tam może nie być. Odetchnął pan z ulgą?
5: Odetchnąłem, bo obawiałem się, że właśnie ta czerwona kartka dla amerykańskiego piłkarza, ja wiem, że to brzmi absurdalnie, no ale to tak trochę wygląda, że...
4: Naprawdę? Że to mogło spowodować, że Trump nie przyleci do Ankary?
5: No mieliśmy już takie przykłady, że prezydent Trump no nie działa racjonalnie z naszego punktu widzenia, tylko potrafi się obrazić naprawdę o wszystko, tak jak obraził się na premier Włoch i mówi, że w zasadzie powinna dostać nakaz trzymania się w dystansie od niego.
4: No ale to bierze pan w takim razie na poważnie taki scenariusz, w którym Trump wyprowadza Amerykanów z NATO?
5: To znaczy, prezydent Trump nie jest w stanie wyprowadzić z NATO Amerykanów, ponieważ na szczęście Stany Zjednoczone są krajem demokratycznym, jeszcze Kongres ma tam coś do powiedzenia i jego własna partia pewnie na wiele działań mu nie chce pozwolić. Natomiast doskonale widzimy przez te ostatni miniony rok, że prezydent Trump no właściwie codziennie budzi się z innym snem i powtarzanie nawet teraz podczas szczytu NATO o tym, że Grenlandia powinna być amerykańska, no nie służy jednak temu, co jest kluczowym celem tego szczytu NATO, żeby budować taką więź, solidarność i tutaj no, to jest de facto taki trochę atak na Danię, która jest wstrzemięźliwa w reakcji na tego typu słowa.
4: No to o tym, co się dzieje w Ankarze na szczycie NATO, będziemy za chwilę rozmawiać w sieci, ale zanim to jeszcze krótka piłka po raz drugi, czyli trzy pytania tym razem z konkretną odpowiedzią od pana, panie generale. Rząd powinien bardziej przygotowywać Polaków na zagrożenie, tak czy nie?
5: Zdecydowanie tak. Tu niestety ochrona ludności, obrona cywilna była przez ostatnie dziesięciolecia wręcz zaniedbana. Trzeba nad tym mocno pracować.
4: Polska przespała sprawę produkcji broni, tak czy nie?
5: Pół na pół tak naprawdę. No, przespaliśmy kwestię dronów. Mieliśmy czerpać doświadczenia od Ukraińców, a okazało się, że Ukraińcy skutecznie zbudowali system antydronowy, a my dopiero go zaczynamy budować.
4: No to pytanie kolejne. Ukraina powinna podzielić się z Polską technologiami dronowymi, tak czy nie?
5: Tak, i pewnie będzie się dzielić. Mamy właśnie te wspólne centra szkoleniowe. To myśmy uczyli Ukraińców i chociażby specjalistów ukraińskich, jak prowadzić te operacje. Teraz oni mają to know-how, a my wciąż mamy wiele im do zaoferowania i mam nadzieję, że takie wewnętrzne spory nie zakłócą dobrego współdziałania.
4: No a jeśli chodzi o naszą sondę, pytaliśmy, czy NATO gwarantuje Polsce bezpieczeństwo. Słuchacze się podzielili. Głosy na tak 58%, głosy na nie 42%. I to wszystko można zobaczyć na radioz.pl. Tam też dalej rozmawiamy.
24: Na Kremlu się cieszą, bo realizowana jest doktryna wojny buntowniczej. Tak polski spór o sprawy ukraińskie komentuje w Radiu Z generał Roman Polko. A przecież każdy pocisk przekazany Ukrainie zmniejsza potencjał bojowy Rosji, dodaje wojskowy.
25: Nie powinniśmy dopuszczać, by wzajemne okładanie się partyjne odbijało się na ujawnianiu tajemnic wojskowych, mówi były szef BBN.
24: Stała baza wojsk USA w Polsce musi być atrakcyjna dla Amerykanów i ich rodzin, czyli w pobliżu jakiejś aglomeracji, uważa były dowódca jednostki GROM.
25: Obawiałem się, że czerwona kartka dla amerykańskiego piłkarza spowoduje, że Trump nie przyleci do Ankary. On potrafi obrazić się na wszystko. Odetchnąłem z ulgą, przyznaje generał Polko.
24: Tę rozmowę możecie oglądać dalej w internetowych kanałach Radia Z.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Dzisiaj najgorzej będzie na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Tam maksymalnie 13 stopni i możliwe burze gradowe. Natomiast najcieplej będzie na zachodzie kraju. Zielona Góra, Gorzów, Szczecin. Tam nawet 22 stopnie i sporo słońca i nie powinno padać. Okropić może wszędzie, lokalnie i przelotnie. Na tym polega lato.
0: 13 minut po godzinie 8 rano, to jest program Dzień Dobry Bardzo Lato w Radiu Z. Tu Sarcin Mońta.
7: I Kichał Morościel?
0: A, dobrze, dobrze, all right, kochani.

0: Dawid Kwiatkowski, bez ciebie w Radiu Z, 20 minut po godzinie 8 rano. Proszę państwa, mamy zaproszenia do Energylandii i powiedzieliśmy, że oddamy komuś, kto nam sprzeda najlepszy sposób na podryw. I tutaj pan w tej sprawie zadzwonił. Halo?
1: Teraz nie wiem, jak się podrywa dziewczyny. Kiedyś, powiem wam, 10 lat temu to było, jak dziś pamiętam, podchodzę do takiej jednej i mówię, ale lampa to nie? Ona tak na mnie patrzy i mówi, co? A mówię, ale lampa, mówię, grzeje, ale lampa. Tak się poznaliśmy. Iro dziś jest moją żoną.
2: To jest przepiękna historia, romantyczna, miłosna i w ogóle. I myślę, że całą rodziną zasługujecie na to, żeby pojechać do Energyland. I mamy dla was rodzinny pakiet. Gratulujemy bardzo serdecznie. Uwaga, bo może być lampa.

0: Nie skapnąłeś się, że to nie było w piosence, nie?
1: Nie no, sfałszowałeś strasznie.
0: Nie, nie skapnąłeś się, po prostu
1: nie
0: to
1: zazdrość. Nawet gwizdać.
0: No rzut masz teraz.
1: Jesteś jak sędzia we wczorajszym meczu Egipt. Z kim on grał?
0: A z Argentyną.
1: Nie umiesz gwizdać.
0: Okej. Za chwilę 8:30 i wiadomości w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
4: To do MediaExpert.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez

0: tankowania. Nissan Qashqai.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Po reklamie.
6: 8:30 rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Mocne słowa generała w Radiu Z o ujawnieniu listy broni przekazanej Ukrainie. Były szef BBN Roman Polko uważa, że polityczny konflikt nie powinien prowadzić do odsłaniania tajemnic państwowych.
8: To kontynuacja linii Antoniego Macierewicza, który ujawnił, jak działają nasze służby specjalne, dodaje były dowódca jednostki GROM.
9: Nawet jeżeli jakieś informacje do strony rosyjskiej docierają z tego białego wywiadu czy poprzez swoich szpiegów, no to nie ma nic wspanialszego, jeżeli chodzi o podarek dla służb rosyjskich, jeżeli oficjalne czynniki rządowe potwierdzają, jaki sprzęt, jakie ilości, ile za to zapłacono.
8: Generał Polko widzi sprzeczność w słowach ministra obrony. Z jednej strony zapewnia on, że rząd pomaga Ukrainie, z drugiej wytyka, że PiS oddawał jeszcze więcej broni.
7: Kruszy się rozejm amerykańsko-irański. Gwardia Rewolucyjna potwierdza, że zaatakowała nad ranem bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. W obu tych państwach znów słychać teraz syreny alarmowe. To była odpowiedź na uderzenie Amerykanów, którzy ostrzelali kilkadziesiąt irańskich celów po tym, jak Teheran zaatakował dwa statki w cieśninie Ormuz. Sekretarz generalny NATO mówi na szczycie sojuszu w Ankarze, że amerykański atak z ostatniej nocy był absolutnie konieczny.
8: Rynek ropy od razu reaguje. Surowiec na giełdzie w Nowym Jorku drożeje o ponad 3%. To już 70 kilka dolarów za baryłkę.
7: CBŚP kontra lewy hazard. Policja rozbiła międzynarodowy gang, który organizował gry na automatach bez wymaganej koncesji. Zatrzymano 14 osób na Mazowszu, w Łódzkiem i Świętokrzyskiem.
8: Służby zabezpieczyły magazyn, w którym trzymane były nielegalne automaty. W mieszkaniu jednego z zatrzymanych znaleziono narkotyki.
7: OpenAI wypuści jutro nową wersję czata GPT. Model oznaczony jako 5.6 będzie dostępny w trzech wersjach w zależności od możliwości i ceny.
8: Staje się to możliwe dopiero po uzyskaniu zgody amerykańskich władz. Regulator obawiał się potężnych możliwości nowego modelu językowego i jego wpływu na bezpieczeństwo narodowe.
7: Dlatego na prośbę Waszyngtonu na początku czerwca producent udostępnił program do testów zaufanej grupie partnerów.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie, tylko 13 stopni i możliwe burze. 16 w Olsztynie, 21 w Toruniu i Poznaniu, 22 w Zielonej Górze i Legnicy. Zachód będzie najcieplejszy i być może zachód będzie jedynym dzisiaj miejscem bez deszczu, także tam w miarę wakacyjnie.
13: Powiedz jeszcze o wietrze.
6: Wiatr będzie wiał jak skurczybyk.
13: Dokładnie o to chodziło.
10: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: No co ty w Radiu Z, Oskar Cymbs. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Za 21 minut, godzina 9. Proszę państwa, kolejny dzień wakacyjnego bingo Radia Z za nami. Wczoraj Hubert Radzikowski odwiedził m.in. Olkusz, żeby finalnie trafić na polską Saharę, czyli pustynię błędowską w Małopolsce. Halo Hubert.
1: Dzień dobry. Ja jestem tuż po operacji dostarczenia wody na pustynię błędowską, więc uważam, że zasłużyłem absolutnie na przerwę i zamierzam bezwzględnie ją wykorzystać. Bilu, do roboty.
2: W takim razie ja zabiorę naszych słuchaczy do zamku w Mosznej. 99 wież, 365 pomieszczeń i jedna zagadka do rozwiązania. Ruszamy na poszukiwania legendarnej Białej Damy. To będzie dzień pełen przygód. Trzymajcie za nas kciuki.
0: Legendarny Bilgun w poszukiwaniu legendarnej Białej Damy. Co się może nie udać, kochani? Wakacyjne bingo Radia Z. Nasłuchujcie uważnie.
3: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od J.B. Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i J.B. Bałdyga w Międzyzdrojach.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Bo w Media Expert taniej.
15: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
16: Na paznokcie.
15: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
17: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: Po reklamie.
19: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Loco Loco w Radiu Z. Proszę Państwa, przerywamy program, ponieważ oto już są wyniki matur. Cała Polska na nie czekała. Młodzi ludzie od Bałtyku po gór szczyty obgryzają paznokcie od rana. Kto zdał, a kto nie zdał? Redaktor Marcin Sońta, popularny Cinek, dotarł do listy tych, którzy zdali maturę i teraz ją całą przeczyta. Tak, słuchamy Cinka.
1: Tylko może będę czytał same nazwiska bez imion, bo jednak lista jest długa i nie wiadomo, czy nam wystarczy czasu, dobrze?
0: Dobrze.
1: No to bardzo proszę. Aberski, Abelan, Aborin, Adewicz, Aferon, Agrelski, Akinor, Adamkiewicz.
0: Akinor też zdał?
1: Tak, zdał.
0: Akinor to
1: obaj, i Maciek, i Bartek.
0: Akinor to był ostry debil. Nie sądziłem, że zdał, moim zdaniem.
1: Nie możesz tak mówić.
0: Przepraszam. Gratulacje,
1: teraz
0: Akinor.
1: Zadzwoń do nas prawnik państwa Akinorów. Aberski, Adamczewicz, Białorczyk, Borowiecki.
0: Białorczyk zdał? Nie wierzę. Nie wiesz, to we wszystko uwierzę, ale nie w to, że zdał Białorczyk. Ja znam Białorczyka.
1: A to ja bym nie uwierzył, że Czarnecki zdał.
0: Czarnecki też zdał?
1: Tak, zdaję, znam kilku i jest to dla mnie szok.
0: To nie były takie intelektualne perły, takich nazwijmy.
1: Dobrzyński, Gajewicz, Gradowski, Jabłoński, Kalinowski, Kłosiewicz.
0: Kłosiewicz to był kujon, to akurat nic dziwnego.
1: Kłosiewicz to kobieta. Barbara Kłosiewicz.
0: Okej. To nie ty.
1: Pamiętasz Basi?
0: Pamiętam.
1: Jest to najmłodsza córka Kłosiewiczów.
0: Starego Kłosiewicza, no.
1: Olszewicz, Nowicki, Pawłowski,
0: dobra,
1: Piotrowski.
0: Dobra, dziękuję. Już.
1: Radecki. Sienkiewicz, Kasia Sienkiewicz. Były momenty. Już teraz w Radiu Z za 9 minut 9.

0: to Kasia Sienkiewicz. Były momenty w Radiu Z. Proszę Państwa, Bilgun Arjun Bhatar.
1: Przepraszam, ale tak śmiesznie robisz. A.
0: Jeszcze z dzieciństwa mi zostało. Bilgun Arjun Bhatar w ramach wakacyjnego bingo zamierza dzisiaj odwiedzić zamek Białej Mosznej i powiedział, że będzie tam szukał białej damy. I tutaj zadzwoniła pani w tej sprawie z bardzo ciekawą interwencją. Halo.
2: Dzień dobry. To Agnieszka, Monika i Magda. Chciałyśmy sprostować, że biała dama znajduje się w zamku w Kórniku, a nie w Mosznej. Dziękuję, pozdrawiamy z Mosiny.
1: Znaczy, dziewczyny, ja nie chcę was wyprowadzać z błędu, ale biała dama to jest duch. Ona się nigdzie nie znajduje.
0: No właśnie.
1: Woli ścisłości, także może nie kłóćmy się o to, gdzie nie ma ducha, którego nie ma.
0: Właśnie, a Bill sobie znajdzie tę białą damę, gdzie będzie chciał. Zresztą to też jest biały Bill, także ta sytuacja jest podwójnie skomplikowana.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
4: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilgun Arjun Bhatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
5: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
6: Nie możecie trafić lepiej.
4: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
7: Reklama.
8: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: 550 tysięcy złotych.
1: Wow, wow, super.
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor.
13: Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
18: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
4: Po reklamie.
20: Środa, 8 dzień lipca. Tu Radio Z. Czas na poranne wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk.
21: Wewnętrzne spory to podarek dla Rosji. Generał Polko w Radiu Z o napięciu między rządem a prezydentem.
22: Nawrocki rozmawiał w Ankarze z Zełenskim, chce stałego dialogu z Kijowem.
21: Inspektorzy PIP już z większymi uprawnieniami. Reforma dziś wchodzi w życie.
20: Dziewiąta.
21: Generał Roman Polko krytycznie w Radiu Z o ujawnieniu przez rząd pomocy wojskowej dla Ukrainy.
22: To podarek dla Rosjan, ocenia były szef BBN-u. Nie podoba mu się, że Polska, zamiast działać razem ze wszystkimi partnerami w imię własnego bezpieczeństwa, toczy w tej chwili wewnętrzną walkę, nie wiadomo właściwie o co.
21: Z byłym dowódcą jednostki GROM rozmawiał Marcin Zaborski.
22: Tak jest.
21: Zdaniem naszego gościa Rosjanie cieszą się z takiego obrotu spraw.
23: No i tak, i nic dziwnego, skoro dostają taki prezent. Generał Polko mówił u nas, że nie rozumie tego, co się dzieje, bo z jednej strony rząd apeluje do wszystkich nas, nie pokazujcie w internecie zdjęć ze sprzętem jadącym na Ukrainę. A z drugiej strony, ten sam rząd ujawnia tak istotne dane i liczby.
24: Dzięki temu Rosjanie są w stanie przeanalizować, jakie stany magazynowe dotyczące uzbrojenia ma Polska, ma Ukraina, jakie deficyty, czego naprawdę szukają.
23: Nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby wzajemne okładanie się partyjne powodowało ujawnianie kolejnych tajemnic wojskowych. Tak mówi generał Polko i dodaje, że mamy dziś kontynuację linii Macierewicza, który ujawnił, jak działają nasze służby specjalne. Potem plany wojskowe ujawnił minister Błaszczak, a teraz minister Kosiniak, podsumowuje nasz gość.
21: Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali w Ankarze. To pierwszy raz od wybuchu konfliktu o nazwanie jednostki wojskowej imieniem UPA, odebrania i odesłania polskiego orderu Orła Białego. Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski spotkali się podczas kolacji przed szczytem NATO w tureckiej stolicy.
22: Polski prezydent po tej rozmowie powiedział, że mimo ostatnich napięć będzie utrzymywać z Ukrainą stały dialog, bo mamy wspólnego wroga – Rosję.
21: Słów prezydenta Nawrockiego w Ankarze wysłuchał reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, wiadomo, o czym jeszcze prezydenci rozmawiali?
0: Wczorajsza rozmowa była raczej kurtuazyjna przy okazji oficjalnego spotkania. Dziś jednak, jak zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, chce jeszcze raz porozmawiać z Wołodymirem Zełenskim.
1: Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję, oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji.
0: Przede wszystkim o wspólnym wrogu, z którym Ukraina toczy teraz wojnę, a Polska, jak powiedział mi prezydent Karol Nawrocki, jest przecież z Rosją skonfliktowana od wielu wieków. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
22: Na tegorocznym szczycie państwa członkowskie sojuszu mają przyjąć rezolucję, w której ponownie określą Rosję jako jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa państw NATO.
21: Inspektorzy PIP od dziś z nowymi uprawnieniami. W życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwala inspektorom m.in. zamieniać pozorne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń zapewnia, że każda skarga w tym zakresie będzie skrupulatnie sprawdzona.
22: Reforma PIP to część realizacji kamieni milowych zawartych w Krajowym Planie Odbudowy. Gdy wykryją nieprawidłowości, inspektorzy najpierw będą wydawać polecenia usunięcia naruszeń. Dopiero jeśli firma nie posłucha, będą kierowane wnioski o przekształcenie umowy. Eksperci doradzają przedsiębiorcom, żeby szybko zrewidowali to, jak zatrudniają ludzi, nie czekając na wizytę PIP.
21: Teraz poznaniacy chcą nocnej prohibicji w całym mieście. Zakończyły się właśnie konsultacje społeczne w tej sprawie. Wynika z nich, że ponad 80% mieszkańców jest za rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:06 rano.
22: To zdecydowane wyniki, przyznaje radny Przemysław Plewiński. Dodaje, że nocna prohibicja sprawdziła się już na 5 osiedlach w mieście.
2: Chodziło o zlikwidowanie takich gorących miejsc, jak chociażby na Łazarzu był czy na Jeżycach. Policja wiedziała, że musi tam wysyłać dodatkowy nocny patrol wokół tego miejsca, bo tam działo się. Były hałasy, były sprzeczki, były śpiewy i to było uciążliwe dla mieszkańców.
22: Niewykluczone, że prohibicja obejmie całe miasto już po wakacjach.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
26: Upał, przepraszam.
27: Nie ma problemu, Marcin, nerwy. To jesteś drugi dzień dopiero w audycji
26: radiowej.
27: Przepraszam
26: państwa najmocniej.
27: Aha,
26: to
27: spokojnie.
26: Jest audycja na żywo.
27: Audycja na żywo, to jesteśmy my, tętno pulsu.
26: Na Podlasiu 13 stopni, czyli upał zelżał. Nieco cieplej na zachodzie do 22. Wszędzie chmury, wszędzie może popadać. Groźnie może być na Suwalszczyźnie, tam możliwe burze gradowe.
19: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Tu Marcin Sońta
26: i Michał Korościel.
27: Proszę państwa, to jest audycja na żywo. Na dowód tego, że jest na żywo, podam godzinę. 25 po 8.
26: A ja podam piosenkę. Edyta Górniak, to nie ja. Radio Z.

0: Pogoda taka, że jeszcze tylko mrozu zabrakło. No i jest mrozu, nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. 14 minut po godzinie 9. Jest piękna historia, proszę Państwa, ze stolicy. Bardzo wzruszająca, szczęśliwa, radosna.
1: Ale nie będziesz kpił, tak? Naprawdę
0: nie,
1: wzruszająca.
0: Dobrymi historiami się tutaj karmimy, proszę Państwa. Otóż w Warszawie urodził się jeden z najmniejszych jelonków świata.
1: O!
0: Samiczka pudu południowego. To jest taki gatunek.
1: Ja wiem, jak wygląda pudu południowe. Tak. Nie wiem, jak wygląda pudu północne, ale jeżeli chodzi o pudu południowe, to jestem niemal ekspertem.
0: Pudu północne jest takie samo, tylko ma puchową kurtkę. W każdym razie to pudu waży obecnie około kilograma i mierzy zaledwie 15 centymetrów.
1: Mm-hmm. Ja akurat wiem, ile to jest 15 centymetrów. A ty wiesz, Cinek, ile to jest...
0: Nie, ty, Michał, wiesz, ile to jest 9.
1: Whitney Houston, How Will I Know? Teraz w Radiu Z, 15 minut po 9. To jest dzień dobry bardzo, kochani.

0: K-pop Demon Hunters. Moje córeczki ciągle oglądają tę bajkę.
1: Moje córeczki jeszcze nie, ale starsza ma 5 lat, więc jeszcze się wstrzymuje.
0: A ta młodsza ma 2 miesiące.
1: Tak, ma 2 miesiące. Ona bardziej chciała, wiesz? Bardziej prosiła.
0: Pozdrów obie. Proszę Państwa, dzisiaj do wygrania wielkie pieniądze w Radiu Z. 550 tysięcy złotych, a za samo odebranie telefonu płacimy 10 tysięcy. Płacimy komuś, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod numer 7353.
1: Ale to nie koniec, kochani, bo każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 wchodzi do gry w tej chwili, uwaga, 2550 razy.
0: Ale wymyśliłeś.
1: Nieźle wymyśliłem, nie? Obliczyłem, no. To mi wyszło z obliczeń.
0: Nie, ja wiem, że to nie ma przypadku.
1: No i ten SMS wchodzi do gry o nową Hondę ZR-V na koniec wakacji.
0: Aha.
1: To jest naprawdę pełna hybryda, o mocy 184 konie mechaniczne.
0: Co, a ja jedno pytanie. No. Gdyby na przykład technicznie ja bym chciał cię wepchnąć do bagażnika tej Hondy, to byś się zmieścił?
1: Technicznie tak.
0: Aha,
1: no praktycznie to się zaraz sprawdzi.
0: Okej, okay, nie, to mi wystarcza.
1: A ja będę wjeżdżał, od razu mówię, że będę wjeżdżał.
0: Ja wiem, ale to i tak jest świetna reklama bagażnika tej
1: Hondy. Musisz mnie ocucić, albo najlepiej jakbyś tam wsadził przynętę do tego bagażnika, to sam wejdę.
0: Grajcie o Hondę i wielkie pieniądze. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na

0: Nawet tutaj musisz.
1: Marek, Frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
2: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
1: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
3: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Po reklamie.
11: Radio Z i już.
12: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka

0: Ostatni dzień lata to For Money, Ego i Gibbs przede wszystkim. Gibbs to jest taki specjalista od piosenek do auta, wiesz? Wiele jego utworów ma tematykę taką samochodową oraz też taki...
1: Ale poza samochodem też można ich słuchać.
0: Drygę.
1: Można.
0: Nie, nie można właśnie.
1: Aha, no dobrze, no to mam nadzieję, że słuchali państwo w samochodzie. Wiesz co, ja chciałem wrócić do mundialu, bo znamy już wszystkich ćwierćfinalistów i okazuje się, że 6 drużyn z Europy na 8 jest w ćwierćfinałach i śmieszy mnie to, jak sobie przypomnę początek mundialu i tam parę tych europejskich drużyn się poślizgnęło, jak Niemcy, Holandia i wszyscy mówili, o, koniec Europy, Afryka się zbroi, Ameryka Południowa i tak dalej. Jesteśmy najmniejszym kontynentem, zdecydowanie najmniejszym ze wszystkich. Od lat już niby ten cały świat się rozwija, później przychodzi najważniejsza impreza sportowa na świecie. 6 z 8 to są drużyny europejskie.
0: Z drugiej strony jesteśmy, wybacz, że użyję słowa, którego nie znasz, kolebką futbolu.
1: A który kraj konkretnie jest kolebką futbolu?
0: Konkretnie Wielka Brytania.
1: Brawo!
0: To tam, tam wymyślono piłkę nożną wiele lat temu. Ile konkretnie?
1: Wiele.
0: Około 130 pewnie.
1: Wiele. Proszę państwa, teraz kolebka muzyki popowej za moment w Radiu Z Rockset.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: When the rain begins to fall. Cinek, patrz, kto przylazł.
1: Tak,
0: patrz, kto przyszedł.
1: Michał Adamski.
0: Michał Adamski. Ciekawe, czy się przyzna, że przyszedł.
2: Ale w kasku przyszedł.
3: Ale no, ale żeby przylazł, widziałeś, jakim dziarskim krokiem wszedłem.
0: Nie mów, kurde, jesteś na antenie.
1: Michał,
0: błagam cię. Dobra, Michał będzie miał program od 10:00. Widać, że jeszcze nie jest gotowy, także dajmy mu odetchnąć.
1: A teraz porozmawiajmy o takich, kurde, pieniądzach.
0: Że ho, 550 tysięcy złotych dzisiaj jest do wzięcia w wakacyjnej rządzy pieniądza w Radio Z. A jak zdążycie wysłać SMS-a do 10:00, to co, Cinek?
1: No to wtedy mnożymy tego SMS-a. Znaczy, Michał mnoży, ja nie dam rady. Razy 2550.
0: Michał, wiesz, że to jest 2550?
1: Razy 1.
3: Wiem.
0: No to Michał wam pomnoży. Wchodźcie do gry o wielkie pieniądze. Wysyłamy Radio Z pod numer 7353.
4: Radio Z i już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń. Dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
5: Opowiadałbym się za szybką deportacją pana Ziobro.
6: Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat.
7: Wynika z tego, że pan Ziobro jest niecałkiem legalny w Stanach Zjednoczonych.
4: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radio Z.
8: Mateusz Kasiak, Radio Z.
9: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
4: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.
11: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
12: Super.
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
14: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
15: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
22: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
23: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
24: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 zł za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
25: fresh. Kanter spakowany? Jedziemy?
26: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
25: Znowu? Przecież już brałeś.
26: Ale działała za słabo i za krótko.
27: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
28: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, leków Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
28: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Po reklamie.
5: Środa, 8 dzień lipca, tu Radio Z. Sprawdzamy wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Nowy prezes ma naprawić finanse szpitala w Miastku. To tu działali neurochirurdzy naciągacze.
7: Polska delegacja powinna mówić jednym głosem. Generał Polko o szczycie NATO w Ankarze.
6: Argentyna płacze z radości, że Messi i jego koledzy w ćwierćfinale mundialu.
5: 10.
6: Jest nowy prezes szpitala w Miastku. To jedna z placówek zrujnowanych finansowo przez spółkę neurochirurgów, którzy zarabiali krocie na swoich zabiegach.
7: Nowy prezes miał doprowadzić do połączenia szpitala w Miastku z dużo większym wojewódzkim szpitalem specjalistycznym w Słupsku. Portal Wirtualna Polska ujawnił, że za godzinę pracy medycy potrafili zarobić nawet 26 tysięcy złotych.
6: Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi tę sprawę. Czy są jeszcze szanse na uratowanie tego szpitala?
8: Tak, ale będzie to kosztowało budżet Miastka kolejne pieniądze na restrukturyzację. Jednak bez połączenia szpital zmierza ku upadkowi, bo jego zadłużenie wynosi już nawet 40 milionów złotych. 1 lipca zawieszono tu funkcjonowanie oddziału wewnętrznego, a jedną z przyczyn kryzysu były gigantyczne faktury wystawiane przez spółkę Spine, wykonującej w nim zabiegi neurochirurgiczne. Sprawa jest badana przez prokuraturę, bo to ta sama spółka, przez którą podobne problemy ma szpital w Mogilnie.
7: Władze Miastka nie podały jeszcze nazwiska nowego prezesa szpitala miejskiego.
6: Ponad 81% tegorocznych absolwentów zdało maturę, czyli poszło podobnie jak w zeszłym roku. Tyle, że w tym zdających było o 66 tysięcy więcej.
7: Ze statystyk podanych właśnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że tych, którzy nie zdali jednego egzaminu, było w tym roku nieco ponad 12%. Poprawkę będą mieli w sierpniu.
6: Ponad 6,5% absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Ci, jeśli chcą zdawać, będą musieli przystąpić do matury w przyszłym roku. Generał Polko w Radiu Z o szczycie NATO w Ankarze. Polska delegacja musi mówić jednym głosem. Były szef BBN-u z nadzieją patrzy na dzisiejsze spotkanie przywódców sojuszu.
7: Zaznacza jednak, że potrzebna jest ta zgoda między rządem a obozem prezydenckim, żeby osiągnąć zamierzone cele.
6: Reporter Radia Z Jan Kielak z nami. A czego dokładnie po szczycie sojuszu spodziewa się były szef Gromu?
9: Potwierdzenia, że artykuł 5 NATO wciąż obowiązuje, a co za tym idzie, atak na państwo członkowskie spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią całego sojuszu. Według gościa Radia Z poruszona zostanie też kwestia zwiększenia odpowiedzialności Europy za bezpieczeństwo NATO. Z kolei dla Polski ważne będą rozmowy w kuluarach, mówi generał Roman Polko.
29: I mam nadzieję, że w tych rozmowach kuluarowych prezydent, minister Sikorski, minister Kosiniak-Kamysz jednym głosem przekonają Amerykanów do budowania stałej bazy w Polsce.
9: Według byłego szefa Gromu nieoficjalne rozmowy mogą też dotyczyć wzajemnego udostępniania broni jądrowej przez państwa sojuszu.
7: NATO ma przyjąć także rezolucję, która wskaże Rosję jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszu.
6: Gloryfikacja UPA może być przeszkodą na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Ta sprawa zdominowała debatę w Parlamencie Europejskim o postępach Kijowa w procesie akcesyjnym.
7: Jest poprawka polskich europosłów z ostrzeżeniem dla prezydenta Zełenskiego za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, czyli współodpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
6: Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr śledziła tę debatę. Jaki będzie skutek tej poprawki?
30: Przed nami dzisiaj głosowanie raportu, a w nim poprawki Europejskiej Partii Ludowej, do której należy KO i PSL, z potępieniem tej decyzji ukraińskiego prezydenta.
31: Nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy.
30: Jak mówi europoseł Andrzej Halicki, chodzi o poszanowanie unijnych wartości, a to zapisy traktatowe do spełnienia na drodze do wspólnoty. Stawiamy weto, mówi Adam Bielan z PiS.
32: Z banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
30: Europoseł podkreślił, że to nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu, tylko polityce władz. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Głosowanie będzie w południe.
6: Argentyna świętuje awans do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Wygrana 3-2 z Egiptem, mimo że Albicelestes przegrywali 0-2, wprawiła argentyńskich kibiców i media w ekstazę.
7: Marcin Powidł z redakcji sportowej Radia Z z nami. To jak Argentyńczycy świętują?
33: Wielka euforia, tak celebrowali awans na ulicach Buenos Aires kibice. Brak słów, to jest szaleństwo. To były największe emocje piłkarskie w moim życiu i najpiękniejszy mecz na mundialu. Kibicom wtórują media, nadludzki wysiłek opisują mecz z Egiptem komentatorzy stacji D-Sports, dzienniki La Nación oraz Clarín piszą o wielkim sercu do walki, cudownym odrodzeniu i historycznym pojedynku. Ten mecz, który także wśród argentyńskich piłkarzy wzbudził wielkie emocje i łzy szczęścia, może być przełomowy w kontekście obrony tytułu.
7: W ćwierćfinale rywalem Argentyny będzie Szwajcaria, która po rzutach karnych wyrzuciła za burtę Kolumbię.
6: Teraz wiadomości ekonomiczne w Radiu Z. Iwona Kutyna z nami. Dzień dobry,
3: zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Ropa na świecie mocno drożeje. To reakcja na nasilenie działań odwetowych na linii USA i Iran. Drożeje także gaz, to na rynkach europejskich. Koniec z hasłami bez pokrycia. Rząd chce zakazać używania określeń typu ekologiczne czy zielone, jeśli firmy nie przedstawią wiarygodnych dowodów. Jak pisze portal dla handlu.pl, rząd przyjął projekt przepisów, które mają ukrócić greenwashing. Zmiany obejmą nie tylko oznaczenia dotyczące wpływu produktów na środowisko, ale także informacje o naprawialności, aktualizacjach oprogramowania czy trwałości towarów. 88% konsumentek branży beauty nie obawia się sztucznej inteligencji, ale ma jedno konkretne wymaganie. Oczekuje, żeby treści tworzone z udziałem AI były oznaczone. Polki oczekują od marek i wydawców pełnej transparentności. Według raportu Visage.pl sztuczna inteligencja jest wybierana przy ocenie składu kosmetyku czy porównywaniu produktów. Ponad 177 tysięcy Fordów z wadami fabrycznymi musi wrócić do producenta. Problemy dotyczą m.in. ryzyka pęknięcia wałka zębnika. Może to doprowadzić m.in. do niekontrolowanego przemieszczania się zaparkowanego auta, jeśli kierowca nie użył hamulca postojowego. Po amerykańskich drogach jeździ nawet 50 milionów pojazdów Forda.
5: Ale zimnica dzisiaj na Suwalszczyźnie. 13 stopni, możliwe burze, gradowe nawet. Znacznie cieplej na zachodzie, 22 stopnie w Zielonej Górze i Legnicy. Tymczasem rowerem dzisiaj do radia przyjechał Michał Adamski.
11: A, ja tak jestem, no to ja.
5: Dzień dobry, Michale.
11: Dzień dobry. Powiedzieć dlaczego, wytłumaczyć się?
12: Tak. No tłumacz się.
11: Bo urlop zaczynam w piątek. Dlatego jeżdżę rowerem.
5: Robisz formę.
11: Mam 2 dni na zrobienie formy życia.
5: Już teraz nie jest źle, nie?
12: Spokojnie, może pracodawca może zawsze cofnąć urlop, także może będziesz miał więcej czasu.
5: Tego ci życzymy.
12: Rzucamy luźny pomysł, tak to zostawiamy, lecimy do jutra.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl

One w Radiu Z. To jest muzyka number one. To jest, kochani, wakacyjne bingo w Radiu Z. Zrobiliśmy to tak przed wakacjami, że mieliśmy, wiecie, zapałki, każdy ciągnął, no i kto bez łebków zapałkę wyciągnął, to był Bilgun Arium Batar i Hubert Radzikowski, oni pojechali w Polskę. A my słuchamy, jak się bawią. To za chwilę.

0: trwają.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: Czy wy wiecie już, jakie macie plany? Co chcecie odhaczyć w te wakacje? Bilgun Arium Batar dzisiaj odhacza Gogolin. Cześć, hej!
2: Cześć, cześć! Tak, jak najbardziej w drodze do zamku w Mosznej trafiliśmy do Gogolina i tutaj zauważyłem, że takie czerwone krepeczki biegną za horyzontem, więc podbiegłem do nich. Okazało się, że to są młodzi adepci, no i też dzieciaki, którzy są na półkoloniach. Oczywiście półkolonie kojarzą się głównie z basenami, z wypoczynkiem i zabawą. A tutaj mamy przyjemne z pożytecznym, bo to jest straż pożarna. Proszę Państwa, o tutaj pani jest wychowawczyni. Dzień dobry, co tu się dzieje?
3: Dzień dobry, dziś mamy zajęcia w ramach poznania zawodów ze strażakami, aby zachęcić dzieci do pomocy, nauczyć pierwszej pomocy oraz zapoznać ze składem wozu strażackiego i ogólnie pracą strażaka. Dzisiaj nasze dzieciaki uczą się, jak na przykład rozwijać węże, jak zwijać węże. Dużo ciekawych rzeczy poznają, każdego dnia mają inny czas zaplanowany. Plastycznie, super. Muzycznie.
2: Widzę, że tutaj młody człowiek, tutaj zwijałeś węża. Jak to się robi, mój drogi?

0: No nie.
1: O, Michał, trzymaj za mnie kciuki, będę rozwijał węża, kochani.
0: A kto go zwinie później?
1: A na pewno znajdą się chętni. O, pięknie.
0: Dobra,
1: kochani,
0: zawijajcie w takim układzie.
1: Ja tu się dużo nauczę jeszcze.
0: Zawijajcie do Mocznej w takim układzie. Wilgunarium Batar i adepci Straży Pożarnej z Gogolina, dziękujemy bardzo. I właśnie, może ja na swoją tutaj listę rzeczy do odhaczenia w wakacje zapisuję jeszcze. Dziękuję za podpowiedź. Zwijanie węża.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż? To w euro!
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra,

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
6: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
7: Wakacyjna żądza pieniądza.
6: Wakacyjna żądza pieniądza.

0: wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: odhaczenia. Jakaś fajna dyskoteka, nie? Ale bez dzieci. A na dole 54 Ultra i Talk to You w Radiu Z. Za 17 minut będzie godzina 11. Jak wiecie, od lipca mamy wakacyjną rządzę pieniądza w Radiu Z, co w zasadzie już delikatnie naprowadza was, na co wydać wygrane pieniądze.
1: Myślę, że zwiedzimy Włochy, tak planowaliśmy, ale nie mieliśmy do końca takich funduszy, a teraz dzięki Radiu Z mamy tą możliwość i bardzo, bardzo wam dziękujemy.
0: Agnieszka wygrała 12 tysięcy złotych.
1: Bardzo wszystkich zachęcam do grania, ponieważ naprawdę można wygrać duże pieniądze.
0: Dzisiaj te duże pieniądze to 550 tysięcy złotych, tyle jest w walizkach. Poważnie, w środę 8 lipca pod wieczór ktoś z was może zostać półmilionerem i jeszcze 50 tysięcy zostanie na głupoty. Mało tego, jeśli wejdziesz do gry teraz, to pomnożę twojego SMS-a 3000 razy, czyli do gry o 550 tysięcy złotych wchodzisz 3000 razy i to za 3,69 z VAT. Mało tego, jednocześnie grasz o Hondę ZRV w finale wakacji. Zagraj, wyślij Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
13: Ale chyba nie włosów.
12: Akurat włosy wypadają mi garściami.
13: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
12: Ale łysienia u ciebie nie widać.
13: No właśnie.
14: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
15: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
21: Wygrałem.
20: Słucham?
21: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
20: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
22: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
23: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
24: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
23: Pamiętałem o wszystkim.
24: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
23: Dokładnie, kochanie.
24: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
23: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
24: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
22: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
11: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Ogłoszenie płatne.
1: Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Apetina. Nieszablonowe przepisy przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co proponuje nam dzisiaj.
3: Tartaletki ze szparagami, pomidorkami koktajlowymi i serem Arla Apetina w kostkach. Wcześniej przygotowane ciasto kruche rozwałkujemy, wykładamy formy na tartaletki i ponownie wstawiamy na 20 minut do zamrażarki. Foremki pieczemy w rozgrzanym do 190 stopni piekarniku przez 15-20 minut i przygotowujemy farsz. Jogurt mieszamy z jajkami, musztardą i serem Arla Apetina Red Cheddar. Dodajemy sól i pieprz. Szparagi kroimy na mniejsze kawałki. Upieczone korpusy tartaletek wypełniamy masą jajeczną, układamy szparagi, pomidorki koktajlowe oraz kostki sera Arla Apetina Original. Całość zapiekamy 15 minut w 180 stopniach. Smacznego!
1: Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę Apetyt na nowe gazeta.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Tu Radio Z, to jest środa, dochodzi godzina 11. Iwona Kutyna w studiu wiadomości.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszamy i słuchamy.
5: Donald Trump nie odpuszcza, wraca temat Grenlandii. Ewakuacja obozów i ostrzeżenia, niebezpieczna pogoda na Pomorzu. Mieszkańcy Katowic przeciwko banerom i billboardom apelują o zmianę przepisów.
4: Jedenasta.
5: Dania będzie bronić Grenlandii przed każdym zagrożeniem, nawet jeśli to zagrożenie pochodzić będzie od sojusznika. Podczas szczytu NATO w Ankarze Donald Trump kolejny raz wrócił do tematu arktycznej wyspy i tego, żeby ta należała do Stanów Zjednoczonych. Na szczycie jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gosłowski. Konflikt o Grenlandię może zagrozić sojuszowi?
6: To już zależy od Donalda Trumpa i tego, czy będzie starał się eskalować konflikt i mówić o przejmowaniu wyspy za wszelką cenę. Bo na to zgody Danii nie było i nigdy nie będzie, mówi Ami duńska premier Mette Frederiksen. Oczywiście, że będziemy bronić Królestwa Danii. Jeśli ktoś w sojuszu jest atakowany, inni mu pomagają. Artykuł 5 to nasza polisa ubezpieczeniowa. To dotyczy też Grenlandii, jeśli ktokolwiek nas zaatakuje. Albo na siłę będzie próbował kupić Grenlandię, bo jak dodaje duńska premier, ta nie jest na sprzedaż. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
5: Według Trumpa Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii dla ochrony świata. Albo reforma systemu ochrony zdrowia, albo personalne zmiany. Po zapowiedzi premiera dziś czas na konkrety. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Czego możemy się dziś spodziewać?
7: Rzecznik rządu Adam Szłapka na razie stopniuje napięcie.
8: Tych zmian kilka przynajmniej będzie.
7: Mówi się o propozycjach centralnej e-rejestracji, likwidacji kominów płacowych i normach czasu pracy medyków. Szczegóły mają być znane wczesnym popołudniem. Wczoraj chcieli rozmawiać o nich związkowcy, ale na szefową resortu zdrowia się nie doczekali.
9: Odczuwamy to jako lekceważenie,
7: mówiła szefowa Związku Pielęgniarek Krystyna Ptok. Minister zdrowia zaproponowała im spotkanie 16 lipca. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Resort zapowiedział prezentację zmian na godzinę 13. Pół godziny wcześniej swoje stanowiska chcą przedstawić związkowcy i pracodawcy placówek medycznych. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wciąż obowiązują dla części wybrzeża oraz północno-wschodniej Polski. Wiatr w porywach może osiągać prędkość nawet 120 km na godzinę. Z powodu pogody 15 obozów harcerskich na Pomorzu zostało prewencyjnie ewakuowanych, bo lepiej dmuchać na zimne. Po tym, jak 9 lat temu nawałnica przeszła przez Bory Tucholskie, wprowadzono nowe procedury ewakuacyjne. W bazie ZKP w Czernicy na Pomorzu regularnie odbywają się ewakuacje próbne. Nawet ja nie wiem, kiedy strażacy je zarządzą, mówi Radiu Z komendant bazy Adrian Łukaszewicz.
10: Wszyscy musimy być zaskoczeni, no bo nikt nie wie, kiedy żywioł, czy jakie zagrożenie do nas dotrze. Wtedy automatycznie robimy alarm, który jest dostosowany do różnych scenariuszy, no bo też nie wiemy, o której godzinie przyjdzie żywioł i co my będziemy robić z naszymi podopiecznymi.
5: Z powodu niebezpiecznej pogody zamknięto molo w Gdańsku Brzeźnia. Apele o zachowanie ostrożności wystosowały m.in. władze Gdyni, Sopotu, Helu czy Krynicy Morskiej. Wielkie banery na elewacjach i billboardy zalewające ulice. Mieszkańcy Katowic mówią dość, dlatego jest petycja do prezydenta prezydenta miasta z apelem o przyjęcie uchwały krajobrazowej, która uporządkowałaby reklamowy chaos. Takie przepisy władze zapowiadały już blisko dekadę temu. Jakie są szanse, że w końcu się uda? Sprawdził to nasz reporter Szymon Kastelik.
11: Prezydent Katowic Marcin Krupa przyznaje, że reklamy są problemem, ale uchwały krajobrazowej nie będzie. Jego zdaniem najpierw trzeba zmienić przepisy, bo sądy unieważniały podobne uchwały w innych miastach.
12: Musi być dobre prawo do tego, żebyśmy my mogli na poziomie lokalnym to prawo wcielić w życie.
11: Krupa przekonuje też, że Katowic nie można porównywać się z Krakowem czy Gdańskiem, gdzie uchwały jednak obowiązują. Jak mówi, miasta turystyczne i uzdrowiskowe mają łatwiej, bo prawo mocniej chroni tamtejszy krajobraz. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Lokalne ograniczenia reklam ma umożliwić plan ogólny miasta, który ma powstać w Katowicach do końca sierpnia.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl.
4: A jeśli ktoś na swojej wakacyjnej liście rzeczy do zrobienia ma puszczanie latawca z dziećmi, to chyba nie dziś. Szczególnie w północno-wschodniej Polsce i na wybrzeżu za mocno wieje. Zwieje tatusia razem z latawcem. Trzeba to przełożyć na za tydzień na przykład. Będzie i cieplej, i wiatr będzie spokojniejszy. Dzisiaj szczególnie na północy uważajcie.
2: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: 5 minut po 11:00.

Te wakacyjne piosenki to te, które kończą się Limurs, Rizzly Kicks w Radiu Z, 16 minut po 11, ale numer, słuchajcie, nasz tenisista Hubert Hurkacz, pamiętacie, na Wimbledonie pechowo w czwartej rundzie skreczował, czyli Walkovera, i jeszcze musi zapłacić, okazuje się teraz, 28 tysięcy złotych kary za to, że wcześniej przeklął podczas meczu. A mnie poszło i sobie rzucił pod nosem 28 tysięcy złotych za jeden soczysty komentarz. Kurczę, mam nadzieję, że nie był na korcie, kiedy się o tym dowiedział, bo zbankrutuje. Zresztą, jak to mówi sąsiad, co to za wakacje bez mandatu? Ciekawe, czy już ma odhaczone w tym roku. Wakacyjne bingo w Radiu Z. Za chwilę odhaczamy kolejne miejsce z listy wartych do zobaczenia w wakacje w Polsce. Daleko

0: Black Eyed Peas. Uhu. Tu Radio Z, 11:22 na zegarze, zanim wakacyjne bingo, zanim wakacje, mamy jeszcze do odhaczenia zarobienie pieniędzy na wakacje przecież. I można to zrobić oczywiście w pracy, albo wysłać Radio Z SMS-em pod 7353 za jedyne 3,69 z VAT. No i jeszcze trzeba przeżyć przeżycie.
1: Cały czas się trzęsę, cała w środku, ale bardzo się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę.
2: Nadal nie dowierzam, naprawdę. Serce mi skacze tak, że masakra.
3: Cudowna, cudowna sytuacja. Najpiękniejszy prezent na urodziny, jaki mogłam dostać.
0: A wy jak przeżyjecie wielką wygraną w wakacyjnej Rządzy Pieniądza w Radiu Z? Wyślijcie SMS-a, zagrajcie dzisiaj o 550 tysięcy złotych. Tyle jest w walizkach maksymalnie, ale są też takie ładne kwoty jak na przykład 55 tysięcy złotych na wakacje idealne. Radio Z pod 7353, zróbcie to teraz, a ja pomnożę wasze SMS-y 3,5 tysiąca razy, czyli to jest 3,5 tysiąca razy większa szansa na 550 tysięcy złotych dzisiaj. No i też ten SMS bierze udział w grze o Hondę ZRV na finał wakacyjnej Rządzy Pieniądza na finał wakacji. Radio Z, SMS-em pod 7353.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz...

0: Po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
2: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200.

0: tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Master the People w Radiu Z. W te wakacje bawimy się w wakacyjne bingo w Radiu Z, czyli zaliczamy najlepsze wakacyjne miejscówki.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: Nasz książę Bilgun dotarł podobno do bajecznego wręcz pałacu.
2: A i owszem, muszę przyznać, że jest to naprawdę majestatycznie. Patrzę w lewo, tam jest polana, gdzie dzieciaki bawią się w jakiś hobby horsing. Po prawej widzę wspaniały zamek w Mosznej, no i obok mnie widzę piękne małżeństwo. Panią Ewę i pana Michała, dzień dobry.
3: Cześć, Michał.
2: Pan Michał powiedział, że jak ja podchodziłem, to miał pewną myśl.
3: Tak, sobie patrzę z takim sprzęciorem, gościu idzie, do tego jeszcze takie bycie słuchawki, nie? No to pewnie jakiś Azjata tutaj się produkuje.
2: No i rację miał, rzeczywiście, tylko turystą nie byłem, jak widać. I poznaliśmy się i kradniemy konie, że tak powiem. Oczywiście abstrahując od hobby horsingu, które dzieci tam uprawiają na polu. A pani Ewa już była tutaj w zamku?
4: Nie byłam w zamku, bo niestety mój stan zdrowia teraz obecny nie pozwala mi na to, żeby chodzić po schodach, ale zwiedzamy sobie tutaj, oglądamy z zewnątrz i jesteśmy bardzo zachwyceni.
2: No jest naprawdę, jak to młodzież mówi, chillera. Pani Ewa tutaj rzeczywiście po prawej stronie nogi ma suspensor, czyli tam pewnie jakaś kontuzja, ale to nie przeszkodziło temu, żeby wybić na wakacyjny klimacik pod zamkiem w Mosznej, więc nic dziwnego i tylko klasze brawa bije, żeby tutaj determinację wspierać, żeby wypoczywać w pięknym miejscu.
0: I my tutaj bijemy brawo oczywiście zazdroszcząc. Bilgunarium Batar, Ewa, Michał, bawcie się dobrze, a my w Radiu Z, no właśnie, namawiamy, jeśli macie na swojej wakacyjnej liście trochę miejsca, dopiszcie jeszcze pałac w Mosznej. Pałac jak z bajki, jak słyszeliśmy. Tym bardziej, jeśli macie jakąś małą księżniczkę albo małego księcia, nie? Pozycja obowiązkowa.
1: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Po reklamie.

właśnie. Słuchajcie, everybody. To ostatnie 7 minut, żeby 3,5 tysiąca razy wejść do gry o 550 tysięcy złotych dzisiaj i Hondę w finale wakacji za jedyne 369 zł. Zagraj. Radio Z pod 7353.

0: mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zapach grilla unoszący się w powietrzu. Pierwszy gryz przekąski gdzieś na trasie. Przysmaki w rytmie letnich przebojów. Lato to czas pysznego grillowania i dobrej muzyki. Napisz w poście konkursowym na Facebooku Radia Z, jaki smak mają Twoje wakacje. I wygraj 500 zł oraz zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima. A jeśli chcesz poczuć smak tego lata na żywo, już 8 lipca dołącz do nas na wielkim grillu u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radiu Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej.
14: Wakacyjna żądza pieniądza.
13: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.

0: bardzo pomoże.
1: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
0: Jest super!
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Z, tuż przed godziną 12:00. Czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
5: To koniec porozumienia z Iranem, jasna deklaracja Donalda Trumpa. Wybrzeże mierzy się z żywiołem, potężny wiatr i fale. Najgorzej poszła matematyka, są wyniki tegorocznych matur.
4: Dwunasta.
5: Umowa pokojowa między Iranem a Stanami Zjednoczonymi przestaje obowiązywać. Jak przekazał na szczycie NATO w Ankarze Donald Trump po nocnej wymianie ognia, jego zdaniem umowa już nie obowiązuje. W Ankarze jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. To definitywny koniec rozmów pokojowych?
6: A tak sugeruje amerykański prezydent. Po tym, jak w nocy doszło do wymiany ognia, zdaniem Trumpa nie ma już o czym rozmawiać, a Stany Zjednoczone po prostu zrobią swoje już nie na drodze negocjacji, tylko brutalnej siły, a Iran będzie tego żałować. To banda szumowi. Ja ich nie lubię. To źli ludzie. Chcą broni nuklearnej, ale my ich zneutralizujemy. Nie mogą jej posiadać, bo to szaleńcy. Na słowa Donalda Trumpa błyskawicznie zareagowały światowe rynki. Ceny ropy momentalnie skoczyły o 5%. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
5: Dzisiejsza wymiana ognia przerwała ponad 3-tygodniowe zawieszenie ognia. Mierzeja Wiślana to w tej chwili najbardziej dotknięte przez silny wiatr miejsce na wybrzeżu. Niż Bernadette spowodował potężny sztorm na Bałtyku. Prądu nie ma w wielu miejscach, m.in. w gminach Krynica Morska i Braniewo. Na plaży w Kątach Rybackich jest nasz reporter Maciej Bąk. To jak wygląda morze, no i czy są jakieś zniszczenia?
7: Na razie trwa walka o ocalenie przed zalaniem małych lokali i sklepików, które są ustawione bezpośrednio na plaży. Ja rozmawiałem przed chwilą z właścicielem jednego z nich.
8: Już towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mam nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
7: Fale są potężne. Wejście na plażę oznacza szybkie podmycie stóp. Trochę ludzi tu przychodzi popatrzeć na potęgę żywiołu. Ratownicy zawracają tych z łańską fantazją, którzy niosą parawany. Wiatr ma wkrótce nieco ustać. Na razie bez okularów tu ani rusz, bo piach sypie prosto w oczy. Kąty Rybackie, Maciej Bąk, Radio Z.
5: Na Pomorzu w związku z wichurą prewencyjnie ewakuowano 15 obozów harcerskich. Nieco ponad 80% maturzystów ma już spokojną głowę i może świętować zdanie egzaminu dojrzałości. Wyniki podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. 12% abiturientów musi jeszcze posiedzieć nad książkami, by w sierpniu spróbować poprawić wynik. Marcin Friedrich rozmawiał z szefem CKE, z którym z przedmiotów maturzyści radzili sobie najsłabiej.
9: Tradycyjnie to matematyka. Poległo na niej 14% abiturientów, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
10: Matematyka z roku na rok ciutkę słabiej zawsze wypada. To przedmiot, w których uczy logicznego myślenia, wyciągania wniosków, budowania strategii rozwiązywania problemów.
9: Wyniki matur nie odbiegają też znacznie od tych rezultatów, jakie maturzyści uzyskiwali w poprzednich latach. I dlatego, jak zaznacza szef komisji egzaminacyjnej, nie można wyciągać kategorycznych wniosków, że było łatwiej czy trudniej. By to robić, co roku musiałby być taki sam zestaw pytań, a to jest przecież niemożliwe. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Ci maturzyści, którzy chcą poprawić wynik jeszcze w tym roku, do 15 lipca muszą złożyć wniosek w tej sprawie. Błysk geniuszu Leo Messiego pomógł Argentynie awansować do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, choć na kilkanaście minut przed zakończeniem meczu z Egiptem to faraonowie prowadzili 2-0. Obrońcy tytułu rzutem na taśmę zdołali jednak strzelić 3 bramki, jedną z nich zdobył Leo Messi. Przy kolejnej kapitan drużyny asystował. Po tym, jak wyglądało to spotkanie, mogę powiedzieć, że czuję dużą ulgę. Jestem szczęśliwy. Znowu pokazaliśmy wielki charakter. Nigdy się nie poddajemy. Leo Messi z 8 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców mundialu. Rywalem Argentyny w ćwierćfinale będzie Szwajcaria. W pozostałych parach Francja zagra z Marokiem, Norwegia z Anglią, a Hiszpania z Belgią. A u nas już teraz wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Twórcy polskiej wersji The Office odtrąbili koniec zdjęć do 6. sezonu. W tej serii zobaczymy kryzys męskości, wyścig po władzę i nowych bohaterów. Dokładnej daty premiery jeszcze nie ma, ale nowe odcinki mamy zobaczyć jeszcze w tym roku. Wraca Tańczący z Wilkami i to w odsłonie bardzo, bardzo długiej. Na festiwalu w Locarno będzie pokaz nowej, 4-godzinnej wersji westernu. Ma odzwierciedlać pierwotną wizję Kevina Costnera. W filmie będzie mniej więcej pół godziny materiału, który do tej pory nie był pokazywany. Sztuka cyrkowa znowu opanuje Lublin. Karnawal Sztuk Mistrzów startuje za 2 tygodnie, 23 lipca. W planie jest 5 spektakli scenicznych i 10 plenerowych, pokazy uliczne, koncerty i wydarzenia towarzyszące. Najwięcej atrakcji ma być na Placu Litewskim. Częścią wydarzenia, jak zawsze, będzie też Urban Highline Festival. Linoskoczkowie będą spacerować nad głowami przechodniów na taśmach rozpiętych między dachami.
4: Bardzo serdecznie pozdrawiam tych, o których Maciek Bąk mówił w wiadomościach Radia Z. Tych z łańską fantazją, z parawanami, co idą na sztorm nad morze. To nie jest dobra pogoda na plaże, szczególnie na północy i na Mazurach. I właśnie na wybrzeżu bardzo mocno dmucha wiatr. Zresztą ostrzeżenia obowiązują oprócz warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, także na Podlasiu i Mazowszu.
3: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
4: Ostatnio jadąc rowerem widziałem taki mały sklepik, który nazywał się jak ta piosenka. I teraz zgadnijcie, co sprzedawał sklepik, który nazywa się Kryzysowa Narzeczona. Dodam tylko, że po wprowadzeniu ostatnio prohibicji już ten sklep o 22 jest zamknięty. Lady Punk, 5, już 6 minut po 12. Tu Radio Z.

Kelly Rowland w Radiu Z, 16 minut po godzinie 12. Słuchajcie, fenomen. Niewielka norweska firma produkująca gumki do włosów staje się właśnie światowym fenomenem, bo Erling Haaland spina nimi włosy na mecz. I on nawet te gumki, słuchajcie, dobiera kolorem do stroju, w którym gra. I on te gumki do włosów tak pokochał, że zdaje się jest nawet udziałowcem firmy, która te gumki produkuje. Piłka nożna, proszę Państwa, Mundial 2026.

0: wakacyjnie gramy w Radiu Z, bo są wakacje. To jest Maroon 5.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: A my zwiedzamy Polskę i namawiamy was, żebyście robili to samo. Jesteśmy teraz w zamku w Mosznej. Ponoć jest bajecznie, a nasz książę Bilgun Arium Batar dostał się nawet do środka.
2: Kochani, teraz chodzimy sobie na tyłach ogrodu przy fontannie zamku w Mosznej. A obok mnie jest pan Piotr, który w sumie można powiedzieć, że jest skarbnicą wiedzy o tym zamku. Co tu jest ciekawego?
3: No ciekawości, ciekawostek jest tutaj mnóstwo. Tak jak teraz stoimy tu przed tym obiektem, no to już widać, że to jest mieszanka wielu stylów. Jest styl neobarokowy, neorenesansowy, neogotycki. Także hrabia sobie tak wymyślił. Podejrzewam, że może tak wyglądała ta rozmowa z tym architektem, gdzie pan architekt go zapytał, a w jakim stylu budujemy ten pałac, panie hrabio?
2: A on powiedział tak.
3: A on powiedział tak, we wszystkich. I tak powstało coś niepowtarzalnego. Szukałem z ciekawości coś podobnego na Górnym Śląsku, generalnie w Polsce, w Niemczech, na świecie i nie znalazłem niczego podobnego, choć czasami turyści nam mówią, że podobny jest do tego zamku z czołówki Walta Disneya.
2: Rzeczywiście jest dużo bajeczności w tym. Bardzo mnie interesuje legenda pewna, która krąży wokół tego zamku, czyli legenda o białej damie. Czy ona gdzieś tutaj jest? Widział ją pan?
3: Osobiście nie widziałem, ale regularnie ją słyszymy.
2: Dziękuję panu. Dzięki bardzo serdecznie, a ja w takim razie idę w poszukiwaniu białej damy.
0: O właśnie, jeśli jesteście, spędzacie wakacje gdzieś w pobliżu, polecamy bajeczny pałac w Mosznej dzieciom, paniom, a damy, proszę, ubierzcie się w białą suknię, Bilgun zawału dostanie.
4: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się

0: 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Marian?
2: Hmm?
1: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Po reklamie.
10: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Roxy White 2115 i Chciałam Ciebie Więcej. Znamy to w Radiu Z i mówimy na takie Chciałam Ciebie Więcej, mówimy na to Żądza. A dzisiaj 550 tysięcy złotych w walizkach wakacyjnej Żądzy Pieniądza w Radiu Z. Tylko pamiętajcie, porządne pieniądze potrzebują porządnego planu, bo jak Kamila z Sierpca zapytaliśmy, do kogo zadzwoni najpierw, żeby przekazać wieść o tym, że wygrał 65 tysięcy złotych w Radiu Z, to chyba był jeszcze trochę w szoku.
1: Na pewno teściowa. Zawsze mnie też wspierała w tym i ten, jak mówiłem nieraz, że właśnie gram w takie, ten też nie dowierzała, więc będę mógł się pochwalić, że się udało.
0: A jak, szczęściaż i do wygranej, i do teściowej. A może ty też masz szczęście? Sprawdź, wyślij Radio Z SMS-em pod 7353 za 3,69 zł, a ja pomogę twojemu szczęściu i pomnożę tego SMS-a 4000 razy. Tak, czyli jednym SMS-em wchodzisz do gry 4000 razy. Mało tego, wyślij Radio Z pod 7353, zagrasz o 550 tysięcy dzisiaj w finale i o przestronnego rodzinnego suwa na koniec wakacji. Fajna ta Honda ZR-V i ma co najbardziej cenię klimatyzację z takimi normalnymi pokrętłami, a nie tam jakieś ekrany. Radio Z pod 7353.
2: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna Żądza Pieniądza. Regulamin na radioz.pl. Reklama.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej.
8: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

Jeszcze. Jeszcze tylko przez 7 minut, tylko do godziny 13. 4000 razy mnożę twoją szansę na 550 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj w finale wakacyjnej Rządzę Pieniądza w Radiu Z. 550 tysięcy złotych. I do godziny 13 każde SMS to 4000 szans na dzisiejszy finał. Wejdź do gry teraz. Wyślij Radio Z za 369 zł pod 7353.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Gorościel i Marcin Sońka. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
13: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
14: Wakacyjna żądza pieniądza.
13: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
15: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
13: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
16: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
17: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.
18: Tu Radio Z, to już prawie 13 w środę, czas na wiadomości. Iwona Kutyna, prosimy.
19: Bernadetta zaatakowała wybrzeże. Potężny niż pokazuje, na co go stać. Rusza prezentacja, program naprawczy dla ochrony zdrowia. 10 lat więzienia za 4 wiadra borówek. Złodziej przyłapany na kradzieży.
18: 13.
19: Pogoda nie odpuszcza, najgorzej jest na wybrzeżu. Wiatr w porywach osiągać może prędkość nawet 120 km na godzinę. Na Mierzei Wiślanej trwa walka o drewniane budynki na plaży, w których są sklepy i restauracje. Najgorsza sytuacja jest w Krynicy Morskiej. To tu sztorm ma w tej chwili najbardziej niszczycielską siłę. Nasz reporter Maciej Bąk rozmawiał z grupą chłopaków, którzy wokół nadmorskiej restauracji układają worki z piaskiem.
20: Staliśmy o 9:00, od razu nas wziął ten do roboty, ze plaża jest.
21: O 7:00 patrzyłem kamery, dzisiaj rano to jeszcze nic, nie? A o 9:00 ten puka, że za 5 minut wszyscy gotowi na plażu.
20: Ten to nawet nie pracuje, aby pomóc.
21: Ogólnie tu każda pomoc się liczy.
20: Tak.
21: No i ratujemy wszystko, co możemy, nie?
22: No i widzę ten taki wał z piasku usypany, ale on też przecieka, bo te fale takie mocne.
21: No przecieka te fale.
23: To jeszcze 6 było tak sam wał, 2,5 metra, dzisiaj nie ma nic. Worki cały czas kładziemy, jest 1,5 metrowa ściana, też nie ma już jej. Woda cały czas ją zabiera.
19: Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy. Zawracają każdego, kto chciałby wejść do morza. A w związku z pogodą możliwe są utrudnienia w kursowaniu pociągów. PKP Intercity informuje o tym na platformie X. Jak czytamy, burze czy silny wiatr mogą powodować uszkodzenia infrastruktury, m.in. w wyniku powalenia drzew na tory czy sieć trakcyjną. W takich sytuacjach ze względów bezpieczeństwa ruch pociągów może zostać wstrzymany. Dymisji minister zdrowia nie będzie, przynajmniej na razie. Jolanta Sobierańska-Grenda za moment przedstawi plan reformy i rekomendacje zmian w systemie. To po aferze w Szpitalu Południowym i ujawnieniu niedopuszczalnych praktyk. To zadanie zlecone przez premiera. Karolina Olszewska-Mark prosto z sejmowego studia Radia Z. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
19: Czy politycy w koalicji rządzącej dają szefowej resortu kredyt zaufania?
0: Na pewno nie w ciemno, bo to, czy ten kredyt zaufania będzie, czy nie, zależy wprost od tego, co Jolanta Sobierańska-Grenda powie i jaki plan naprawczy przedstawi, mówi były wiceminister Wojciech Konieczny z Lewicy.
2: Jeżeli to będą w moim odczuciu rozwiązania, które skupiają się na leczeniu objawów, no to nie, to ja nie będę zwolennikiem.
0: To, czego on osobiście oczekuje, to plan leczenia przyczyn z jasno podzielonym harmonogramem, co chcemy i możemy zrobić do końca kadencji i co widzimy na końcu dużych zmian systemowych. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
19: Politycy oczekują przede wszystkim rozwiązań dotyczących czasu pracy medyków, ale też określenia limitów zarobków. Stany Zjednoczone zrywają umowę handlową z Hiszpanią. Na szczycie NATO w Ankarze Donald Trump przekazał, że zlecił wstrzymanie jakichkolwiek kontaktów z Hiszpanami. Powód? Według Trumpa Hiszpanie nie wydają pieniędzy na zbrojenia, tylko liczą na pomoc pozostałych sojuszników. W Ankarze jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Kocłowski. Jak na te zapowiedzi zareagowała Hiszpania?
3: Z dużym spokojem. Według hiszpańskiego rządu po pierwsze umowy handlowe zawierane są z całą Unią Europejską, a nie tylko z Hiszpanią, a po drugie dwustronne relacje między Hiszpanią a Stanami przynoszą korzyści po obu stronach oceanu. Ale Donald Trump patrzy na to inaczej. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Żadnej współpracy handlowej, żadnych wizyt. Jeszcze przyjdą do mnie. Szybko będą chcieli do mnie wrócić. Spór na linii Hiszpania-USA wybuchł po tym, jak rząd Hiszpanii sprzeciwił się zwiększeniu do 5% PKB wydatków na obronność. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
19: Nawet 10 lat więzienia grozi mieszkańcowi Miłkowic na Dolnym Śląsku za kradzież borówek. Mężczyzna włamał się na plantację owoców, przeciął ogrodzenie i zaczął zrywać, mówi Radio Z Anna Tersa z Komendy Policji w Legnicy.
4: Nazrywał 4 wiadra owoców, a gdy na drodze stanął właściciel, groził mu pozbawieniem życia oraz spaleniem plantacji i samochodu, a następnie uciekł wraz z łupem.
19: Podejrzany usłyszy zarzuty kradzieży rozbójniczej.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: No na papierze całkiem dobrze to wygląda, bo gdzieś tam tylko na północnym wschodzie, Suwalszczyzna, tutaj widać, że i grad możliwy, i burza możliwa. Koło Białegostoku, tutaj Podlasie ogólnie poszkodowane, bo 15 stopni maksymalnie. 22 nawet na Dolnym Śląsku, słonecznie, ale na papierze nie widać wiatru, a wieje.
24: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
18: Ale jeszcze będzie ciepło, jeszcze wiatr ustanie, jeszcze będą czasy, zobaczycie. 5 minut po 13. Michał Adamski, cześć ponownie i Urszula w Radiu Z.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra tegoroczna w Radiu Z. Kto na wakacjach na Dolnym Śląsku? Słuchajcie, fajne miejsce.
2: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
1: Pałac w Mosznej, bajeczny z zewnątrz, ale w środku, według legendy, straszy biała dama. Z mikrofonem Radia Z szuka jej Bilgun Arium Batar.
3: Szanowni Państwo, my tak sobie chodzimy po wieżach i komnatach i muszę przyznać, że słychać skrzypnięcie tu czy tam. Proszę Pani, czy słyszała Pani te skrzypnięcia?
4: Jeszcze nie.
3: Nie myśli Pani, że te skrzypnięcia są jednak od białej damy?
4: Może i są od białej damy.
3: A jak Pani myśli, jakie odgłosy wydaje biała dama? Bardzo mi się to podoba. Czy dałaby mi Pani jakieś wskazówki na to, żebym mógł znaleźć taką białą damę?
4: Odwoływać au.
3: A, czyli odwoływać au. Okay. To ludzie uciekną.
4: Albo chodź tu maleńka.
3: Dobra, czyli będę trenował.
5: Chodź tu maleńka.
4: Przyjdzie na pewno.
3: A Pan jak myśli, czym powinienem zwabić białą damę?
6: Dobra kawa i ciasto.
7: Kasiurą. Teraz to tylko Kasiura.
3: No tak, żonka załatwi. Dziękuję.
1: A ja wiem, skąd wziąć i szybko, i dużo, kasiory. O tym za chwilę.
2: Radio Z i już.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
9: Reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
2: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
14: Ale chyba nie włosów.
2: Akurat włosy wypadają mi garściami.
14: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
2: Ale łysienia u ciebie nie widać.
14: No właśnie.
18: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
16: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

0: gdyby można było zważyć piosenki? Ta byłaby z kategorii piórkowej. Olivia Dean, lekko, przyjemnie w Radiu Z. Za 24 minuty 14, wiecie co sobie właśnie przypomniałem? Że co roku w grudniu, pod koniec miesiąca, obiecuję sobie, że następnym razem to szybciej zabiorę się za robienie prezentów na Boże Narodzenie. Słuchajcie, a może teraz? Wyobraź sobie, leżysz sobie w śpiworku pod namiotem, pod Giżyckiem i zamawiasz prezenty całej rodzinie, bo co robić w taką pogodę na Mazurach? Wiem, skąd pieniądze? No z walizki przecież! Mamy tutaj w walizkach zapakowane dla was między innymi 55 tysięcy albo nawet 550 tysięcy złotych. Za te pieniądze to można po prezenty na Boże Narodzenie polecieć na Wyspy Wielkanocne. Ale mam coś jeszcze jednego i jest to ekstra, bo od teraz do godziny 14 każdego SMS-a Radio Z pod 7353 wysłanego pomnożę 4550 razy. Czyli wysyłasz jednego, płacisz 3,69 z VAT za jednego SMS-a, a do gry o 550 tysięcy wchodzisz 4550 razy. I jeszcze grasz o nową Hondę na koniec wakacji. Jeden SMS Radio Z pod 7353.
1: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
2: Zmywarka Boży za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! Jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
11: ceny. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: A, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
18: reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dawid Podsiadło w piosence Sezon w Radiu Z. No to teraz sezon jest wiadomo jaki, najlepszy, wakacyjny.
1: Sponsorem konkursu jest partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
0: W najlepsze trwa zabawa Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Wchodzicie na radioz.pl, odpowiadacie na pytanie, dlaczego to właśnie ty powinieneś wygrać przygodę na Dolnym Śląsku. I właśnie z tej okazji jest z nami Marcin ze Złotowa. Cześć Marcinie, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Dlaczego ty lubisz Dolny Śląsk w ogóle, co?
2: Ojeju, klimat gór, klimat tych terenów sprawia szybsze bicie serca. Zresztą nie tylko do nich, ale do tego, że często lubiliśmy tam wygrać z żoną.
0: No właśnie, z żoną, bo zbliża się 12. rocznica, tak, co nie?
2: Jedwabna rocznica, tak.
0: Jedwabna
2: rocznica. Nasza zbliża się.
0: Czyli
2: tak, jak dobrze pamiętam, myślę się, że się nie mylę ze stresu, ale tak.
0: Ja jeszcze mam kawałek do 12, więc jeszcze nie wiem, ale wiem jedno. Skoro tak lubisz Dolny Śląsk, ale żonę oczywiście kochasz bardziej, to wysyłam was na weekend w Kotlinie Kłodzkiej, ciebie i żonę. I nikogo więcej, dobra? Już w ten weekend.
2: Powiedziałbym, taka perła w koronie na 12.
0: Dokładnie. Słuchaj, jakie atrakcje na miejscu. Przejazd do Pałacu Ławica z księżniczką twoją oczywiście. Obiad w Pałacowym Parku. Przejazd kolejką turystyczną nad rzekę. Spływ pontonowy albo kajakowy przełomem Barckim. No słuchaj, to będzie niezapomniana rocznica ślubu.
2: Perła w koronie.
0: No właśnie.
2: To.
0: Żona jak ma na imię?
2: Ewa.
0: Ewa? Dobrze słyszałem?
2: Tak.
0: Ewa. Jeśli słuchasz właśnie Radia Z, to Marcin, ale się popisał w tym roku na rocznicę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i bawcie się wyśmienicie.
2: Dzięki. Pozdrawiam.
0: Hejo, papa.
1: Sponsorem konkursu był partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

0: Jakby ktoś pytał, to właśnie to jest ten drum and bass. To Sigma, Nobody to Love w Radiu Z. Niecałe 5 minut do 14, wiadomości za chwilę. Gorący temat tego dnia i to od miesiąca. Zmiany w systemie zdrowia, w ochronie zdrowia. Propozycja przedstawiona, szczegóły za moment. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Po reklamie.
8: Słuchacie Radia Z, to jest środa, 8 lipca, już prawie 14. Wiadomości Iwona Kutyna. Prosimy.
9: Pogodowe szaleństwo, sztorm na Bałtyku, burze na Suwalszczyźnie. Maksymalne wynagrodzenie i e-kolejka, zmiany w ochronie zdrowia. Maturzyści po egzaminach i plany. Co dalej?
8: Czternasta.
9: W pogodzie znów niebezpiecznie niż Bernadette uderzył w Polskę. Mocno wieje, zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie kraju. Z powodu wichury w Pomorskiem ewakuowanych zostało 15 obozów harcerskich. Z kolei południe mierzy się z burzami, lokalnie intensywnymi opadami deszczu. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek ze szczegółami.
10: Synoptycy nie mają wątpliwości, wiatr mocno nam dokuczy, przyznaje Agnieszka Prasek z IMGW.
11: Porywy dochodzące do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe.
10: Strażacy apelują, by takich warunków nie lekceważyć. Bardzo ważne, by zabezpieczyć przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, dodaje brygadier Kalor Kroć ze Straży Pożarnej.
12: Złóżmy parasol, przymocujmy ławeczki, krzesełka czy leżaczki z naszego ogrodu, zabezpieczmy trampolinę.
10: Uważać szczególnie powinniśmy też w czasie wypoczynku, czy to nad morzem, czy w górach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Warunki są trudne, m.in. w Beskidach. Po południu pogoda powinna się nieco uspokajać. Propozycje zmian w ochronie zdrowia po ostatnich aferach ujawnianych w placówkach medycznych. Plan naprawcze przedstawiła minister zdrowia. Po pierwsze, resort chce uregulować maksymalne stawki zarobków dla lekarzy, mówi Jolanta Sobierańska-Grenda.
13: Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę.
9: Lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innym miejscu, będzie musiał dostać zgodę głównego pracodawcy. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu wsparcia dla kierowców CPN. Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Resort Energii przygląda się temu, co dzieje się w rejonie Zatoki Perskiej. Na razie jednak decyzji nie podejmuje. Ewentualne przywrócenie pakietu byłoby możliwe dopiero po konsultacji m.in. z Ministerstwem Finansów. Parlament Europejski potępił nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Taki zapis znalazł się w przyjętym właśnie raporcie o stanie procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii Europejskiej. Poprawkę złożyli europosłowie Koalicji Obywatelskiej. Obrady w Strasburgu śledzi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jakie mogą być tego konsekwencje?
14: Może wpłynąć na tempo negocjacji akcesyjnych, bo w rezolucji mowa o podważeniu wartości wspólnoty z unijnych traktatów i to ma być ostrzeżenie dla prezydenta Ukrainy. Mówią wspólnie m.in. europoseł PiS Piotr Müller i zapytany przez niego niemiecki europoseł Zielonych Sergiej Lagodiński.
15: Dokonał błędu, nazwał imieniem zbrodniarzy wojennych.
14: Rozumiem żal Polaków i też rozumiem, że nie było to najmądrzejsze ze strony prezydenta Zełenskiego. Stąd szerokie poparcie dla polskiego stanowiska. Grażyna Wiatr, Radio Z.
9: Parlament Europejski w rezolucji wzywa do deeskalacji i podjęcia wysiłku na rzecz pojednania. Maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Większość ma powody do zadowolenia. Zdało 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
16: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
17: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
18: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska
17: Obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
9: Mówili maturzyści z techniką Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. A dla tych, którym się nie udało, jest jeszcze szansa. Egzamin poprawkowy, ten pod koniec sierpnia.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
10: W sierpniu poprawki matur, a jak w sierpniu nie pójdzie, spokojnie, kochana młodzieży, macie przed sobą całe życie. 4 minuty po godzinie 14 jest w tej chwili. Burze na Suwalszczyźnie, one są możliwe w każdej chwili. Mocno cały czas wieje na wybrzeżu i cały północno-wschodni kraniec Polski. Tutaj mocny wiatr aż do Warszawy.
18: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
10: Zdecydowanie lepiej wygląda to na Dolnym Śląsku. Tam jest słońce, wiatr trochę słaby.

0: Kygo, Khalid, Griffin w Radiu Z.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: Przemierzamy całą Polskę dla was w poszukiwaniu miejsc wartych odwiedzenia w wakacje, wartych do umieszczenia na swojej liście rzeczy wartych do zwiedzenia. Bilgun Arium Batar poleca dzisiaj zamek w Mosznej. No jak tam, Bilgun, poszukiwanie białej damy?
2: Tak, kochani, ja już byłem w zamku, nawet myślałem, że dorwałem białą damę, no, ale okazało się, że to była zabawkowa taka czaszka i kościotrup, który udawał to żarty lokalnych, że tak powiem, więc rozumiem. Białą damę jak najbardziej można znaleźć w zamku w Mosznej, na pewno można ją usłyszeć, a tak sobie pomyślałem, bo stoję obok panów, którzy znają się na białych damach. Jaka jest biała dama marzeń u pana?
3: Tajemnicza. Ja, ponieważ w niejednym zamku już byłem, to za każdym razem była inna.
2: No tak, a pana?
4: Przede wszystkim musi być bardzo charakterystyczna. Dobrze, jakby była wysoka. I myślę, że może nie być blondynką.
2: No to kochani, myślę, że każdy z nas, mężczyzn, ma swoją białą damę. Jak nie w sercu, to w głowie. Więc kochani mężczyźni, szukajcie białych dam i życzę wam, żeby ta najwspanialsza była obok was. A my żegnamy się ze zamkiem w Mosznej i wakacyjne bingo Radia Z rusza dalej. Do usłyszenia jutro.
0: Do usłyszenia. Dzięki Bilgun. Dobra robota. Pałac w Mosznej odhaczony, ale biała dama jeszcze nie złapana, nie? My uciekamy. To może wy ją znajdziecie, białą damę w zamku w Mosznej.

0: pewno jest świetnym kumplem, ale do baru na podryw to bym z nim nie poszedł. Przecież on zgarnia całą uwagę wszystkich dziewczyn w okolicy. Oskar Łamacz Cyms w Radiu Z. Tymczasem 23 minuty po 14:00, gorący temat dnia. Zmiany w ochronie zdrowia, długo zapowiadane, już są. Mówimy o nich w wiadomościach Radia Z. Niecierpliwych zapraszam już teraz na radioz.pl. No słuchajcie, no ustawa o ochronie zdrowia, prawda, i to czeka teraz na podpis. Czyli czeka w kolejce. A wiecie, jak to w służbie zdrowia jest, jako doświadczony pacjent. No, mam dla ustawy tutaj dwie rady na kolejkę. Po pierwsze, porządnie naładuj telefon i w domu powiedz, że na obiedzie cię nie będzie.
1: Reklama. Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
7: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
8: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
7: Tak, ciebie stać.
8: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
7: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: Czy 550 tysięcy dać? Dać? Shakira, Burna Boy w Radiu Z. To ile dać? Tyle mamy. 550 tysięcy. Jest ukryte nawet tyle dzisiaj w walizkach. W finale rządzy pieniądza, wakacyjnej rządzy pieniądza. Damy z przyjemnością, ale to ty musisz to wygrać. Nie wygramy tego za ciebie. To co mogę, to pomogę. Jestem tutaj do godziny 15 i do końca mojej zmiany macie u mnie 5 tysięcy szans na dzisiejszy finał, na grę o 550 tysięcy złotych. Jeden SMS Radio Z pod 7353 kosztuje 3,69 VAT i do gry wchodzi do godziny 15 5 tysięcy razy. Dwa SMS-y 10 tysięcy razy, no wiecie. Mało tego, każdy SMS wchodzi też do wielkiego finału na koniec wakacji. Do wygrania przestronna, rodzinna Honda ZR-V, SUV, pełna hybryda, 184 konie. Czyli ruszając na zielonym świetle, spokojnie połowę aut zostawiacie w tyle. Zagraj jednym SMS-em o 550 tysięcy dzisiaj i o Hondę na koniec wakacji. Hasło Radio Z wyślij pod 7353. Radio Z i
1: już. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
16: Jasne!
15: Czyli wszystko jest możliwe.
5: Wakacyjna żądza pieniądza.
15: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 550 tysięcy złotych.
16: Wow, wow, super!
17: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
15: Ty też możesz wygrać.
18: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

Beauty and the Beat. I trzeba przyznać, że akurat Beat to gra tu pierwsze skrzypce. Justin Bieber i Nicki Minaj w Radiu Z. Zmiana klimatu muzycznego. Starzy, dobrzy, ale ciągle chłopcy. Chłopcy z Placu Broni o wolności kochanej. A w wiadomościach Radia Z o 15 to za chwilę o turystach, o polskim morzu i o planach, które trochę im się pozmieniały.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Gorościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie.
17: Na zegarach już prawie 15, więc przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Darek Klimczak na miejscu. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Zamiast się opalać, plażowicze w Krynicy Morskiej ratują zalewane przez morze budynki. Wiemy, jak resort zdrowia planuje uzdrowić system opieki zdrowotnej. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Dzisiaj piłkarze odpoczywają, od jutra ćwierćfinały i od razu wielkie starcie.
17: 15.
18: Takiego sztormu w trakcie lata nie widzieliśmy od lat, mówią reporterowi Radia Z mieszkańcy Krynicy Morskiej. Przyniósł go nad Bałtyk niż Bernadetta, który na lądzie co prawda nie poczynił większych szkód, ale okazał się groźny dla stojących na plaży budynków. W Krynicy Morskiej jest nasz reporter Maciej Bąk. Maćku, jak wygląda walka z żywiołem?
19: Niektórzy przezornie już wczoraj zabezpieczyli swoje lokale workami z piaskiem. Ten prowadzony przez panią Karolinę dzisiaj nawet normalnie przyjmuje gości.
20: Pierwszy raz musieliśmy się w ten sposób zabezpieczyć. Noc była nieprzespana, dzień cały przepracowany.
19: Ale w wielu miejscach od rana trwa gorączkowa walka z czasem i usypywanie na prędce wałów. W nocy nie spali też turyści, budzeni przez podmuchy wiatru.
21: No u nas w pokoju to nawet 3 razy wypchnęło drzwi balkonowe. Taki był wiatr, takie uderzenie wiatru.
19: Bernadetta powoli powinna odpuszczać, ale Bałtyk potrzebuje jeszcze chwili na uspokojenie. Pokojenie się. Krynica Morska, Maciej Bąk, Radio Z.
18: Wideorelacje naszego reportera z Mierzei Wiślanej zobaczycie na radioz.pl i na naszym profilu na X-ie. Wichury są na całym polskim wybrzeżu Bałtyku. Nigdzie nie można się kąpać. Maksymalny limit zarobków lekarzy, centralna e-rejestracja, wreszcie e-kolejka. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie opieki zdrowotnej, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. Ma to być lek na ostatnie afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadkami obchodzenia kolejek przez polityków. Nasz reporter Marcin Friedrich wrócił z konferencji w ministerstwie. Dzień dobry, Marcin.
22: Dzień dobry.
18: Kiedy te wszystkie rozwiązania mogą wejść w życie?
22: Jeśli mowa o rozwiązaniach dla pacjenta, to zapowiedziana tak zwana e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Ma zlikwidować nieuprawnione wpychanie się do kolejek na zabiegi. E-kolejka ma też ukrócić praktyki polegające na tym, że pacjent najpierw odwiedza specjalistę w jego gabinecie prywatnym, a zabieg ma wykonywany już w państwowym szpitalu, mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
23: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
22: Likwidacja gigantycznych zarobków pewnie potrwa nieco dłużej. Część rozwiązań wymaga bowiem zmian ustawowych, ale co ważniejsze, będzie też potrzeba akceptacji środowiska, co może nie być łatwe. Jutro szefowa resortu spotyka się z Naczelną Radą Lekarską.
18: Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy zł brutto miesięcznie. Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i czołowym członkiem NATO. Jak przekazał Radiu Z minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, poziom wydatków na zbrojenia stawia Polskę w specjalnym miejscu. W Ankarze na szczycie NATO jest wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Mamy z nim teraz połączenie. Miłoszu, co to daje Polsce?
24: Specjalne traktowanie, czy to w samej dyskusji na forum NATO, czy też w podejmowaniu wspólnych decyzji w ramach całego sojuszu. Polskie zdanie wpływa na innych i jak mówił mi wicepremier Radosław Sikorski, chodzi zarówno o sojuszników z Europy, jak i zza oceanu.
25: Dosłownie, zanim do państwa przyszedłem, podszedł do mnie ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO i powiedział, że dla Stanów Zjednoczonych Polska jest przykładem tego, jak powinni zachowywać się inni sojusznicy.
24: Założony dla państw NATO próg wydatków na obronność na poziomie 5% PKB, który miał obowiązywać od 2035 roku, Polska osiągnęła już teraz. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
18: Wcześniej obecny także w Ankarze Karol Nawrocki mówił, że strategicznymi celami dla Polski są wzmocnienie sojuszu i solidarności w NATO. Po wygranej Argentyny z Egiptem i zwycięstwie Szwajcarii nad Kolumbią poznaliśmy już wszystkich ćwierćfinalistów mundialu. Dzisiaj piłkarze mają wolne, początek ćwierćfinałów od jutra. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Jak wyglądają, Marcinie, te pary?
26: Wszystkie bardzo ciekawe. Jako pierwsi walkę o półfinał rozpoczną Francuzi i Marokańczycy. W obu krajach pojedynek wywołuje olbrzymie emocje, także ze względów historycznych. Na płaszczyźnie sportowej z Atlasu będą miały okazję do rewanżu na trójkolorowych za porażkę 0-2 w półfinale poprzedniego mundialu w Katarze. W pozostałych parach nie mniej ciekawie. Hiszpania, która jako jedyna nie straciła jeszcze gola, zmierzy się z rosnącą z meczu na mecz Belgią. Rywalem rewelacji mundialu Norwegii będzie Anglia. Wikingowie wiosłują coraz szybciej i mocniej. Ostatnio wyrzucili za burtę Brazylię. Anglicy marzą o powtórce sprzed 60 lat, kiedy zdobyli jedyny w swojej historii tytuł mistrza świata. Z kolei broniąca tytułu Argentyna zagra ze Szwajcarią.
18: W grze pozostają także najlepsi strzelcy mundialu: Leo Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland i Harry Kane. Teraz, jak zawsze o tej porze, zapraszam na wiadomości ekonomiczne Radia Z od Iwony Kutyny.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Pracownicy UOKiK-u w asyście policji przeszukali Biura Informacji Kredytowej ING Banku Śląskiego, mBanku oraz mBanku Hipotecznego. Ma to związek z podejrzeniem nieprawidłowości, m.in. w ocenie zdolności kredytowej konsumentów. Prezes urzędu sprawdza, czy przekazywanie przez banki informacji m.in. o liczbie zapytań kredytowych jest niezbędne do oceny tego, czy klient może spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8%, podało szacunkowe dane Ministerstwo Rodziny. W urzędach pracy zarejestrowanych było 902 tysiące osób. Najwięcej nowych bezrobotnych pracowało wcześniej w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu. Od piątku do 25 sierpnia część podróży pociągiem PKP Intercity do i z Berlina na raty. Z Frankfurtu do stolicy Niemiec wozić pasażerów będzie w ramach komunikacji zastępczej autobus. Powodem utrudnień są prace remontowe na torach. Amerykańskie linie lotnicze wydały w maju na paliwo 6 miliardów 660 milionów dolarów. To wzrost o 84% w stosunku do poprzedniego roku. Dlatego linie na całym świecie podniosły cenę biletów oraz opłaty dodatkowe, a także ograniczyły liczbę połączeń.
1: Ejku, co to się dzieje z tym latem? Cześć Ewelina.
2: A dzień dobry.
1: Kojarzysz mój rodzinny Ełk tam na Mazurach?
2: Naturalnie, uwielbiam.
1: 12 stopni.
2: Ajajajajaj. Ale nie było żadnych ewakuacji, bo ten nie, wiatr to naprawdę.
1: Myślę sobie, że zadzwonię do babci, zamówię pierogi ruskie. Jak tam się gorąco w tym Ełku zrobi?
2: Ja bym dorzuciła jeszcze może sielawę?
1: A dobra.
2: To dla mnie.
1: Poproszę.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Uważajcie tam na północy i mocno wieje, no i burze jeszcze pod Suwałkami możliwe, nie?
2: Będziemy sprawdzać pogodę na bieżąco. Teraz już Alan Walker, Faded i 6 minut po 15.

0: ATV w Radiu Z, 19 minut po 15. 8 dzień lipca w kalendarzu. Lipiec to 7 miesiąc z rzędu, a siódemki bywają szczęśliwe. I życzyłabym wam, abyście w te wakacje wygrali kupę pieniędzy w naszej wakacyjnej rządze pieniądza. Dzisiaj nagroda główna to aż 550 tysięcy złotych, a żeby wejść do gry wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. No a potem, mam nadzieję, będziecie mówić tak.
1: Tylko odebrałam. Się okazało, że Radio Z i się udało. W końcu warto wysyłać SMS-y.
2: Możecie też wygrać taką kasę. Wysłać SMS-a pod numer 7353.
0: Tym bardziej, że od teraz ten SMS wpada do gry 2500 razy, a gracie nie tylko o dzisiejszy finał, gracie także o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. Radio Z 7353.

0: Harry Potter. A za chwilę najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Za chwilę 15:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład...

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
7: Uczę się włoskiego.
6: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: 15.30 na zegarach, Darek Klimczak i wiadomości w Radiu Z. Zapraszamy.
10: Po wczorajszej krótkiej rozmowie Karol Nawrocki i Włodymyr Zełenski jeszcze dzisiaj spróbują dłużej ze sobą porozmawiać. Obaj prezydenci są w Ankarze, gdzie trwa szczyt NATO. Jak mówi Nawrocki, wczorajsza rozmowa była kurtuazyjna. Dodaje, że choć jego stanowisko w kwestiach powodujących napięcia między Polską a Ukrainą jest niezmienne, to nie wyklucza dalszej dyskusji. NATO rozważa rezygnację z planowanego na przyszły rok szczytu w Albanii, aby złagodzić napięcia w relacjach z Donaldem Trumpem. Według agencji Bloomberg chodzi o to, by nie skończyło się tak, że amerykański prezydent będzie wypominać Albańczykom, iż za mało płacą na obronność. Dzisiaj w Ankarze zrobiło się gorąco po tym, jak Trump ogłosił, że nie ma porozumienia z Teheranem i z irańskimi przywódcami. Nie chce już rozmawiać. Sadownicy, których plantacje zniszczyły upały, dostaną pomoc od państwa. Informując o tym dzisiaj, minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział, że pieniądze będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Trudna do uwierzenia historia z Chin na koniec. W mieście Huanggang tornado wyssało człowieka z mieszkania na 12 piętrze. Wichura wyrwała okna i porwała odpoczywającego na sofie mężczyznę wraz z szafkami i stołem. Znaleziono go na trawniku, jest nieprzytomny w szpitalu. Mamy 2 10-kilometrowe korki na drogach. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Pierwszy 10-kilometrowy zator jest na czwórce na Dolnym Śląsku. Przed węzłem Kostomłoty zderzyły się dwie osobówki. Zablokowane są dwa pasy w stronę Wrocławia. Drugi taki korek mamy na ekspresowej 8 przy wyjeździe z Warszawy. Za węzłem Opacz osobówka zderzyła się z ciężarówką. Tu także nieprzyjezdne dwa pasy w stronę Wrocławia. 3-kilometrowy z kolei zator jest na ekspresowej 7 na Mazowszu. Stoicie w stronę Radomia na wysokości Białobrzegów przez prace drogowe. Niewielki zator również na ekspresowej 17 na Mazowszu. Na wysokości Garwolina zablokowany jest jeden pas w stronę stolicy. Tutaj też pracują drogowcy. Uważajcie i dzwońcie, jeśli na waszej drodze dzieje się coś ważnego.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Najwyższa temperatura dzisiaj w Raciborzu 22 stopnie, najniższa w Suwałkach, maksymalnie 13 i tam też najbardziej gwałtowne burze. Temperatura jutro, no niestety się nie zmieni, maksymalnie 23, tyle na zachodzie kraju.
12: Sponsorem prognozy pogody.

0: taniej pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: To teraz Maslowicz, a za chwilę sprawdzimy, gdzie na świecie zachwycają się polskimi jagodziankami. No właśnie. Mam nadzieję, że było jedzone. Było.

0: to Dansa Kuduro. To jest muzyczny energetyk, który działa tak samo niezależnie od upływu lat i pory roku. 17 minut do 16. Tu Radio Z, a zagraniczne media dostrzegły fenomen polskich jagodzianek. Jak twierdzi BBC, w Polsce jagody leśne to jeden z najbardziej wyczekiwanych letnich rarytasów. I jagodzianka podobno jest symbolem statusu. No coś w tym jest, bo to takie jagodzianki, tak zwane rzemieślnicze, to nie są tanie rzeczy.
1: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Reklamie.
4: To jest utwór, przy którym wracają wspomnienia. Radio Z i już.

0: Ed Sheeran, Repeat It w Radiu Z, a wy macie jeszcze 5 szczęśliwych minut, żeby mnożyć swoje szanse na dzisiejszą wygraną. 550 tysięcy w walizkach czeka na kogoś z was, a do 16 mnożymy szanse 2500 razy. SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł wystarczy i jesteście w grze. 2500 szans jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
1: Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspres

0: 20 lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
2: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
3: Organizator loterii spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Po reklamie.
9: I to już prawie 16, a to oznacza, że wracamy do studia wiadomości Radia Z. Darek Klimczak.
10: Plan naprawczy dla zdrowia jest, ale czy będzie na niego polityczna zgoda? Trump obiecuje Ukrainie, że będzie mogła sama budować patrioty. Pogodowy miszmasz nad Polską, tutaj wichury, tam deszcz i burze. Sprawdzamy, co będzie jutro i pojutrze.
9: 16.
10: Ma być maksymalna stawka za godzinę pracy medyka, 240 zł brutto, ale też obowiązek zatrudnienia co najmniej na pół etatu oraz zgoda pracodawcy na dyżury w innych miejscach. Ministra zdrowia przedstawiła dzisiaj plan naprawczy dla mocno kulejącego systemu opieki zdrowotnej. Dla części zmian potrzebna będzie zgoda polityczna. I o tym teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
11: Na pewno to, co podkreślają politycy, to fakt, że propozycje są, ale czy są wystarczające? Trudno powiedzieć, czy to załagodzi kryzys. Mówi lekarka, senator koalicji obywatelskiej Agnieszka Gorgon-Komor.
12: Szkoda, że muszą być wybuchnąć jakieś afery, żeby jakieś wyciągnąć wnioski, ale tak to już w Polsce jest.
11: Dobre założenia, ale to zapowiedzi porządkujące system, dodaje były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny z Lewicy.
13: No w tych propozycjach nie ma zmiany systemu.
11: Jego zdaniem i tak trzeba poczekać na konkretne zapisy, bo jak mówi, niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia.
10: Część zmian wymagać będzie projektów ustaw. Pytanie, czy będzie na to ponadpartyjna zgoda. Ukraina dostanie licencję na budowanie rakiet Patriot. Zapowiada to Donald Trump podczas szczytu NATO w Ankarze. Amerykański przywódca ogłosił to w czasie rozmowy z prezydentem Ukrainy. Damy wam licencję na produkcję Patriotów. To całkiem fajne, prawda? W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy wystarczająco dużo, mówił Trump. Nie jest jednak jasne, czy licencja będzie dotyczyć pełnych baterii Patriot, czy tylko części do nich. Patrioty to jeden z najbardziej pożądanych dzisiaj przez państwa europejskie systemów obrony powietrznej. Nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA jest naruszeniem wartości Unii Europejskiej. Taki zapis przyjął dzisiaj Parlament Europejski. Debata i głosowanie były napięte. Służby Europarlamentu przejrzą nagrania z obrad pod kątem przezywania się przez europosłów nazistami. Podczas debaty europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik podarła kartkę z barwami UPA.
14: Marsz Ukrainy do Europy z ludobójcami na sztandarach to hańba. Precz z banderowskim nazizmem.
10: Skrajna prawica cynicznie gra na emocjach wyborców i wspiera Rosję, odpowiada na to Krzysztof Śmiszek, europoseł Lewicy.
15: Rozbijając w ten sposób europejską jedność wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa ze strony Rosji.
10: Ostatecznie parlament uznał, że nadanie imienia bohaterów UPA ukraińskiej jednostce wojskowej jest eskalacją napięcia ze strony prezydenta Ukrainy. Wezwał także do pojednania. Posiadacze kredytów na razie nie odczują ulgi w portfelach. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dzisiaj stopy procentowe. Ta główna dalej wynosi 3,75%. Pogoda mocno daje nam się we znaki, niż Bernadette przyniósł przede wszystkim bardzo silne porywy wiatru, zwłaszcza na północy i północno-wschodniej części kraju. Południe Polski z kolei zmaga się z burzami i intensywnymi opadami deszczu. Co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach? Dowiadywał się reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
16: Siła wiatru już nieco słabnie, ale nadal miejscami możliwe są porywy do nawet 90 km na godzinę. Niestety wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie nadal uważnie trzeba będzie śledzić prognozy, mówi synoptyk IMGW. Agnieszka Prasek.
8: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
16: Ale są też dobre informacje dotyczące temperatury, bo ta zacznie od jutra rosnąć. Na termometrach w kraju zobaczymy jutro do 23 stopni na zachodzie. W piątek na termometrach pojawi się nawet 26 stopni. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: W weekend też będzie ciepło, do 28. Niestety nadal kapryśnie pod względem opadów. Dostały drugą szansę i teraz czekają na nowy dom. 12 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu trafiło do schroniska w Chełmku koło Oświęcimia. Przeszły tam badania, są gotowe do adopcji. Jak się mają w nowym miejscu, sprawdził nasz reporter Szymon Kastelik w rozmowie z właścicielem schroniska Jarosławem Kołodziejczykiem.
17: W jakim stanie są pieski?
18: Są w stanie niezłym. Najstarszy piesek taki. On wczoraj jeszcze u nas przechodził zabieg, bo tam miał problemy z zębami. Musieliśmy to zrobić. Największy problem tutaj właśnie jest jakiś taki behawioralny. One nie są przyzwyczajone do człowieka, nie są przyzwyczajone do smyczy. One są takie wycofane, ale już nad tym pracujemy. Wszystko jest na dobrej drodze.
10: Zdjęcia psów czekających na adopcję w schronisku w Chełmku znajdziecie na naszym profilu w serwisie X. Dzisiaj pierwszy na tegorocznym mundialu dzień przerwy, ale magazyn mundialowy w Radiu Z oczywiście jest.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Mamy komplet ćwierćfinalistów, aż 6 z 8 drużyn w grze o Mistrzostwo Świata pochodzi ze Starego Kontynentu. Wczoraj stawkę uzupełniły broniąca tytuł Argentyna oraz Szwajcaria. Albi Celestes dokonali spektakularnego powrotu. Przegrywali w 1/8 finału z Egiptem 0-2 do 79 minuty. Argentynie do tej pory nie wychodziło nic. Drugi rzut karny na tym turnieju zmarnował Leo Messi. Nadzieje odżyły po kontaktowej bramce Romero. Egipcjanie nie zdołali się otrząsnąć, a już dostali kolejny łomot. Boski Leo ponownie udowodnił, że jest najlepszym piłkarzem świata. Huknął aż miło, futbolówka od poprzeczki zatrzepotała w siatce. W doliczonym czasie gry poszła kontra, a Enzo Fernandez główką strzelił decydującego gola. Po końcowym gwizdku Messi utonął we łzach, jakby znów sięgnął po złoty puchar, a nie tylko lub aż znalazł się w ćwierćfinale. Powiedziałem to po meczu, że jestem na boisku dzięki moim wspaniałym kolegom. Wiem, że wkładają w to sporo wysiłku, zabezpieczają wolne przestrzenie, kiedy ja nie jestem w stanie wrócić do obrony. Argentyna o półfinał powalczy ze Szwajcarią, która dopiero po rzutach karnych wyeliminowała Kolumbię, a faza ćwierćfinałowa ruszy jutro. Na początek Maroko kontra Francja.
20: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Co w pogodzie w ciągu najbliższych godzin? Wieczorem na północnym wschodzie burze, w tym burze z gradem. Natomiast w nocy na zachodzie, południowym zachodzie, częściowo również na południu, przelotne opady deszczu, a miejscami w centrum i na wschodzie, no niestety grad.
20: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
21: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

Ava Max na antenie Radia Z, a w prasie, przypominajka, z racji wakacji, spędzając czas nad morzem, mamy różne flagi, no i warto znać ich znaczenie. Żółty to znaczy, że warunki są umiarkowanie bezpieczne, konieczna wzmożona czujność. Czarny, podobnie jak czerwona flaga, oznacza absolutny zakaz kąpieli. Zielony, podobnie jak biała, informuje, że kąpiel jest dozwolona, a na plaży są ratownicy. Niebieski oznacza międzynarodowe oznaczenie czystości wody i jakość plaż. Blue flag. No i ciekawa jest flaga fioletowa, która informuje, że w morzu są skupiska meduz albo innych morskich stworzeń. Także to może być przydatna informacja, zwłaszcza nad polskim morzem. Co u nas? U nas stygnie lato, przynajmniej tak twierdzą panowie Kuba i Kuba.

0: Ro w Radio Z, absolutnie wakacyjny przebój, aż trudno uwierzyć, że stworzył go duet niemieckich producentów. Ewidentnie czują sambę w kościach. Ten hit z 97 roku niemal natychmiast stał się absolutnym hitem całej Europy. No i potrzebujemy takich utworów, żeby czasami, jak właśnie padaj wieje, poczuć się jak w Rio. To teraz troszkę zwalniamy tempo na powroty z pracy, na korki, na deszcze i burze. Alex Warren, Ordinary w Radio Z.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1290

0: Ojec, a nie pod palmy.
1: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
0: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
1: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
2: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Po reklamie.
8: 16.30 na zegarach. Darek Klinczak i wiadomości w Radiu Z.
9: 15 obozów harcerskich zostało ewakuowanych z powodu wichury na Pomorzu. Bierze w nich udział w sumie około 1000 dzieci. W tej chwili wszystkie są bezpieczne. Bardzo mocno cały czas wieje w rejonie Karwi, Rozewia i Helu, także na Warmii i Mazurach, ale pomału wiatr powinien się uspokajać. Polscy producenci oleju spożywczego oczekują zniesienia zakazu importu rzepaku z Ukrainy. Powodem są niższe niż zazwyczaj zbiory tej rośliny w Polsce. Naszym zakładom olejarskim może brakować nawet ponad miliona tony rzepaku. Norwegia przeciwko amerykańskim groźbom w sprawie Grenlandii. Premier Norwegii skrytykował prezydenta USA, który po raz kolejny zaczął mówić o konieczności przejęcia Grenlandii od Duńczyków. Grenlandia jest częścią Królestwa Danii, oświadczył dzisiaj szef norweskiego rządu. Amerykańskie linie lotnicze United Airlines i Delta odpowiedzą za sprzedawanie w samolotach miejsc przy oknie tam, gdzie tych okien nie ma. To decyzja sądu w San Francisco. Sprawa trafiła do sądu po tym, jak bilety przy oknie sprzedawano po wyższych cenach. A gdzie są korki? O tym już teraz dajcie głośniej.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
12: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
9: Wciąż jest korek na czwórce na Dolnym Śląsku. Przed węzłem Kostomłoty zderzyły się dwie osobówki nieprzejezdne. Są dwa pasy w stronę Wrocławia. 5-kilometrowy korek w Warszawie. Przez zderzenie auta z tirem niedaleko węzła Opacz stoicie już od Łopuszańskiej. W kierunku Wrocławia zablokowane są dwa pasy. Zostańmy jeszcze w stolicy. 7 kilometrów ma korek na południowej obwodnicy tego miasta. Zwolnijcie za węzłem Puławska w kierunku Terespola. Powodem prace drogowe. Zaczyna się korkować także obwodnica Trójmiasta. W stronę Łodzi są prace drogowe na wysokości węzła Gdańska. Osowa. Jeśli obok Was dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
12: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
13: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Niż Bernadette uderzył w Mierzeję Wiślaną Żuławy. Ogromne zniszczenia na plażach Krynicy Morskiej, Piasków, Kątów Rybackich. Czy będzie spokojniej jutro? Odrobinę, moi drodzy. Jutro na północnym wschodzie przede wszystkim opady deszczu, a także możliwe lokalne burze.
13: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Sprzedaż Michał Szpak, maj na antenie Radio Z, 20 minut do 17. I kochani, ostatni moment, żeby zagrać o 550 tysięcy w dzisiejszym finale. Naprawdę warto dołączyć do zabawy, bo od teraz do 17 przez najbliższe 20 minut każde zgłoszenie wpada do gry 5 tysięcy razy. I pamiętajcie, wygrana może Was spotkać w najmniej nieoczekiwanym momencie.
1: Otwierajmy.
2: Masz 100 tysięcy złotych.
3: Wow! Ale to naprawdę?
0: Monika, naprawdę.
4: Ciekawe, czy tata wstał, co? Z wrażenia.
3: No już siedzi.
4: Jednak.
0: Monika zagrała, wysłała i wygrała. Wy zróbcie podobnie. Radio Z7353 za 3,69 zł wystarczy. Wchodzicie 5 tysięcy razy do gry o dzisiejszy finał, czyli o 550 tysięcy złotych, ale gracie także w wielkim finale pod koniec wakacji o Hondę ZRV, piękny hybrydowy samochód o mocy 184 koni mechanicznych z pięknym, dużym bagażnikiem, rodzinna furka. Po prostu grajcie. Radio Z7353.
5: Radio Z i już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
12: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
13: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Olivia Adams w Radiu Z, a wy macie jeszcze 5 szczęśliwych minut, żeby mnożyć swoje szanse na 550 tysięcy złotych w dzisiejszym finale wakacyjnej Rządzę Pieniądza 5 tysięcy razy. Finał tuż po 17, więc wchodźcie do gry. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, Radio Z 7353 to kosztuje 3,69 zł. Gracie dzisiaj o kasę, ale też o samochód. W wielkim finale pod koniec wakacji. Próbujcie. 2 szanse na wygraną, 1 SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć. Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radio Z i bądź z nami w drodze. Radio Z, muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Bo w Media Expert taniej.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Po reklamie.
19: Ogłoszenie płatne.
20: Na Facebooku Radia Z pytaliśmy, jaki smak mają Wasze wakacje. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy kasą i zestawami produktów JBB Bałdyga i Skolima. Dzwonimy do osoby, która napisała nam, jaki smak mają jej wakacje. Halo, jak masz na imię?
21: Katalina.
20: W naszej zabawie pytaliśmy, jaki smak mają Wasze wakacje. Opowiesz nam o Twoim smaku?
17: Moje wakacje mają smak kiełbaski z grilla. W tym roku smakują trochę inaczej niż zwykle, bo przeżywam je w wyjątkowym duecie. Odkąd jestem w ciąży, mój apetyt potrafi zaskoczyć nawet mnie samą. A teraz właśnie tak o grillu myślę.
20: I właśnie ten smak lata przyniósł Ci szczęście. Gratulacje! Wygrywasz 500 zł i zestaw produktów JBB Bałdyga i Skolima. W tym kultową kiełbasę idealną od króla smaku stworzoną pod letnie grillowanie.
17: Dziękuję bardzo.
20: Dziękujemy za udział w naszej zabawie, a wszystkich zapraszamy już dziś na wielki grill u Skolima i JBB Bałdyga w Międzyzdrojach. No to fiesta!
19: Ogłoszenie płatne.
0: 17 zbliża się wielkimi krokami. Darek Klimczak i wiadomości Radia Z. Zapraszamy.
21: Nie widać końca wojny z Iranem, może to podnieść ceny paliw na stacjach. Nowe propozycje ratowania opieki zdrowotnej mają uporządkować system. Podamy szczegóły operacji na otwartym sercu, jak mówi się o poszerzaniu autostrady między Łodzią a Warszawą.
0: 17.
21: Donald Trump zrywa rozejm z Iranem. W czasie szczytu NATO w Ankarze amerykański prezydent powiedział, że to koniec, jeśli chodzi o porozumienie o zawieszeniu broni. W ostatniej nocy amerykańskie wojsko przeprowadziło serię uderzeń na Iran. Reporter Radia Z Daniel Wrzos ze szczegółami tego wszystkiego, jak Trump uzasadniał swoją decyzję.
22: No, w swoim stylu i to w mocnych słowach uderzył w irańskich przywódców. Myślę, że to koniec. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. To szumowiny, to są chorzy ludzie, okrutni, brutalni i skłonni do przemocy. Gdyby mieli broń nuklearną, użyliby jej. To właśnie negocjacje dotyczące zakończenia programu nuklearnego doprowadziły do zerwania porozumienia. Amerykańskie wojska zaatakowały w nocy 80 celów. To przede wszystkim irańskie systemy obrony powietrznej oraz sieci dowodzenia.
21: Polska przygląda się sytuacji na Bliskim Wschodzie także w kontekście cen ropy. Wspomina się o możliwości powrotu do programu ceny paliw niżej. Ministra zdrowia z pakietem propozycji na naprawę kulejącego systemu opieki zdrowotnej Jolanta Sobierańska-Grenda kładzie na stole szereg rozwiązań. Wśród nich m.in. maksymalną stawkę za godzinę pracy medyka 240 zł brutto, ale też obowiązek zatrudnienia co najmniej na pół etatu i konieczną zgodę pracodawcy na dyżury w innych miejscach. To są propozycje porządkujące system, mówi były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.
23: Natomiast no w tych propozycjach nie ma zmiany systemu. Powiedzmy tutaj w ramach istniejącego systemu będą występować pewne korekty, które no, mają dobre założenia, mają próbę rzeczywiście uporządkowania pewnych zakresów. Należy natomiast poczekać na konkretne rozwiązania, na zapisy.
21: Bo jego zdaniem niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia. Mierzeja Wiślana na długo zapamięta Bernadette, noszący takie imię niż wywołał potężny sztorm na Bałtyku, który najmocniej dotknął Krynicę Morską. Przez cały dzień trwało tutaj zabezpieczanie drewnianych budynków na plaży, w których działają sklepiki i lokale gastronomiczne. Turyści, widząc ogromne fale, przecierali oczy ze zdumienia.
24: W taki sposób nie widziałem morza.
25: Takich wielkich fal?
24: Nie, i tak blisko, żeby woda dochodziła.
26: Tak woda, jak doszła tutaj, nas trzy razy zalało, tu aż pod sam ten woda.
25: Pani restauracja, jakimś cudem działa w tym żywiole.
27: Dokładnie, jest dobrze ochroniona.
25: Właśnie, bo widziałem u sąsiadów, to jeszcze trwa rozpaczliwa walka, a wy chyba już wczoraj się zabezpieczyliście.
27: Wczoraj w pełni się zabezpieczaliśmy, tak, od samego rana i dzisiaj na szczęście mamy pozytywne tego skutki, chociaż cały czas jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
21: Mówiła naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi Karolina Przybyszewska z Tawerny Krynickiej. Wysokie fale na Bałtyku od Świnoujścia po Mierzeję Wiślaną mogą być nawet do sobotniego poranka. Ponad 120 lat historii i trudna walka o przyszłość zakładu. W walcowni metali w Czechowicach-Dziedzicach prawie połowa załogi ma stracić pracę. Właściciel, Grupa Boryszew, tłumaczy to trudną sytuacją na rynku metali, wysokimi kosztami produkcji i problemami finansowymi. Trwają rozmowy o warunkach odejść pracowników. Szukamy najlepszego rozwiązania, mówi Paweł Stroczyński, szef zakładowej Solidarności.
28: Jeżeli chodzi o te jakieś działania osłonowe, żeby one też były możliwie najbardziej korzystne dla pracowników. No bo to jest jakby podstawowym naszym zadaniem, czy to ze strony zarządu, czy ze strony związkowej, to jest przywrócenie trwałej rentowności naszemu zakładowi. No i o to tutaj dzisiaj właśnie walczymy.
21: Pracę ma stracić blisko 200 osób. To kolejny cios dla Czechowic-Dziedzic, które przez lata słynęły z przemysłu. Już zniknęły tam fabryki zapałek, kabli. Kopalni Silesia od miesięcy grozi upadłość. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady między Łodzią a Warszawą. Będzie to skomplikowana operacja drogowa, bo w czasie prac A2 cały czas ma być przejezdna. A to jedna z najbardziej obciążonych tras w Polsce. Każdego dnia przyjeżdża tutaj nawet 100 tysięcy aut. Więcej od reportera Radia Z Mateusza Szkudlarka.
1: Co ciekawe, pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówił mi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
2: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
1: Całość potrwa do końca wakacji, wtedy drogowcy wejdą na jezdnię. Co ważne, chociaż droga będzie przejezdna, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Uruchomiony zostanie też odcinkowy pomiar prędkości. Ma zapewnić bezpieczeństwo robotnikom rozbudowującym autostradę i ostudzić zapędy kierowców ignorujących, że A2 stanie się placem budowy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: Rozbudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
0: Bernadetta namieszała w pogodzie. Mam nadzieję, że to się uspokoi. Dzisiaj wieczorem na północnym wschodzie możliwe burze z gradem. W nocy natomiast na zachodzie, południowym zachodzie, częściowo na południu przelotny deszcz, w centrum także możliwe burze. Ale to tylko miejscowo.
4: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl. Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
0: Za chwilę dzwonimy w sprawie kasy. Za chwilę finał wakacyjnej rządzę pieniądze w Radiu Z. Dalej.

0: Exchange, Sofia Lays Baxter, a my gramy.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: I dzwonimy do kogoś z was, kochani, pod warunkiem, że braliście udział w naszej zabawie, że zgłaszaliście się SMS-em po pieniądze. Mam nadzieję, że ten telefon zostanie odebrany. Czekamy 5 regulaminowych sygnałów i mamy bardzo dobre wiadomości na dzień dobry, więc niezależnie od tego, co w tym momencie robicie, proszę odbierać telefony. Trzeci sygnał za nami. Halo, halo?
3: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, tu Radio Z, tu żądza pieniądze. Ewelina Pacyna się kłania. Z kim rozmawiam?
3: Dzień dobry. Grzegorz.
0: Grzegorzu. Kępno, dobrze usłyszałam?
3: Jak?
0: Skąd jesteś?
3: Okolice Szczecina.
0: Okolice Szczecina. No mam nadzieję, że wiesz, co się właśnie wydarzyło.
3: Tak, Radio Z do mnie zadzwoniło.
0: To znaczy?
3: Jestem na antenie radiowej, tak?
0: No wspaniale, ale przede wszystkim, że masz 10 tysięcy złotych na dzień dobry od nas. Tyle w portfelu dzisiaj czeka.
3: No to dziękuję bardzo. Już od dłuższego czasu wysyłam do państwa SMS-y do Radia Z, więc opłaciło się.
0: Bardzo oj, fajnie. Bardzo się opłaciło, tym bardziej, że możesz zagrać o więcej, mój drogi. 10 tysięcy, które masz teraz od nas, to jest twój pewniak. I na tym możemy zakończyć tę grę. No chyba, że chciałbyś spróbować swoich sił i zagrać o więcej, bo mamy mnóstwo walizek. We wszystkich walizkach są pieniądze, a tam kwoty takie jak 5 tysięcy, 15 tysięcy, 55 tysięcy i jest też nagroda główna 550 tysięcy złotych. Najważniejsze pytanie do ciebie teraz. Czy miałbyś ochotę zagrać dalej, czy zostajesz przy pewnych 10 tysiącach w portfelu?
3: Zastanawiam się. Aha, czyli pewne mam 10 i do wyboru te kwoty, co pani powiedziała, tak?
0: Do wyboru walizki. A co w walizkach, to się okaże. Możesz zyskać, no, ale 5. Możesz też zarobić mniej, czyli 5 tysięcy. To jest ryzyko. No pytanie, czy chcesz ryzykować?
3: Zastanawiam się.
0: A może kogoś możesz poprosić o radę? Jakaś dobra duszyczka jest koło ciebie?
3: Nie ma nikogo tutaj obok mnie i nie mam kogo się doradzić. Ale nie, no taka szansa chyba się nie powtórzy. No już drugi raz do mnie państwo nie zadzwonią, więc zaryzykuję i co mam do wyboru? Numerki mam wybrać, czy...
0: Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Czyli jesteś pewien, bo mogę ci dołożyć 2000 do tych 10 i wtedy masz 12 tysięcy, pewna kasa, zero ryzyka.
3: No i to już zmienia, to już zmienia postać rzeczy. Biorę te 12 tysięcy.
0: Jesteś pewien?
3: Tak, jestem pewien. Ja już słucham waszego radia i wiem mniej więcej, jak to wygląda, więc na pewno tych 550 tysięcy nie wygram. Bo to już chyba nie jest jeszcze czas na finał. Biorę te 12 tysięcy, proszę pani.
0: Z nagrodami. Wszystko zależy od szczęścia. Ale tobie gratuluję! 12 tysięcy złotych wygrał Grzegorz z okolic Szczecina. Mój drogi, czy ty masz jakiś pomysł, na co to wydać? Czy po prostu na spokojnie zasiądziesz w fotelu i będziesz się zastanawiał? Ewentualnie pytał o radę bliskich.
3: Kawalerem jestem, więc nikogo nie będę się pytał o radę. Od 15 lipca mam zaplanowany urlop i myślę, że gdzieś wyjadę.
0: No to będzie szaleństwo, będzie świętowanie.
3: Będzie szaleństwo, tak. Hotel, szampan i te inne rzeczy.
0: Oh yeah. No i widzisz, akurat kasa wpadła przed urlopem. Ja ci bardzo serdecznie gratuluję. No i spodziewaj się telefonu, bo przecież dzisiaj grałeś nie tylko w finale o 550 tysięcy, ale przede wszystkim też w finale pod koniec wakacji, a tam do wygrania samochód. I to by było naprawdę coś, gdybyś akurat ustrzelił ten samochód pod koniec wakacji. Tego ci życzę, no, ściskam, gratuluję.
3: Dobrze,
0: trzymaj się, Grzegorz.
3: Pozdrawiamy.
0: No i co, moi drodzy, gracie dalej? No mam nadzieję, od teraz w grze 600 tysięcy złotych, a do gry możecie dołączyć już teraz. Wystarczy Radio Z pod 7353 i pamiętajcie, że dołączacie do gry o 600 tysięcy, ale także o samochód. Wielki finale pod koniec wakacji do wygrania nowa Honda ZR-V. Takie rzeczy tylko w Radiu Z.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Miłość jest ślepa. Śpiewa w Sanach w Radiu Z, a za moment 17.30 i wiadomości u nas.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
12: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
6: Marian?
7: Hmm?
6: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić...

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.
3: 17.30 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Darek Klimczak.
4: Donald Trump uważa, że pozycja Ukrainy w sprawie zakończenia wojny z Rosją staje się coraz bardziej korzystna. Prezydent USA mówił dzisiaj w Ankarze w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, że Rosja jest pod presją, a warunki zakończenia konfliktu robią się trochę lepsze dla ciebie, dodał Trump, zwracając się do Zełenskiego. O pokój na rosyjsko-ukraińskim froncie zaapelowało dzisiaj 44 laureatów Nagrody Nobla. Naczelna Izba Lekarska z rezerwą o zapowiedziach ministra zdrowia poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Przedstawione dzisiaj przez Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje padały już jesienią zeszłego roku, mówi Piotr Pisula z Izby. Jego zdaniem wprowadzenie limitu wynagrodzeń w wysokości 240 zł za godzinę może się skończyć katastrofą w szpitalach powiatowych. Pracownicy UOKiK-u przeszukali siedziby Biura Informacji Kredytowej oraz trzech banków ING, M-Banku oraz M-Banku Hipotecznego. Działania te związane były z podejrzeniem nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej konsumentów. Od piątku podróż pociągiem z Warszawy i Poznania do i z Berlina będzie nieco trudniejsza. Niemcy rozpoczynają remont torów i dlatego we Frankfurcie nad Odrą podróżni będą musieli przesiąść się do autobusów. Jadąc z Berlina, przystanek autobusu będzie przy dworcu Berlin Hauptbahnhof. Te utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Teraz, jak co godzina, sprawdzamy sytuację na drogach i ulicach.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Zablokowana jest Krajowa 25 w Wielkopolsce we wsi Pilich między Koninem a Inowrocławiem. Dachowała osobówka, policja kieruje na objazdy. Dzwonicie do nas zza czwórki na Dolnym Śląsku.
7: Kierunek Wrocław, już na 163 km zaczyna się korek.
4: Stoicie w okolicach węzła Kostomłoty, powodem zderzenie dwóch osobówek. W Warszawie korkuje się ekspresowa ósemka w stronę Białegostoku. Stoicie od węzła Bemowo aż do Wisłostrady. W stronę samej z ósemki stoicie z kolei w Alei Prymasa Tysiąclecia prawie od dworca zachodniego na nawet jakieś 25 minut. Dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Po tym, jak niż Bernadette uderzył w Pomorze, władze i służby apelują do wszystkich przebywających nad morzem o zachowanie szczególnej ostrożności i kontrolowanie, sprawdzanie, stosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa. Ta noc trochę spokojniejsza, chociaż na północnym wschodzie możliwe burze.
8: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Podsiadło i kawałek na błysk za nami w Radiu Z, 20 minut do 18. A dzisiaj Grzegorz z Szczecina, z okolic Szczecina właściwie, nasz słuchacz miał niezły rozbłysk na koncie. W finale wakacyjnej Rządzę Pieniądza wygrał 12 tysięcy złotych, decydując się na pewniaka w portfelu. Jaki ma przepis na sukces? Posłuchajcie.
1: W dniu dzisiejszym wysłałem tylko jednego SMS-a i Radio Z do mnie zadzwoniło, więc wszystkich słuchaczy zachęcam do uczestnictwa tej zabawie.
0: Od teraz możecie wchodzić do gry o 600 tysięcy złotych. Finał jutro, ale gracie od dzisiaj. Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT to także szansa na udział w wielkim finale pod koniec wakacji, a w tym finale gracie o nową Hondę ZR-V, piękny SUV z gigantycznym bagażnikiem, no i dla rodziny jak znalazł. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11:00.
4: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
3: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
13: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
3: Radio Z i już.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Kosza. Magnetic, fantastyczny, wiralowy hit, a za chwilę wiadomości.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Gorościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, zwrotomocni!
5: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
15: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
16: Bierzemy.
14: Buen provecho.
16: A to co?
15: No, owoce, ale morza.
17: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
21: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
24: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
25: Po reklamie.
0: Prawie 18, to oznacza, że Darek Klimczak ma dla nas najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
1: są propozycje zmian w służbie zdrowia. Zniknąć mają kominy płacowe. Mieli dostać po 800 zł do wakacji, nie dostaną. Powiem dlaczego. Jest nowa decyzja sztabu kryzysowego po katastrofie ekologicznej w rzece Bóbr.
0: 18.
1: Ministerstwo Zdrowia chce, aby górne limity stawki godzinowej w ochronie zdrowia wynosił 240 zł brutto. Ma to zlikwidować tzw. kominy płacowe. To jedna z kilku propozycji resortu zdrowia reformujących system po ostatnich aferach związanych z gigantycznymi zarobkami i omijaniem kolejek do szpitali i specjalistów. Część z rozwiązań ma zostać wdrożonych do końca tego roku. Więcej powie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Omijanie kolejek czy wpisywanie pacjentów z gabinetów prywatnych ma wyeliminować nowe narzędzie, czyli e-kolejka. Zlikwidowania kominów płacowych resort spodziewa się w przyszłym roku, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda.
3: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę.
2: Każdy medyk będzie zobowiązany mieć przynajmniej pół etatu w jednej placówce i to ona będzie musiała się zgodzić na pracę lekarza w innym szpitalu. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Do końca przyszłego roku z kolei ma być gotowy system centralnej e-rejestracji do lekarzy w 39 specjalizacjach. Kłótnia o przekazane Ukrainie pociski Patriot to prezent dla Kremla. Dzisiejszy gość Radia Z, generał Roman Polko, w ostrych słowach krytykuje postawę zarówno rządu, jak i Pałacu Prezydenckiego. Na kwestie bezpieczeństwa nie możemy patrzeć z perspektywy czubka własnego nosa, grzmi były szef Gromu. W wiadomościach teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dlaczego według generała na konflikcie rządu z prezydentem skorzysta Rosja?
4: Bo dla Kremla nie ma nic cenniejszego niż informacja o tym, jaki sprzęt, w jakiej liczbie i za jaką kwotę został przekazany Ukrainie. W tej sprawie polski rząd jest niekonsekwentny, mówi generał Polko.
16: Z jednej strony rząd apeluje do obywateli, nie powielajcie, nie pokazujcie tych zdjęć, nie piszcie o tym, że jest ten transport, a z drugiej strony ujawnia dane, ujawnia liczby.
4: Według generała każdy pocisk wysłany na Ukrainę osłabia zdolności Rosji, a Polska w razie konieczności również mogłaby liczyć na dostawę broni od swoich sojuszników. Jan Kielak, Radio Z.
1: Wiceszef MONU Cezary Tomczyk zapewnia, że Polska przekazała Ukrainie nieznaczną liczbę patriotów i nie wpłynie to negatywnie na nasze zdolności obronne. Nie będzie specjalnego dofinansowania do kolonii dla uczniów, którzy chodzili na edukację zdrowotną w Baranowie w Wielkopolsce. Wojewoda unieważniła właśnie zarządzenie wójta w tej sprawie. Za uczęszczanie na nieobowiązkowy przedmiot uczniowie mieli być nagradzani dofinansowaniem w wysokości 800 zł. To zarządzenie było naruszeniem prawa, mówi rzeczniczka wojewody Nina Swarcewicz.
25: Wójt gminy Baranów nie posiada kompetencji do tego, aby decydować z góry, na jaki cel i w jakiej wysokości przyzna środki finansowe pochodzące z opłat wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.
26: Był błąd proceduralny, który pani wojewoda zauważyła. Nie można tego zarządzenia wprowadzić, tylko wnioskiem.
1: Odpowiada wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. Przekonuje, że gmina będzie szukała innego sposobu nagrodzenia uczniów. Z dofinansowania miało skorzystać ponad 160 dzieci. Będą badania chemicznego składu namułów na dnie zbiornika w Pilchowicach. Zlecił je Tauron Ekoenergia. Ta spółka odpowiada za remont zapory. Dno zbiornika zostało odsunięte, a osady przedostają się do rzeki Bóbr. Takie są najnowsze ustalenia sztabu kryzysowego. Z nami teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, co mają dać te badania?
27: Do tej pory ich nie było i nie wiadomo, co dokładnie jest w tych odsłoniętych namułach i to trzeba nadrobić, komentuje mi hydrogeolog z Politechniki Wrocławskiej Krzysztof Chudy.
28: Trzeba pamiętać, że ten rejon to jest rejon dawnej eksploatacji górniczej. Jeżeli nie przebadamy tych osadów, nie zrobimy w profilu kilku odwiertów, to nie będziemy wiedzieć.
27: Badania zlecił Tauron, ale nie wiadomo, ile potrwają. Na teraz według badań WIOŚ i sanepidu w wodzie jest dużo zawiesin organicznych i bakterii kałowych. Nie ma za to przekroczeń obecności metali ciężkich. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Dzisiaj nie znaleziono też nowych przypadków śniętych ryb. Do tej pory było ich ponad 23 tony. O 18.30 Rafał Piechy powie wam, gdzie w Polsce jest najtańsza benzyna. Życzę miłego wieczoru.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Dzisiaj wieczorem na północnym wschodzie możliwe burze, w nocy na zachodzie, południowym zachodzie, częściowo o południu przelotne opady deszczu, a w centrum także punktowe burze z gradem. No miejmy nadzieję, że ten niż Bernadet, który uderzył, pomoże, będzie się uspokajał.
30: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.

absolutnie przebojowa Tame Impala i Dracula na antenie Zetki, 11 minut po 18. I ciekawostka, prosto z sieci, bo na zdjęciach satelitarnych Bałtyku pojawił się taki niezwykły zielony wir o średnicy kilkudziesięciu kilometrów. To zjawisko wygląda spektakularnie, ale naukowcy nie mają dobrych wiadomości, bo to sinice, które widać już z kosmosu. Tylko w czerwcu sinice doprowadziły do czasowego zamykania kąpieli w Kwydynie i w Sopocie, a później również w Gdańsku. No miejmy nadzieję, że ten sezon nie będzie się rozwijał w tym kierunku, no ale czas pokaże. Na razie czekamy na poprawę pogody. Podobno druga połowa lipca ma być przepiękna.

0: Ashton Archer, Sleeping Satellite, a za chwilę 18.30 wiadomości w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Europosłowie podkreślili, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego szkodzi relacjom z Polską i godzi w pamięć ofiar rzezi wołyńskiej. Rezolucję poparli europosłowie KO, PiS, PSL, Lewicy i Konfederacji. Benzyna i autogaz najtańszy na Mazurach, a olej napędowy w Świętokrzyskiem, wynika z danych portalu epetrol.pl. Najdroższa benzyna i diesel są na Dolnym Śląsku. Średnia ogólnopolska cena oleju napędowego wynosi 6,93 zł za litr, benzyny 95 6,78, a LPG 3,20. Od soboty utrudnienia w Bytomiu zamknięty zostanie kluczowy odcinek linii tramwajowej od placu Sikorskiego do Zamłynia. Dwutygodniowe prace wymuszą zmiany w kursowaniu wielu linii, a część z nich zostanie całkowicie zawieszona. Teraz w Radiu Z czas na wiadomości z dróg.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Zablokowana jest krajowa 20 w zachodniopomorskiem we wsi Suliszewo na odcinku Drawsko-Pomorskie Złocieniec. Motocykl zderzył się z dwoma autami, jedna osoba jest ranna, objazd drogami lokalnymi. Utrudnienia także na ekspresowej piątce w Wielkopolsce. W Stęszewie, niedaleko Poznania, zepsuła się ciężarówka, zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia. 3-kilometrowy zator na ekspresowej siódemce na Mazowszu. Stoicie w stronę Radomia na wysokości Białobrzegów. Przez prace drogowe nieprzejezdny jest jeden pas. Jeśli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego, dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Ostrzeżenia burzowe i deszczowe w tym momencie w okolicach Elbląga, Gdańska i Gdyni. Generalnie dzisiaj w nocy może pokropić, a także zagrzmieć przede wszystkim na północnym wschodzie kraju i w Polsce centralnej.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: to był dopiero hit. No i hitowy film, cztery wesele i pogrzeb, wet, wet, wet. Love is all around. Oby to była dobra wróżba na wakacje dla was. A ja mam małe ostrzeżenie, kochani. Malownicza wieś Varenna nad jeziorem Como we Włoszech zaostrza przepisy wobec turystów. Otóż władze zdecydowały, że spacerowicze, którzy będą paradować z odkrytą klatką piersiową albo w stroju kąpielowym, będą karani. Mandaty od 50 do 200 euro. To nie są tanie rzeczy. No ja nie wiem, jaki trzeba mieć six packs i kaloryfer, żeby to się opłaciło.
1: Reklama. Zmywarka Boży za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

0: Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, a za moment najważniejsze wiadomości.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
3: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
4: Gotowi jesteście na wakacje?
5: Tak.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Maciej Bąk, Radio Z.
8: Michał Bieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz coś posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
21: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
22: Kamper spakowany? Jedziemy?
23: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
22: Znowu? Przecież już brałeś.
23: Ale działała za słabo i za krótko.
24: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
25: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: No i jak twój kręgosłup?
24: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
25: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
26: Ale duża.
23: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
26: To co?
23: To do Media Expert.
27: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
28: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
29: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
30: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
32: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
33: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
34: Po reklamie.
0: Prawie 19, Rafał Piech i ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
1: Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali podczas szczytu NATO w Ankarze. Sztorm i kilkumetrowe fale podtopienia i zniszczenia na wybrzeżu. Na mundialu cisza i spokój. Dziś kibice nie zobaczą żadnego meczu. Blisko godzinę trwała rozmowa pomiędzy Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się podczas szczytu NATO w Ankarze. Rozmowa była konstruktywna, ale jak przekazał prezydent Nawrocki, nie przyniosła rozwiązania w kwestiach historycznych. Na miejscu w tureckiej Ankarze jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, dlaczego prezydentom nie udało się dogadać?
2: Bo różnica zdań w kwestiach historycznych i w podejściu do żołnierzy UPA jest zbyt duża. Karol Nawrocki zdania zmieniać nie zamierza i tu przestrzeni do dyskusji brak. Ale co ważne, dialog pomiędzy prezydentami nie zostanie przerwany, bo Polskę i Ukrainę łączy wspólny wróg, czyli Rosja pod rządami Władimira Putina. I w tej kwestii między prezydentami panuje pełna zgoda. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Szczyt NATO podsumował prezydent USA. Donald Trump oświadczył, że wszyscy członkowie sojuszu odpowiedzieli na wezwanie do zwiększenia wydatków na obronę. Podkreślił, że w tej sprawie dokonano wielkich postępów i zmian. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty w poznańskiej prokuraturze. Chodzi o dwóch mężczyzn zatrzymanych przez policję, którzy chcieli przeprowadzić samozwańczą kontrolę w ukraińskim biurze. To m.in. członek partii Korwin, Przemysław Grzegorek. Nagranie z ich interwencji trafiło do sieci, jest teraz analizowane przez policję. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, co udało ci się ustalić?
3: Mężczyźni chcieli wejść do biura, które pomaga Ukraińcom zalegalizować pobyt w Polsce i, jak mówią na nagraniu, sprawdzić, czy firma nie wspiera Stefana Bandery. Z biura wyszła obywatelka Ukrainy, która nie wpuściła ich do środka. Jej wizerunek został nagrany i wrzucony do internetu bez jej zgody.
4: Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania w internecie, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej.
3: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Zatrzymanym grozi kara grzywny, pozbawienia wolności lub rok więzienia. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Incydent skomentował minister Marcin Kierwiński. Nie ma zgody na nienawiść i agresję. W tego typu przypadkach policja będzie reagować. Zdecydowanie napisał na portalu X szef resortu MSWiA. Potężne fale i kategoryczny zakaz wchodzenia do wody na Bałtyku. Sztorm wywołany przez niż Bernadette. Silnie wieje m.in. na Mierzei Wiślanej. W Kątach Rybackich sporo osób przychodzi zobaczyć potęgę żywiołu. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: Piękne fale i urok naszego morza. Widzimy, jaka jest siła wody, jaki to jest żywioł, co ona potrafi zrobić.
6: Wreszcie może nie jest nudne, bo mnie nudzi, jak horyzont jest płaskie.
7: No, a teraz tutaj jest coś, bardzo nienudne.
6: A tutaj coś wspaniałego, ale szkoda ludzi, którzy tam mają stragany.
7: Nie to odważni, widzę z leżakami. Próbujemy, na razie próbujemy. Ale tak widzę, podeszliście i od razu dziewczynki trochę zwiało.
5: No, bo jest bardzo silny wiatr.
1: Z powodu silnego wiatru w wielu miejscach na północy Polski nie ma prądu. Pierwszy taki dzień na piłkarskim mundialu. Turniej wkracza w decydującą fazę. W walce o tytuł coraz mniej drużyn, dlatego dziś kibice nie zobaczą żadnego meczu. Ze mną dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedz, kiedy w takim razie powrót rywalizacji?
8: No już jutro czas na pierwsze ćwierćfinał. Maroko sprawdzi formę aktualnych wicemistrzów świata, więc Francuzów przed pierwszym gwizdkiem, że szczególnie we francuskich mediach, powodem wybór arbitra tego meczu. Sędzią został Argentyńczyk Tejo. Zdenerwowania nie ukrywa też trener Didier Deschamps. Mam nadzieję, że sędzia będzie równie dobry jak pan Le Texier i jego asystenci we wczorajszym meczu Leo Messiego, no i całej spółki tej argentyńskiej ekipy. To oczywiście aluzja do krytyki, która spotkała sędziego wczorajszego spotkania po awansie Argentyny, bo wielu kibiców uważa, że swoimi decyzjami skrzywdził Egipt, a właśnie Argentyna znów może być potencjalnym najgroźniejszym rywalem Francji w wielkim finale.
1: Więcej sportu w Radiu Z już za godzinę, a już teraz zapraszam na wiadomości kulturalne.
33: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i z zagranicy. Jutro w Gdańsku rozpoczyna się FETA, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci i przemijania. Na widzów czekają spektakle, widowiska cyrkowe i happeningi w kilku lokalizacjach miasta. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Mobilna galeria sztuki, scena koncertowa i przestrzeń spotkań w jednym, w specjalnie przygotowanym autobusie. Artyści z Bielska Białej wyruszą w trasę po Polsce. Projekt ma promować promować miasto, które w tym roku nosi miano Polskiej Stolicy Kultury. Już w piątek autobus zawita do Krakowa, a w niedzielę do Lublina. W Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie trwają przygotowania do Festiwalu Sztuki Carpe Diem. Będzie mnóstwo atrakcji, zaprasza dyrektor Ireneusz Domański.
10: Będzie dużo muzyki, teatru, poezji, rozmów o literaturze i filozofii oraz dobrego nastroju w przestrzeniach naszego cudownego Czarnolskiego Parku.
1: Wystąpią m.in. Aga Zarian i Leszek Możdżer. Początek festiwalu 17 lipca.
33: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
11: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Niż Bernadette. Szalony, ale miejmy nadzieję, że się troszkę uspokoi dzisiaj, kochani, burze przede wszystkim w nocy w centrum i na północnym wschodzie kraju. Jutro niestety powtórka z rozrywki, też deszczowo, też burzowo, ale zdecydowanie bardziej spokojnie. A już teraz lista przebojów, lubię to.
11: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.

Rozu, nie ma miejsca jak dom, na 10. Lista, lubię to na wakacjach. 8 minut po 19. Kto dzisiaj na miejscu pierwszy myśli, już wiecie, to dzwońcie. 321. Płyta niespodzianka czeka, a to propozycja od Davida Getty i Aloka w Radiu Z.

Harrisa, Odkochaj. To jest lista Lubię to na wakacjach i miejsce 9 dzisiejszego notowania. A teraz wyjątkowe miejsce 8 od Shakiry. Dajcie głośniej, bo Shakirze smutno w związku z tym, że wczoraj Kolumbia odpadła z mundialu po rzutach karnych ze Szwajcarią. No a tak dla przypomnienia, Shakira jest właśnie z Kolumbii, ma jeszcze mundialową piosenkę, pewnie liczyła, że jej Kolumbia będzie number one na mundialu. Daj, daj, na 8 dzisiaj.

0: doskonała propozycja. Somber. Lista, lubię to na wakacjach. Być może ten utwór już jutro pojawi się w notowaniu. Głosujcie na radioz.pl. Ty pójdzie też miejsce pierwsze. Mogę wam podpowiedzieć, że dzisiaj polski artysta jest number one. 321-321-321. Płyta niespodzianka czeka. Za chwilę męskie granie, orkiestra na siódmym.
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
13: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
17: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
18: O, mechanik idzie.
19: Mamma mia, el compresor.
20: Facciamo subito, si?
21: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
22: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
23: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
24: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
25: Po reklamie.

0: Bausa, Magnetic na miejscu 6. Lista Lubię to na wakacjach w Radiu Z. Być może to będzie hymn zwycięskiej reprezentacji Norwegii. No pod warunkiem, że wygrają z Anglią, a to w sobotę. Jutro pierwszy ćwierćfinał. Francja-Maroko. Oj, będzie się działo na pewno na mundialu. Dub Dogs, Fezo i Zark. How Does It Feel? To premierowe nagranie teraz w Radiu Z. Posłuchajcie i dajcie łapkę w górę.
1: Premiera w Radiu Z.

stygnie lato, Kuba i Kuba dzisiaj na miejscu piątym listy Lubię to w Radiu Z. A kto na pierwszym? Jeśli wiecie, dzwońcie 321-321-321. Płyta niespodzianka czeka. Druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Już mówiłem, że to jest polski artysta. No ten wykonawca ostatnio miał głośną trasę koncertową. Prowadził też statystyki, czy fani oddają takie świecące opaski, które dostawali przed koncertem. Może już wiecie, o kogo chodzi. 321-321-321, Bledka na czwartym.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Ed Sheeran w trasie po Stanach Zjednoczonych. Było nawet spotkanie z reprezentacją Anglii w trakcie mundialu. Było też wędkowanie, tłumy fanów, no generalnie działo się. Z kolei Nicki Minaj, która na miejscu trzecim z Justinem Bieberem, ona pojawiła się ostatnio w Białym Domu. Ciekawe, czy dogadywała tam kwestie czerwonych kartek na mundialu.

chciałam ciebie więcej, Roxy. I White na miejscu drugim, ale poszedł ten kawałek. Nie spodziewałem się, wielkie gratulacje. A teraz propozycja od Katy Perry jeszcze przed miejscem pierwszym. Watch It Burn w Radiu Z.

0: Watch It Burn. Katy Perry, propozycja do listy Lubię To. Być może już jutro w notowaniu, ale musicie głosować. Radio ZPL, zakładka Radio Lista Lubię To. I łapki w górę. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym, to wie Dorota.
1: Na miejscu pierwszym Dawid Podsiadło, na Błysk.
0: Wszystko się zgadza. Gratulacje dla ciebie i Dawida.

0: Reklama.
1: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Z, czas na najnowsze wiadomości. Tema dla nas Rafał Piech, posłuchajmy.
15: Ministrowie obrony i dyplomacji zadowoleni po szczycie NATO w Ankarze. Lewica komentuje nowe propozycje minister zdrowia, które mają uporządkować system. Dla mieszkańców i turystów śląskie samorządy łączą siły, aby uratować transport publiczny.
14: 20.
15: To był bardzo dobry szczyt, po którym Moskwa nie ma żadnych powodów do satysfakcji. Tak szefowie MON i MSZ-u podsumowali dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Polska jest w klubie 5%, czyli państw, które wydają na zbrojenia najwięcej. Na szczycie nasz kraj był wymieniany jako modelowy sojusznik. O tym, jakie mogą być z tego korzyści, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
16: Polska ma nadzieję skorzystać z tego, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Zapowiedział to na szczycie prezydent Trump. Amerykanie chcą zwiększyć zdolności produkcyjne i przenieść część produkcji tam, gdzie broń jest potrzebna.
17: To wszystko pokazuje, że transatlantyckie relacje są budowane na sojuszniczej lojalności, żeby Europa brała więcej odpowiedzialności na siebie.
16: Wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz kontynuował rozmowy ze swoim amerykańskim odpowiednikiem na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce, jej lokalizacji i współfinansowania.
15: A szef dyplomacji Radosław Sikorski zapewnił, że polska delegacja z prezydentem Karolem Nawrockim mówiła na szczycie jednym głosem. Minister zdrowia z pakietem propozycji na naprawę kulejącego systemu Jolanta Sobierańska-Grenda kładzie na stole szereg rozwiązań. Wśród nich m.in. maksymalną stawkę za godzinę pracy medyka, ale też obowiązek zatrudnienia co najmniej na pół etatu i konieczną zgodę pracodawcy na dyżury w innych miejscach. Lewica powtarza swoją deklarację dotyczącą zmian w ochronie zdrowia. Jesteśmy w stanie poprzeć każde, nawet najbardziej radykalne rozwiązania po to, żeby pacjentom było lepiej, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
0: Podzielamy oburzenie zarobkami niektórych, oczywiście nie wszystkich lekarzy. Podzielamy przerażenie tym, że można trafić na stół operacyjny lekarza, który ma za sobą przepracowanych dziesiątki godzin bez żadnego odpoczynku i bez żadnej ewidencji.
15: Dlatego wśród propozycji lewicy są wprowadzenie ewidencji czasu pracy medyków, maksymalny limit wynagrodzeń lekarzy, ale też zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Policja publikuje wizerunek sprawcy napaści na kobietę na łódzkim Dąbrowie. Służby proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny. Chodzi o sprawę sprzed kilku dni. Mężczyzna miał dotykać kobiety w miejscach intymnych, a później strzelić w jej kierunku najprawdopodobniej z broni pneumatycznej. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
18: Mężczyzna ma mniej więcej 50 lat, jest średniej budowy ciała, wzrost około 180 cm, ma siwe włosy i brodę. W chwili ataku 27 czerwca przy ulicy Żgowskiej w Łodzi był ubrany w jasne dresowe spodnie, niebieską koszulę i sportowe buty. Podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji przypomina, jeśli mamy wrażenie, że jesteśmy przez kogoś śledzeni, nie czujemy się bezpiecznie, trzeba jak najszybciej znaleźć schronienie.
19: Należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112.
18: Bo w przypadku zagrożenia liczy się każda sekunda. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Mężczyźnie może grozić do 8 lat więzienia. Samorządowcy z Górnego Śląska łączą siły, aby ratować lokalne połączenia autobusowe. W tym celu powołują specjalny związek pod nazwą Mobilny Powiat Pszczyński, który ma uchronić mieszkańców przed odcięciem od komunikacji miejskiej. To ważna decyzja, zwłaszcza dla Pszczyny oraz uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, które każdego roku odwiedzają tysiące turystów.
20: Możliwe będzie wspólne planowanie siatki połączeń, lepsza koordynacja rozkładów jazdy oraz prowadzenie spójnej polityki taryfowej, co pozwoli utrzymać obecne linie i rozwijać kolejne połączenia.
15: Przekonuje Marcela Grzywacz ze starostwa pszczyńskiego. Teraz zgodę na przystąpienie do związku muszą wyrazić rady wszystkich zainteresowanych gmin. My teraz jesteśmy bardzo zainteresowani wiadomościami sportowymi. Już słyszymy Mateusza Ligenza, więc zapraszam.
21: Dobry wieczór, zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
21: Dzień przerwy na mundialu. Dziś piłkarzy nie zobaczymy na wielkiej scenie. Po 1/8 finału odliczamy do fazy ćwierćfinałowej. Ta rusza już jutro. Na pierwszy ogień hit Francja kontra Maroko. Mistrzostwa świata zbierają swoje żniwo. Zlatko Dalić ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od niemal dekady. W tym czasie z Chorwatami sięgnął po 2 medale mundialu, srebrny oraz brązowy. Tym razem już tak dobrze nie było. Odpadł w 1/16 finału po porażce z Portugalią. Szymon Marciniak czeka na kolejny mecz. Arbiter finału z Kataru nie został wyznaczony do poprowadzenia dwóch pierwszych ćwierćfinałów. Polak wciąż pozostaje na turnieju i ma wysokie notowania, by jeszcze pojawić się na Morawie z Gwizdkiem, zanim bowiem dwa udane występy w fazie grupowej. Polskie siatkarki przegrały z Turczynkami 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Japonii. To trzecia porażka biało-czerwonych w tych rozgrywkach.
24: Uważam, że ten mecz był do wygrania i bardzo szkoda, trochę na własne życzenie. To spotkanie przegrałyśmy i trzeba wyciągnąć wnioski i skupić się na kolejnych.
21: Mówiła nasza libero Aleksandra Szczygłowska. Jutro rano Polki zagrają w Osace z Amerykankami.
23: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
14: A dziś wieczorem deszczowo głównie na północy Polski, w centrum i w okolicach Zakopanego. A tak poza tym pogoda idealna na wakacyjny spacer, bo nawet ciepło, 18 stopni i to tak za godzinę, więc polecam korzystać. Może jakiś grill, jak ktoś ma wakacje?
25: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
14: 6 minut po 20 to Radio Z. Lubię to na wakacjach i mam książkę idealną na wakacje. Agent moja, prawda, o lewym, pieniądzach i manipulacji. Nasz kumpel radiowy Krzysiek Pyzia napisał taką książkę z Cezarym Kucharskim. Za chwilę więcej szczegółów.

Brian Adams, Cloud Number 9 w Radiu Z, 17 minut po 20, ale się złożyło z tą dziewiątką. To jest numer Lewego od wielu, wielu lat i podobno w Chicago Fire też będzie miał dziewiątkę na koszulce. A propos Lewego, to zapraszam, bo mam dla was książkę. Radio Z ma patronat nad książką Agent, moja prawda o lewym pieniądzach i manipulacji. To opowieść Cezarego Kucharskiego, agenta sportowego, który przeprowadził Lewego w zasadzie ze Znicza Pruszków do Bayernu Monachium. Aż do Bayernu Monachium. A pogadał z nim nasz radiowy kolega Krzysiek Pyzia. Jeśli macie ochotę na taką książkę, to zapraszam. 321-321-321. Dwa egzemplarze dla tych, którzy powiedzą mi, czyimi agentami chcielibyście zostać i dlaczego. 321-321-321.

0: J.Lo, Beyoncé w Radiu Z, 25 minut po 20. Podobno szykują się nowości muzyczne od Beyoncé. Czekamy w takim razie. Britney Spears, od niej też by się coś przydało, ale wiadomo jak jest.
1: Sponsorem programu był JBP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumi San Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espumi San Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
17: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

Ale Farben, René Miller w Radiu Z i 24 minuty do 21. To utwór z listy Lubię To, ale są też takie, które czekają jeszcze na swoją szansę. W propozycjach do listy Jeremi Sikorski, utwór Tylko My. Czyli on i jego żona Ada Sikorska, jeszcze raz gratulacje. W teledysku do tej piosenki tylko dwie postaci. Właśnie on i jego żona, zobaczcie, koniecznie romantyczna historia. Może znajdzie się w notowaniu. Łapki w górę.

0: Ace of Base, Beautiful Life w Radiu Z. 18 minut do 21. To życie przedstawione w książce Cezarego Kucharskiego o lewym i kulisach współpracy najbardziej znanego agenta piłkarskiego w Polsce i najbardziej znanego piłkarza nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No nie jest aż takie piękne, jest prawdziwie bolesne, tak bym powiedział. A wy czyimi agentami chcielibyście zostać i dlaczego? Dwie najciekawsze odpowiedzi nagrodzę książką Agent Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. 321 321 321.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Po reklamie.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali. Na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Korościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel premium.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 LegMax z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 LegMax pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 LegMax. Odzyskaj włosy.
11: DX2 LegMax. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Po reklamie.
14: Czas na kolejne wieczorne wiadomości w Radiu Z. Tema dla nas bez zmian. Rafał Piech, posłuchajmy.
15: Karol Nawrocki ocenia szczyt NATO. Sojusz najsilniejszy w swojej historii. Zwolnienia grupowe w zakładzie na Śląsku. Pracę może stracić 200 osób. Uliczne rajdy nastolatków po Warszawie. Chodzi o elektryczne motorowery.
14: Dwudziesta pierwsza.
15: Na liście rozmówców m.in. Donald Trump i Wołodymyr Załański. Karol Nawrocki podczas szczytu NATO w Ankarze odbył kilkanaście spotkań z przywódcami innych państw. Prezydent, podsumowując szczyt sojuszu w Turcji, mówił, że samo NATO jest zjednoczone i silne.
16: Wyjeżdżam, szanowni państwo, jako prezydent Polski ze szczytu w Ankarze z głębokim przekonaniem, że sojusz dzisiaj, to także pojawiało się w czasie dyskusji i deklaracji, jest najsilniejszy w swojej historii, jest solidarny, zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których powstał.
15: Spotkanie polskiego prezydenta z Wołodymyrem Załańskim trwało blisko godzinę. Rozmowa była konstruktywna, ale jak przekazał Karol Nawrocki, nie przyniosła rozwiązania w kwestiach historycznych. Z kolei prezydent Ukrainy powiedział, że rozmowa dotyczyła wspólnego zagrożenia ze strony Rosji oraz potrzeby utrzymania wzajemnego wsparcia i silnych relacji dwustronnych, podkreślił Załański. Zwolnienia w jednym z najstarszych zakładów przemysłowych na Śląsku. Prawie połowa załogi walcowni metali w Czechowicach-Dziedzicach straci pracę. To blisko 200 osób. Właściciel, grupa Boryszew, tłumaczy to trudną sytuacją na rynku i problemami finansowymi. Co oznacza to dla pracowników? Jaka przyszłość czeka sam zakład? Sprawdzał to reporter Radio Z, Szymon Kastelik.
17: Zwolnienia, jak przekonuje właściciel, mają uratować zakład. Trwają rozmowy ze związkami zawodowymi. Dziś rano odbyło się kolejne spotkanie.
18: Staramy się do siebie podchodzić po partnersku, gdzieś tam zbliżać do tego porozumienia.
17: Mówi Paweł Sroczyński, przewodniczący Solidarności w Walcowni. Ze względu na dobro negocjacji nie ujawnia, jak wysokich odpraw domagają się związki zawodowe. Strony mają czas na uzgodnienie warunków zwolnień do 20 lipca. Czechowice-Dziedzice, Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Walcownia metali działa od ponad 120 lat. Jej problemy to kolejny cios dla miasta, które przez dekady słynęło z przemysłu. Od wielu miesięcy z kryzysem zmaga się miejscowa kopalnia. Tania Silesia. Afera truskawkowa koło Poznania. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko z owocami w Luboniu. Niewykluczone, że chciał w ten sposób wyeliminować konkurencję, ponieważ sam sprzedaje truskawki. A o szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
13: Drewniane domki handlowe pani Agaty z Lubonia od lat miały być oblewane śmierdzącą substancją przez nieznanego sprawcę. Śledczy więc wszczęli dochodzenie. Zabezpieczyli m.in. nagranie z monitoringu, na którym widać, jak pod osłoną nocy pewien mężczyzna włamuje się do domku.
19: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
13: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
15: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Surrony, czyli elektryczne motocykle, opanowują chodniki Warszawy. Są o wiele szybsze niż e-hulajnogi. Często nie mają homologacji, a kierowca uprawnień. Młodzi kierowcy urządzają sobie na nich rajdy, które zagrażają pieszym, rowerzystom i kierowcom samochodów. Działamy, są już dodatkowe patrole policji, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
20: My podpisaliśmy porozumienie dotyczące hulajnog. Jeżeli chodzi o inne kwestie, po pierwsze są potrzebne zmiany prawa. Natomiast tak, ja współpracuję bardzo ściśle z komendantem stołecznym po to, żeby tego typu nadużycia, problemy eliminować i tu dziękuję policji za reakcję.
15: Zgodnie z przepisami taki pojazd na ścieżce może jechać maksymalnie 25 km na godzinę. Teraz już wiadomości sportowe i Mateusz Ligenza.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
21: Rosja przywrócona do światowej siatkówki. Siatkarskie władze natychmiast zastosowały się do skandalicznej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zarekomendował powrót sportowców z kraju agresora na międzynarodową scenę. Rosjanie od razu wskoczyli na trzecie miejsce w rankingu. Mają zostać dopuszczeni do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się u nas w krakowskiej Tauron Arenie. Polska może próbować zablokować ich przyjazd, ale władze FIVB zapewne zrobią wszystko, aby Rosjanie otrzymali wizę. Rewelacyjny brytyjski tenisista podbija londyńską trawę. Występujący z dziką kartą na Wimbledonie Arthur Ferry awansował do półfinału tej prestiżowej imprezy. Bez straty choćby seta ograł dziś znanego Włocha Flavio Coboliego. O awans do wielkiego finału powalczy z trzecim w światowym notowaniu Niemcem Aleksandrem Zwierewem. Do półfinału wśród singlistek awansowały Czeszka Linda Noskowa i Ukrainka Marta Kostiuk. Odliczamy do pierwszego ćwierćfinału na mundialu. Piłkarze Francji jutro zmierzą się z reprezentacją Maroka. Trener aktualnych wicemistrzów świata Didier Deschamps przestrzega swoich podopiecznych przed rozluźnieniem. Choć będzie starciem dwóch drużyn, które kochają posiadanie piłki, uwielbiają atakować i kochają strzelać gole, w konsekwencji będziemy musieli pokazać bardzo mocną grę jutro, bo marokańska reprezentacja, no to tutaj cechuje ją wysoka jakość. A Francja-Maroko jutro o 22 naszego czasu.
2: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: Z dnia na dzień coraz cieplej, coraz więcej słońca. Temperatury wracają do tych typowo letnich i jutro już 25 stopni w Gorzowie i Zielonej Górze, 23 w Poznaniu, Warszawa 21, Koszalin 18, a 14 w Suwałkach i tam będzie jutro najchłodniej, w końcu biegun zimna i jutro sporo słońca. Ale nie unikniemy też deszczu. Mam nadzieję, że on będzie taki bardziej przelotny. Na zachodzie w ogóle nie powinno padać. Share i Believe teraz w Radiu Z, 6 minut po 21.

0: Anti-Culti. Magic Key w Radiu Z, 16 minut po 21. Lubię to na wakacjach. A jak wakacje, to i dobra książka się przyda. Czy na plażę, czy do pociągu. No i taką książkę proponuje nam Krzysiek Pyzia, nasz radiowy kolega, który napisał ją wspólnie z Cezarym Kucharskim. Tym Cezarym Kucharskim, byłym piłkarzem i byłym agentem Roberta Lewandowskiego. Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji, bez owijania w bawełnę. Naprawdę, samo mięcho jest w tej książce. No i o taką książkę powalczyliście. W zasadzie dwóch panów odpowiedziało, czyimi agentami chcieliby zostać i dlaczego. No to słuchamy Krzyśka najpierw.
1: Oczywiście Roberta Lewandowskiego. Duże kontrakty, duża prowizja.
0: No to Krzysiu, wysyłamy ci tę książkę. Jak przeczytasz, to być może zmienisz jeszcze zdanie. I Artur, proszę bardzo.
2: Chciałbym być agentem MI6 i pobawić się takimi zabawkami, jakimi bawił się James Bond.
0: Oj tak. I takim samochodem pojeździć i mieć taki zegarek. Wszystko fajne. Pozdrowienia dla was, panowie. Wysyłam książkę. A teraz mrozu, nie ma miejsca jak dom.

0: Die For You, September w Radiu Z, 24 minuty po 21. Za chwilę Dawid Podsiadło i Sezon, jeden z jego najnowszych utworów, a później propozycja do listy od Hugela, Moving to the Sun. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

Państwo zsiadło sezon. W Radiu Z dzisiaj Dawid był na miejscu pierwszym listy Lubię To. Akurat ze swoim drugim nowym singlem. Kto będzie jutro? Wy decydujecie, głosując na radioz.pl. Tam zapraszam. Polecam też propozycje do listy, bo naprawdę są smaczki, są perełki. Hugel, Email Angel, Alternate, Move Into The Sun. Znacie to? Jeśli nie, to posłuchajcie w Radiu Z.

Daria i Artur Dziwna w Radiu Z. 13 minut do 22. Jak żyć bez meczu na Mundialu? No akurat trafił się taki dzień, co prawda w nocy były mecze, więc można powiedzieć, że dzisiaj były rozgrywane, no ale nie ma takiego wieczornego spotkania. No ale mamy piłkarską gorączkę, która może podbić inflację, jak się okazuje. To jest efekt Mundialu, bo sukcesy Norwegii w piłkarskich mistrzostwach świata mogą latem podbić inflację. Tak oceniają ekonomiści. No i okazuje się, że przede wszystkim sektor usług, gdzie ceny w związku z sukcesem reprezentacji na Mundialu mogą rosnąć najszybciej. Większy ruch w gastronomii, nocna sprzedaż alkoholu, dodatkowe wydarzenia organizowane w dużych miastach też odbijają się na cenach. A w Norwegii nigdy nie byłem, ale słyszałem, tam i tak jest drogo. Także pozdrawiamy. Ale z drugiej strony, no taka jest cena sukcesu.

0: Reklama.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
6: taniej masz. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Bo w Media Expert taniej.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Po reklamie.
16: To już czas na wiadomości. O 22 w środę w Radiu Z. Tema dla nas Rafał Piech.
17: Trump przyznaje Ukrainie licencję na produkcję rakiet do patriotów. Szpital w Miastku tonie w długach po fali podejrzanie drogich zabiegów. 12 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu czeka na bezpieczny dom i nowych właścicieli.
16: 22.
17: Konflikt na Bliskim Wschodzie pokazał ograniczenia w produkcji amerykańskiej broni. Prezydent Trump ogłosił podczas szczytu NATO w Ankarze, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Polska liczy na skorzystanie z takiej możliwości, ponieważ u nas pociski mają być serwisowane. Transfer amerykańskiej technologii do Europy jest konieczny, dodaje szef MSZ-u Radosław Sikorski.
18: W związku z fizycznymi ograniczeniami zdolności produkcyjnych, a rosnącymi potrzebami, Amerykanie już zdają sobie sprawę, że potrzebują przyspieszyć procedury transferu technologii po to, aby część amerykańskiego sprzętu była produkowana tu, gdzie jest potrzebna.
17: Umowę w sprawie centrów serwisowych USA podpisały także z Holandią, Szwecją i Niemcami. Będzie miał trudne zadanie wyprowadzenia szpitala z długów. Placówka w Miastku w Pomorskiem ma nowego prezesa, który ma doprowadzić do jej połączenia ze szpitalem w Słupsku. Tonie ona w długach, bo prywatna firma lekarzy neurochirurgów wykonywała u niej masowo bardzo drogie zabiegi. Już rok temu zawiadomiliśmy prokuraturę o tym, że w tym miejscu dzieje się coś złego. Tak o szpitalu w Miastku mówi naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi pomorski lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński.
19: W moim przekonaniu była to sytuacja, w której namówiono określonego prezesa, gwarantując, że to będzie kura znosząca złote jajka, prawda? I ktoś, nie mając doświadczenia, uległ takiej presji.
20: No i była taka kura, tylko nie tak. Dla szpitala, tylko dla tych...
19: Ale oczywiście dla prywatnych osób. I tutaj jest kwestia taka, że to jest zabieg termolezji, czyli można powiedzieć, działa to przeciwbólowo u pewnych chorych. Zabieg trwa 5 do 10 minut, a tam padła informacja, że w ciągu jednego dnia wykonano 70 operacji.
17: Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że neurochirurdzy obsługiwali w Miastku garstku pacjentów z całej Polski. Podobnie robili w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. Za godzinę pracy mogli zarobić nawet 26 tysięcy złotych. Zajmowali się praniem pieniędzy pochodzących z internetowych oszustw. 8 osób, 2 Polaków i 6 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej. Działała w różnych częściach Polski, a w jej skład oprócz Polaków i Ukraińców wchodzili też Mołdawianie i Gruzini, mówi Radiu Z Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
0: Przedstawione im zarzuty dotyczą udziału w międzynarodowej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. W odniesieniu do 3 z nich można mówić nie tylko o udostępnianiu własnych rachunków, ale też o pozyskiwaniu innych uczestników procederu.
17: Pieniądze wyłudzali m.in. metodą na pracownika banku, a także zamieszczali fałszywe oferty sprzedaży. Zatrzymanym grożą kary do 15 lat więzienia. Przeżyły koszmar, teraz czekają na nowy dom. Do schroniska w Chełmku trafiło 12 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. Wszystkie są już gotowe na spotkania z przyszłymi opiekunami. Można je odwiedzać, zabrać na spacer, a przede wszystkim dać im bezpieczny nowy dom. Jak odnajdują się w nowym miejscu, sprawdził reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
21: Każdy z psów ma swój kojec i budę. Zwierzęta są po badaniach i w dobrej kondycji, choć najstarszy wymagał leczenia zębów. Boją się jednak ludzi, nie są przyzwyczajone do smyczy. Zamiast merdać ogonem, siedzą cicho albo chowają się.
22: Każda zmiana jest sytuacją nową, do której muszą się przyzwyczaić.
21: Mówi Jarosław Kołodziejczyk, właściciel schroniska. Psami zajmie się behawiorysta. Przyszli opiekunowie mogą liczyć na wsparcie medyczne. Schronisko apeluje jednak o świadome adopcje. Każdy chętny zostanie dokładnie sprawdzony. Chełmek, Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Niestety to tylko niewielka część psów, które potrzebują pomocy. W sumie w Nowym Targu przebywało blisko 300 czworonogów. Schronisko zostało zamknięte po kontrolach i doniesieniach o nieprawidłowościach w opiece nad zwierzętami. Teraz w Radio Z czas na wiadomości sportowe i Mateusz Ligęsa.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
24: Długa przerwa Igi Świątek. Po odpadnięciu z Wimbledonu już na etapie trzeciej rundy Polka nie spieszy się z powrotem na kort. Była liderka światowego notowania tenisistek zgłosiła się do turnieju w Toronto, który rozpocznie się na początku sierpnia, a to oznacza miesiąc bez meczów o stawkę. W ubiegłym sezonie Świątek odpadła w Kanadzie w 1/8 finału. Wielki transfer w kobiecej piłce. Dwukrotna zdobywczyni złotej piłki Aleksia Putellas po 14 latach żegna się z Barceloną. Była klubowa koleżanka Ewy Pajor chce teraz podbić kobiecą Premier League. Hiszpanka dołączyła do ekipy London City Lionesses. W poprzednich wiadomościach sportowych mówiliśmy o przywróceniu rosyjskich sportowców na międzynarodową scenę w siatkówce. W piłce nożnej już tak łatwo nie będzie. UEFA może zablokować powrót rosyjskich drużyn z powodu nacisków ze strony największych futbolowych federacji, angielskiej, niemieckiej i francuskiej, donosi dziennik The Guardian. Na koniec przypomnienie, że już jutro o tej porze będziemy emocjonować się pierwszym ćwierćfinałem na mundialu. Maroko zagra z Francją. Trener trójkolorowych Didier Deschamps uspokoił, że lider zespołu Kylian Mbappé czuje się dobrze psychicznie po ostatnim ataku rasistowskim w starciu z Paragwajem. Mbappé jest silny mentalnie. Normalnie teraz przygotowuje się do kolejnego meczu na tym turnieju. Kto awansuje, w półfinale spotka się z lepszym w parze Hiszpania-Belgia.
23: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
25: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
26: Sprawdzam prognozy na weekend. Sobota jeszcze z deszczem i burzami, zwłaszcza na wschodzie i w centrum Polski, ale temperatury już wakacyjne, letnie, 26 stopni nawet. W niedzielę za to nawet 28. Burze przeniosą się na północ kraju. Od poniedziałku już powinno być trochę lepiej, ale wtorek już widzę, że z deszczem znowu.
25: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

Sonic i Sky w Radiu Z, 17 minut po 22. Może to nie jest najlepsza pora na jedzenie kebabów, chociaż kiedyś o tej porze się właśnie jadło. Teraz to się troszeczkę zmienia. Właśnie trafiłem na takie badanie, bo z danych platformy służącej do zamawiania jedzenia z dowozem wynika, że rośnie zainteresowanie kraftowymi kebabami. Jeśli ten trend się utrzyma, to w tym roku liczba zamówień kebabów określonych jako kraftowe może wzrosnąć o 43% rok do roku. To oczywiście na zmianę naszych oczekiwań wpływają głównie youtuberzy, jak się okazuje, Książulo i reszta. No i okazuje się, że zwracamy uwagę na kompozycję sosów, jakość mięsa, świeżość warzyw, ale też rodzaj pieczywa czy placka. Lawasz, bułeczka, świeżo wypiekana, wiecie o co chodzi. No i kebab jest coraz częściej wybierany jako element weekendowej kolacji. Najwięcej zamówień w niedzielę, piątki, soboty, zwykle między 18 a 20. Ale jak tak dalej pójdzie, to już nie będzie można zjeść takiego prawdziwego polskiego kebaba z surówką, zalanego sosami. Oj, oj, oj.

0: Take It Off, Taylor Swift, już nie panna, tylko pani Kelce w zasadzie. No Taylor Swift dla nas cały czas, za chwilę gramy dalej, Justin Bieber, Nicki Minaj.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
2: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: John Newman, Love Me Again w Radiu Z. Co się stało z tym chłopakiem? Tak dobrze się zapowiadał. No ale na szczęście zostawił ten numer. A teraz propozycja do listy ostatnia. Dzisiaj Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przymierzali się do tej współpracy latami. No i w końcu się udało, kiedy Dawid napisał pierwsze wersy tej piosenki u siebie w domu. Wysłał ją do Margaret. Jej odpowiedź była natychmiastowa. Poczuła dokładnie to samo, co on. Posłuchajmy. Nastrojowa ballada w Radiu Z.
1: Kto powiedział pierwszy?

Nickelback w Radio Z, Trying Not To Love You. 12 minut do 23, a my gramy, muzyka numer 1. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz teraz, a za chwilę Nelly Furtado między innymi.

0: Roxy White w Radiu Z, a teraz ostatnie środowe wiadomości i Rafał Piech w Radiu Z.
1: Amerykanie prowadzą kolejną serię ataków na Iran. KO mówi o mocnym głosie Europarlamentu w sprawie UPA. PiS, rezolucja dalece nieidealna. Tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminów. Amerykańskie lotnictwo ponownie bombarduje Iran. Kolejna seria ataków ma powstrzymać Teheran przed dalszym ostrzeliwaniem statków handlowych w cieśninie Ormuz. Waszyngton podkreśla, że to bezpośrednia odpowiedź na niedawną agresję wobec międzynarodowej żeglugi. Naloty będą kontynuowane, dopóki Iran nie zagwarantuje pełnej wolności transportu morskiego w tym regionie, przekazał wiceprezydent USA J.D. Vance. Donald Trump nie wykluczył kolejnych ataków dziś wieczorem, zagroził też przywróceniem blokady morskiej Iranu. Minionej nocy amerykańskie siły zbombardowały ponad 80 celów na terytorium Iranu właśnie w odpowiedzi na niedawne ataki Teheranu na 3 statki handlowe. Parlament Europejski odniósł się do sprawy sporu polsko-ukraińskiego o UPA. Europosłowie przyjęli rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Wołodymyra Załęskiego, która może zaszkodzić relacjom z naszym wschodnim sąsiadem. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski.
2: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
1: Po przyjęciu rezolucji eurodeputowani z Koalicji Obywatelskiej mówili, że to jest jasny sygnał dla Ukrainy, że nie ma zgody na gloryfikowanie banderyzmu. Z kolei dla PiS-u treść dokumentu jest dalece nieidealna. Niemiecki lekarz skazany na dożywocie za zabicie 15 ciężko chorych pacjentów. Jego ofiarami padło 12 kobiet i 3 mężczyzn, o czym z Berlina już teraz korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
3: Sąd Krajowy w Berlinie uznał 41-letniego lekarza specjalistę medycyny paliatywnej winnym 15-krotnego morderstwa i orzekł oprócz kary dożywocia szczególną wagę winy. Niemiecki lekarz zabijał nieuleczalnie chorych pacjentów podczas wizyt domowych, podając im bez ich wiedzy i zgody śmiertelną mieszankę leków. Podkładał też w mieszkaniach ogień, żeby zatrzeć ślady. Najmłodsza ofiara miała 25, najstarsza 94 lata. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo w kolejnych 76 sprawach. Spodziewa się wniesienia następnego aktu oskarżenia jeszcze w tym roku. Silny wiatr mocno dał się we znaki na północy Polski. Ze względu na trudne warunki pogodowe konieczna była ewakuacja 3 obozów harcerskich we Fromborku, Rucianem Nidzie i Piaskach. Co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach? O tym reporter Radio Z Mateusz Uszkudlarek.
4: Siła wiatru już nieco słabnie, ale nadal miejscami możliwe są porywy do nawet 90 km na godzinę. Niestety wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie nadal uważnie trzeba będzie śledzić prognozy, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
5: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
4: Ale są też dobre informacje dotyczące temperatury, bo ta zacznie od jutra rosnąć. Na termometrach w kraju zobaczymy jutro do 23 stopni na zachodzie. W piątek na termometrach pojawi się nawet 26 stopni. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: W weekend też będzie ciepło, miejscami do 28 stopni. Niestety nadal kapryśnie pod względem opadów. Nie będzie specjalnego dofinansowania do kolonii dla uczniów, którzy chodzili na edukację zdrowotną w Baranowie w Wielkopolsce. Wojewoda unieważniła właśnie zarządzenie wójta w tej sprawie. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
6: Zachodzenie na zajęcia z tego nieobowiązkowego przedmiotu uczniowie mieli otrzymywać 800 zł dofinansowania do kolonii. Jak powiedziała mi rzeczniczka wojewody Nina Swarcewicz, takie zarządzenie narusza prawo.
7: Wójt gminy Baranów nie posiada kompetencji, aby decydować z góry, na jaki cel i w jakiej wysokości przyzna środki finansowe pochodzące z opłat wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.
6: Zdaniem wójt Baranowa Bogumiły Lewandowskiej-Siwek popełniła tylko błąd w procedurach.
8: Nie można tego zarządzenia wprowadzić, tylko wnioskiem.
6: Dodaje, że gmina będzie szukała innego sposobu nagrodzenia tych uczniów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Z dofinansowania miało skorzystać ponad 160 dzieci. Nieco ponad 80% maturzystów ma już spokojną głowę i może świętować zdanie egzaminu dojrzałości. Wyniki podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. 12% abiturientów musi jeszcze posiedzieć nad książkami, by w sierpniu spróbować poprawić wynik. Nasz reporter Marcin Friedrich rozmawiał z szefem Centralnej zwanej komisji. Marcin, to który z przedmiotów sprawił najwięcej kłopotów?
9: Tradycyjnie to matematyka. Poległo na niej 14% abiturientów, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
10: Matematyka z roku na rok ciutkę słabiej zawsze wypada. To przedmiot, w których uczy logicznego myślenia, wyciągania wniosków, budowania strategii rozwiązywania problemów.
9: Wyniki matur nie odbiegają też znacznie od tych rezultatów, jakie maturzyści uzyskiwali w poprzednich latach. I dlatego, jak zaznacza szef komisji egzaminacyjnej, nie można wyciągać kategorycznych wniosków, że było łatwiej czy trudniej. By to robić, co roku musiałby być taki sam zestaw pytań, a to jest przecież niemożliwe. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Ci maturzyści, którzy chcą poprawić wynik jeszcze w tym roku, do 15 lipca muszą złożyć wniosek w tej sprawie. Na wiadomości Radia Z o północy zapraszam już w imieniu Michała Krasuckiego.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A ta noc będzie deszczowa. Prawie w całym kraju będą wyjątki takie jak Szczecin, Gorzów, Poznań, Zielona Góra, Wrocław i Opole. A i Warszawa widzę, że się tutaj znalazła na wschodzie, który cały deszczowy. Na termometrach od 9 stopni w Zakopanem do maksymalnie 14 w Koszalinie.

0: Wyjady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Czwartek, 9 lipca, Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. Uderzenia zapowiedział wcześniej prezydent Donald Trump. Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i ich cywilnych załóg, które swobodnie poruszały się po kluczowym międzynarodowym szlaku wodnym, dodano. Według irańskiej agencji Fars, w pobliżu nadmorskich miast Bandar Abbas i Bandar Sirik w Iranie słychać było kilka eksplozji. Prezydent USA na szczycie NATO w Ankarze zagroził też przywróceniem blokady morskiej tego kraju. Wiceprezydent J.D. Vance zapowiedział, że amerykańskie siły będą kontynuować ataki na Iran, dopóki Teheran nie przestanie atakować statków handlowych próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormus. Dania będzie bronić Grenlandii przed każdym zagrożeniem, nawet jeśli to zagrożenie pochodzić będzie od sojusznika. Podczas szczytu NATO w Ankarze Donald Trump kolejny raz wrócił do tematu arktycznej wyspy i tego, żeby ta należała do Stanów Zjednoczonych. O tym, czy konflikt o Grenlandię może zagrozić sojuszowi, już teraz powie specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Według Trumpa Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii dla ochrony świata. Jest apel marszałka Sejmu do polityków. Bądźcie odpowiedzialni i dorośli, mówi Włodzimierz Czarzasty. To w sprawie relacji między Polską a Ukrainą, które w ostatnim czasie są mocno napięte. Wszystko posypało się de facto od momentu, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Staram się gasić nastroje, tym bardziej, że miejsca na mapie nie zmienimy, mówi lider lewicy. Jeśli w polskim parlamencie, jak mówi, i będzie nawet bardzo mała grupa ludzi, która będzie miała kontakt z Ukrainą, to on w tej grupie chce być, bo jego zdaniem interesem naszego kraju jest odbudowanie relacji z Kijowem. Policja opublikowała wizerunek sprawcy napaści na kobietę na łódzkiej Dąbrowie. Prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny. Chodzi o sprawę, o której informowaliśmy w Radiu Z kilka dni temu. Mężczyzna miał zaatakować kobietę w sobotę 27 czerwca przy ulicy Żgowskiej. Najpierw miał dotykać jej w miejscach intymnych, a gdy zaczęła uciekać, strzelić do niej z broni, najprawdopodobniej wiatrówki. Mężczyzna ma mniej więcej 50 lat, jest średniej budowy ciała, wzrost około 180 cm, ma siwe włosy i brodę. W chwili ataku był ubrany w jasne dresowe spodnie, niebieską koszulę i sportowe buty. Sprawca napaści na kobietę na łódzkiej Dąbrowie może odpowiedzieć za doprowadzenie do innej czynności seksualnej i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, za co może grozić do 8 lat więzienia. To ma być odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów. Minister zdrowia pokazuje swój pomysł na reformę i kładzie na stole szereg propozycji. Ma być m.in. maksymalna stawka za godzinę pracy medyka 240 zł brutto, ale ma też przyspieszyć pracę nad e-rejestracją i nowym narzędziem, czyli e-kolejką. Trudno jeszcze powiedzieć, czy to załagodzi kryzys, mówi lekarka, senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor. To niestety nie są żadne nowe propozycje, uważa z kolei Marek Sawicki z PSL. Część propozycji wymaga zmian ustawowych. Pytanie, kiedy projekty pojawią się w Sejmie. Wielkie banery na elewacjach i billboardy zalewające ulice. Mieszkańcy Katowic mówią dość. Dlatego jest petycja do prezydenta miasta z apelem o przyjęcie uchwały krajobrazowej, która uporządkowałaby reklamowy chaos. Takie przepisy władze zapowiedziały już blisko dekadę temu. Lokalne ograniczenia reklam ma umożliwić plan ogólny miasta, który ma powstać w Katowicach do końca sierpnia. Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się FETA, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci i przemijania. Na widzów czekają spektakle, widowiska cyrkowe i happeningi w kilku lokalizacjach miasta. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Mobilna galeria sztuki, scena koncertowa i przestrzeń spotkań w jednym. W specjalnie przygotowanym autobusie artyści z Bielska Białej wyruszają w trasę po Polsce. Projekt ma promować miasto, które w tym roku nosi miano Polskiej Stolicy Kultury. Już w piątek autobus zawita do Krakowa, a w niedzielę do Lublina. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z punktualnie o pierwszej.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Donald Trump zrywa rozejm z Iranem. W czasie szczytu NATO w Ankarze amerykański prezydent powiedział, że to koniec, jeśli chodzi o porozumienie o zawieszeniu broni. Amerykańskie wojsko przeprowadziło serię uderzeń na Iran. Jak Trump uzasadniał swoją decyzję? Reporter Radia Z, Daniel Wrzos ze szczegółami.
1: No, w swoim stylu i to w mocnych słowach uderzył w irańskich przywódców.
2: I think it's over.
1: Myślę, że to koniec, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, to szumowiny, to są chorzy ludzie. Ludzie okrutni, brutalni i skłonni do przemocy. Gdyby mieli broń nuklearną, użyliby jej. To właśnie negocjacje dotyczące zakończenia programu nuklearnego doprowadziły do zerwania porozumienia. Amerykańskie wojska zaatakowały w nocy 80 celów. To przede wszystkim irańskie systemy obrony powietrznej oraz sieci dowodzenia.
0: Polska przygląda się sytuacji na Bliskim Wschodzie, także w kontekście cen ropy. Wspomina się o możliwości powrotu do programu ceny paliw niżej. Stany Zjednoczone zrywają umowę handlową z Hiszpanią. Na szczycie NATO w Ankarze Donald Trump przekazał, że zlecił wstrzymanie jakichkolwiek kontaktów z Hiszpanami. Powód? Według Trumpa Hiszpanie nie wydają pieniędzy na zbrojenia, tylko liczą na pomoc pozostałych sojuszników. Jak na te zapowiedzi zareagowała Hiszpania? W Ankarze był specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski.
3: Z dużym spokojem. Według hiszpańskiego rządu po pierwsze umowy handlowe zawierane są z całą Unią Europejską, a nie tylko z Hiszpanią, a po drugie dwustronne relacje między Hiszpanią a Stanami przynoszą korzyści po obu stronach oceanu, ale Donald Trump patrzy na to inaczej. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, żadnej współpracy handlowej, żadnych wizyt. Jeszcze przyjdą do mnie. Szybko będą chcieli do mnie wrócić. Spór na linii Hiszpania-USA wybuchł po tym, jak rząd Hiszpanii sprzeciwił się zwiększeniu do 5% PKB wydatków na obronność. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Parlament Europejski potępił nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Taki zapis znalazł się w raporcie o stanie procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii Europejskiej. Poprawkę złożyli europosłowie Koalicji Obywatelskiej. Jakie mogą być tego konsekwencje? Obrady w Strasburgu śledziła reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Może wpłynąć na tempo negocjacji akcesyjnych, bo w rezolucji mowa o podważeniu wartości wspólnoty z unijnych traktatów i to ma być ostrzeżenie dla prezydenta Ukrainy. Mówią wspólnie m.in. europoseł PiS Piotr Müller i zapytany przez niego niemiecki europoseł Zielonych Sergiej Lagodiński.
5: Dokonał błędu, nazwał imieniem zbrodniarzy wojennych.
4: Rozumiem żal Polaków i też rozumiem, że nie było to najmądrzejsze ze strony prezydenta Zełenskiego. Stąd szerokie poparcie dla polskiego stanowiska. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Parlament Europejski w rezolucji wzywa do deeskalacji i podjęcia wysiłku na rzecz pojednania. Ministerstwo Zdrowia proponuje maksymalną stawkę godzinową w ochronie zdrowia. Ma to być 240 zł. To ma być na razie rekomendacja resortu zdrowia z myślą o medykach, którzy pracują na kontraktach. Chodzi o to, by wydatki na płace nie pochłaniały większości pieniędzy, jakie z NFZ-u płyną do szpitali. Ich dyrektorzy są dziś stawiani pod ścianą, mówi szef NFZ Filip Nowak.
6: Nie będą szantażowani przez spółki, bo spółek nie będzie, czy przez lekarzy, którzy mówią, że chcą zarabiać 1-2 miliony złotych rocznie. Nie ze środków publicznych.
0: Resort zdrowia podaje, że dziś aż 80% środków przekazywanych na leczenie przez NFZ jest przeznaczania na płace personelu. Mierzeja Wiślana na długo zapamięta Bernadette. Noszący takie imię Nisz wywołał potężny sztorm na Bałtyku, który najmocniej dotknął Krynicę Morską. Przez cały dzień trwało tu zabezpieczanie drewnianych budynków na plaży, w których działają sklepiki i lokale gastronomiczne. Turyści, widząc ogromne fale, przecierali oczy ze zdumienia.
7: W taki sposób nie widziałem morza.
8: Takich wielkich fal?
7: Nie, i tak blisko, żeby woda dochodziła.
9: Tak woda, bo doszła tutaj, nas 3 razy zalało, tu aż pod sam ten woda.
10: Pani restauracja, jakimś cudem działa w tym żywiole.
11: Dokładnie, jest dobrze ochroniona.
10: Właśnie, bo widziałem u sąsiadów, to jeszcze trwa rozpaczliwa walka, a wy chyba już wczoraj się zabezpieczyliście.
11: Wczoraj w pełni się zabezpieczaliśmy, tak, od samego rana i dzisiaj na szczęście mamy pozytywne tego skutki, chociaż cały czas jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
0: Mówiła naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi Karolina Przybyszewska z Tawerny Krynickiej. Wysokie fale na Bałtyku od Świnoujścia po Mierzeję Wiślaną mogą być nawet do sobotniego poranka. Wiosną przymrozki, ostatnio upały zniszczyły plony wielu rolników i sadowników. Najbardziej stratni są producenci takich owoców jak porzeczka, borówka czy agrest. Niektórzy mają zniszczone nawet 80% upraw. Po pieniądze będziemy sięgać do rezerwy budżetowej, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Tu jest ważny protokół szacowania strat. Rolnicy mają obowiązek przynajmniej 50% swoich upraw ubezpieczyć, bo to wynika z przepisów unijnych. Nie zostawimy rolników.
0: W weryfikacji zgłoszeń szkód mają pomóc dane Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa. Nawet 10 lat więzienia grozi mieszkańcowi Mikołowic na Dolnym Śląsku za kradzież borówek. Mężczyzna włamał się na plantację owoców, przeciął ogrodzenie i zaczął zrywać, mówi Radio Z Anna Tersa z Komendy Policji w Legnicy.
8: Nazrywał 4 wiadra owoców, a gdy na drodze stanął właściciel, groził mu pozbawieniem życia oraz spaleniem plantacji i samochodu, a następnie uciekł wraz z łupem.
0: Podejrzany usłyszy zarzuty kradzieży rozbójniczej. Przeżyły koszmar, teraz czekają na nowy dom. Do schroniska w Chełmku trafiło 12 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. Wszystkie są już gotowe na spotkania z przyszłymi opiekunami. Można je odwiedzać, zabrać na spacer, a przede wszystkim dać im bezpieczny dom. Jak odnajdują się w nowym miejscu, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
12: Każdy z psów ma swój kojec i budę. Zwierzęta są po badaniach i w dobrej kondycji, choć najstarszy wymagał leczenia zębów. Boją się jednak ludzi, nie są przyzwyczajone do smyczy, zamiast merdać ogonem, siedzą cicho albo chowają się.
13: Każda zmiana jest sytuacją nową, do której muszą się przyzwyczaić.
12: Mówi Jarosław Kołodziejczyk, właściciel schroniska. Psami zajmie się behawiorysta. Przyszli opiekunowie mogą liczyć na wsparcie medyczne. Schronisko apeluje jednak o świadome adopcje. Każdy chętny zostanie dokładnie sprawdzony. Chełmek, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Niestety to tylko część psów, które potrzebują pomocy. W sumie w Nowym Targu przebywało blisko 300 czworonogów. Schronisko zostało zamknięte po kontrolach i doniesieniach o nieprawidłowościach w opiece nad zwierzętami.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. To ma być odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa pacjentów. Minister zdrowia pokazuje swój pomysł na reformę i kładzie na stole szereg propozycji. Ma być więc m.in. maksymalna stawka za godzinę pracy medyka, 240 zł brutto, ale też przyspieszyć mają pracę nad e-rejestracją i nowym narzędziem, czyli e-kolejką. Trudno jeszcze powiedzieć, czy to załagodzi kryzys, mówi lekarka senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor.
1: Oczywiście dobrze są propozycje, że koncentrujemy się na pacjencie i że nie chowamy głowy w piasek. Szkoda, że muszą być wybuchnąć jakieś afery, żeby dopiero wziąć jakieś wyciągnąć wnioski, ale tak to już w Polsce jest.
0: To niestety nie są żadne nowe propozycje, uważa z kolei Marek Sawicki z PSL.
2: Za mało, dużo za mało. Myślałem, że po tak głębokim kryzysie i tych propozycjach, które z różnych stron sceny politycznej i ekspertów do pani minister wpływały, że z tych odpowiedzi skorzysta. Niestety, z żalem chcę powiedzieć, że nie wykorzystała tego, co dostała.
0: Część propozycji wymaga zmian ustawowych. Pytanie, kiedy projekty pojawią się w Sejmie. Blisko godzinę trwała rozmowa pomiędzy Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się podczas szczytu NATO w Ankarze. Rozmowa była konstruktywna, ale jak przekazał prezydent Nawrocki, nie przyniosła rozwiązania w kwestiach historycznych. Dlaczego prezydentom nie udało się dogadać? W tureckiej Ankarze był specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Kocławski.
3: Bo różnica zdań w kwestiach historycznych i w podejściu do żołnierzy UPA jest zbyt duża. Karol Nawrocki zdania zmieniać nie zamierza. I tu przestrzeni do dyskusji brak. Ale co ważne, dialog pomiędzy prezydentami nie zostanie przerwany, bo Polskę i Ukrainę łączy wspólny wróg, czyli Rosja pod rządami Władimira Putina. I w tej kwestii między prezydentami panuje pełna zgoda. Ankara, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Ukraina dostanie licencję na budowanie rakiet Patriot. Zapowiada to Donald Trump podczas szczytu NATO w Ankarze. Amerykański przywódca ogłosił to podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy. Damy wam licencję na produkcję Patriotów. To całkiem fajne, prawda? W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy wam wystarczająco dużo. Nie jest jednak jasne, czy licencja będzie dotyczyć pełnych baterii Patriot, czy tylko części do nich. Patrioty to jeden z najbardziej pożądanych dziś przez państwa europejskie systemów obrony powietrznej. Szczyt NATO podsumował prezydent USA. Donald Trump oświadczył, że wszyscy członkowie sojuszu odpowiedzieli na wyzwanie do zwiększenia wydatków na obronę. Podkreślił, że w tej sprawie dokonano wielkich postępów i zmian. Ponad 120 lat historii i trudna walka o przyszłość zakładu. W walcowni metali w Czechowicach-Dziedzicach prawie połowa załogi ma stracić pracę. Właściciel Grupa Boryszew tłumaczy to trudną sytuacją na rynku metali, wysokimi kosztami produkcji i problemami finansowymi. Trwają rozmowy o warunkach odejść pracowników. Szukamy najlepszego rozwiązania, mówi Paweł Sroczyński, szef zakładowej Solidarności.
4: Jeżeli chodzi o te jakieś działania osłonowe, żeby one też były możliwie najbardziej korzystne dla pracowników. No bo to jest jakby podstawowym naszym zadaniem, czy to ze strony zarządu, czy ze strony związkowej, to jest przywrócenie trwałej rentowności naszemu zakładowi. No i o to tutaj dzisiaj właśnie walczymy.
0: Pracę ma stracić blisko 200 osób. To kolejny cios dla Czechowic Dziedzic, które przez lata słynęły z przemysłu. Już zniknęły fabryki zapałek i kabli. Kopalni Silesia od miesięcy grozi upadłość. Benzyna i autogaz najtańsze na Mazurach, a olej napędowy w Świętokrzyskiem, wynika z danych portalu epetrol.pl. Najdroższa benzyna i diesel są na Dolnym Śląsku. Średnia ogólnopolska cena oleju napędowego wynosi 6,93 zł za litr, benzyny 95 6,78, a LPG 3,20. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady między Łodzią a Warszawą. Będzie to skomplikowana operacja drogowa, bo w